0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Aneta Mleczko, zapraszam. Jak odpowiedzieć na coraz wyraźniejsze ograniczanie obecności religii w szkole? To pytanie wybrzmiało podczas odprawy katechetycznej w Nowym Sączu, gdzie księża z części dekanatów regionu przygotowywali się do nowego roku szkolnego. Spotkanie w parafii świętej Małgorzaty było okazją nie tylko do rozmowy o pracy katechetów, ale przede wszystkim o wyzwaniach, jakie stawia przed nimi obecna sytuacja w szkołach. Zmniejszenie liczby godzin religii do jednej tygodniowo, niewliczanie oceny z tego przedmiotu do średniej, czy umieszczanie lekcji na pierwszej albo ostatniej godzinie. To, jak podkreślają duchowni, kolejne decyzje, które ich zdaniem marginalizują religię w polskiej szkole. Problem ten wraz z początkiem nowego roku szkolnego ponownie znalazł się w centrum dyskusji. Jak mówił biskup tarnowski Andrzej Jesz, działania te wpisują się w szerszy proces kształtowania określonego modelu człowieka.
3: Usiłuje się stworzyć nowego człowieka w oparciu o ten model niby realny, który nie uwzględnia antropologii chrześcijańskiej, nie uwzględnia tego, że człowiek jednak potrzebuje pracy nad sobą, że potrzebuje wspólnoty, że musi pokonywać lenistwo, swoje problemy, trudności, że powinien się rozwijać. No idzie w kierunku takiego modelu, powiedzmy, nieuwzględniającego realizm natury ludzkiej, która wymaga cały czas pracy, korekty i pomocy Boga i pomocy drugiego człowieka.
2: Nawiązał też do tego ksiądz Andrzej Jasnos, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, w swoim wykładzie Chrześcijański kompas wartości, wyzwania dla katechetów w czasach marginalizacji wiary w szkole. Podkreślał wychowawczą rolę nauczycieli i rodziców w tej niełatwej rzeczywistości.
4: Nauczyciele lekcji religii, szerzej katecheci, mają ogromne zadanie, przede wszystkim zadbać o to, by rodzice mieli w nich wsparcie w wychowaniu swoich dzieci w wierze katolickiej, ale także i zgodnie ze swoimi przekonaniami, ale także i by w tym świecie, który jest skierowany na konsumpcjonizm, przede wszystkim też i wskazywali na te wartości ogólnoludzkie i podkreślanie integralnego wychowania każdej osoby.
2: Swoimi przemyśleniami na temat codziennej katechizacji podzielili się też z nami młodzi księża uczący w szkołach.
5: Jest to pewna trudność nawet pod kątem takiego kontaktu z dziećmi, gdzie wcześniej było łatwiej o to, żeby z nimi nawet przez świadectwo życia być i zachęcać do działania przy parafii. Ale myślę, że w jakiś sposób tą godzinę też trzeba dobrze wykorzystać.
6: Trzeba po prostu z nimi być i nawet ten czas, który jest, ta godzina lekcyjna, dobrze wykorzystać, zachęcać ich też do działalności przy parafii.
7: Ja mam to szczęście, chyba opatrzność boska, że ja uczę w szkole wiejskiej, więc jednak jeszcze jest to jakoś tak, że ta religia jest traktowana porządnie. Myślę, że podstawa to jest złapać z nimi kontakt.
2: Odprawy odbędą się też w Tarnowie w najbliższych dniach, w piątek dla księży oraz katechetów i osób świeckich, a w sobotę dla kolejnej grupy księży. Tymczasem przed nowym rokiem szkolnym Prezydium Konferencji Episkopatu Polski opublikowało oświadczenie dotyczące wychowania młodego pokolenia. Dokument porusza m.in. kwestie lekcji religii, edukacji zdrowotnej oraz roli rodziców szkoły, kościoła i państwa w procesie wychowania. W dokumencie mocno wybrzmiewa apel o poszanowanie roli rodziny w wychowaniu dzieci. Biskupi piszą: państwo powinno wspierać rodzinę w wychowaniu, a nie przejmować jej podstawowych funkcji. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski apeluje o dialog z rodzicami i środowiskami wychowawczymi w sprawie edukacji zdrowotnej. Tak ważny obszar edukacji wymaga szerokiego społecznego konsensusu, czytamy w oświadczeniu. Biskupi zwracają uwagę, że problemu nie rozwiązuje pozostawienie modułu dotyczącego seksualności jako nieobowiązkowego. Podkreślają, że seksualność powinna być przedstawiana w perspektywie relacji małżeńskich i rodzinnych, ponieważ w tym kontekście służy autentycznemu dobru człowieka. Wyrażają również niepokój brakiem jednoznacznego stanowiska, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Biskupi krytycznie odnoszą się również do zmian dotyczących religii w szkołach. Lekcje religii nie są przywilejem Kościoła, są konstytucyjnym prawem uczniów i rodziców, podkreślają i apelują o niezwłoczne przywrócenie właściwego miejsca tym zajęciom i podjęcie realnego dialogu z przedstawicielami wspólnot religijnych. Zwracają uwagę, że nakaz umieszczania lekcji religii przed lub po innych zajęciach szkolnych, redukcja wymiaru nauczania do jednej godziny tygodniowo, możliwość łączenia klas oraz usunięcie oceny z religii ze średniej ocen prowadzą do ich marginalizacji w polskiej szkole. Dokument będzie odczytywany w najbliższą niedzielę w kościołach diecezji tarnowskiej. Pełna treść oświadczenia dostępna jest na stronie internetowej Radia RDN.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Przed tym cudownym obrazem wierni wypraszają wiele łask. W sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu trwa odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia. Jezuita ojciec Wojciech Łokieć z parafii Świętego Ducha sam przeżył tu uzdrowienie właśnie dzięki długoletniej modlitwie. Jak mówi, takich świadectw jest bardzo dużo.
8: Sprawując tutaj posługę tym sanktuarium, spotkałem się z sytuacjami, w których ludzie przychodzili, lekarze wydawali wyrok. Po wypadku ciężkim godziny czy dni są policzone tego człowieka. Odprawialiśmy mszę świętą, ludzie przychodzili, proszę księdza, on wrócił do żywych i zdrowych. Ale to nie jedyny przypadek, o którym ja wiem, bo wiele innych rzeczy cudownych dokonało się. No potrzeba tylko żywej wiary, wytrwałej modlitwy. Zgodnie ze słowem Pana Jezusa, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam.
2: Odpust u jezuitów w Nowym Sączu potrwa do niedzieli. Połączenie brzmienia oboju i organów stworzy wyjątkową oprawę muzyczną dla historii związanej z patronką sanktuarium w Zabawie. W najbliższą niedzielę odbędzie się koncert Muzyczna opowieść o błogosławionej Karolinie. Wydarzenie rozpocznie się w Zabawie o 10:30. Koncert będzie muzyczną opowieścią o życiu i duchowości błogosławionej Karoliny, przygotowaną na podstawie wybranych utworów z muzyki filmowej. Przed publicznością wystąpią Julia Rodak z Opery Lubelskiej, która zagra na oboju, oraz Maciej Kalita, organista. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Dziś, kiedy tylko otworzyłem oczy, pomyślałem o Twoich dłoniach, Boże. Twoje święte dłonie zawsze są otwarte, aby mnie przytulić i dać prawdziwy uścisk miłości. Ręce Boga to ręce, które błogosławią.
1: To ręce, które podtrzymują nas i cały świat.
0: To ręce, które nas podnoszą.
1: To ręce, dzięki którym czujemy się bezpiecznie.
0: To ręce Zbawiciela, które zostały otwarte, ukrzyżowane i zranione.
1: To ręce, które chcą nam pomagać i dawać wsparcie na każdy dzień naszego życia.
0: Chcemy, Panie, iść za Tobą, trzymając się mocno Twojej dłoni.
1: Ty jesteś pełnią życia. Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Ty jesteś Panem, uzdrowieniem chorych. Dziś chcemy Ci przedstawić wszystkich chorych. Ty jesteś wieczny obecnością i znasz tych wszystkich ludzi. Spraw, aby wszyscy oni poznali, że Ty jesteś żywy w Twoim Kościele i aby ich wiara i zaufanie do Ciebie zostały odnowione.
0: Prosimy Cię, Jezu, miej litość nad tymi, którzy cierpią w ciele, nad tymi, którzy cierpią w sercu, nad tymi, którzy cierpią w swoich duszach, ponieważ oni się modlą i czytają świadectwo tego, co czynisz przez Twego Ducha, Odnowiciela całej ziemi. Zmiłuj się nad nimi, Panie. Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: bądź mocny. Czasem tak bywa, że pomimo naszej wiary w Boga czujemy się tacy słabi, tacy bezsilni. Rozglądamy się wokół i wygląda na to, że wszyscy inni jakoś sobie radzą. Wyglądają na szczęśliwych i normalnych, więc i my zakładamy taką maskę, ale głęboko wewnątrz boimy się. A najgorsze jest to, że nie możemy z nikim o tym porozmawiać. Korzystając ze specjalnego oprogramowania, wyszukałem w Biblii wyrażenie „nie bój się”. Wiesz, ile wyników się wyświetliło? 65. To o czym świadczy. Czasami to, co skrywamy wewnątrz, bardzo się różni od tego, co pokazujemy światu. Bez względu na to, kim jesteśmy, jak wyglądamy, bywają dni, kiedy życie jest ciężkie. Oto, co Bóg powiedział swojemu słudze Jozuemu, który stał przed przytłaczającym zadaniem. Bądź mężny i mocny, nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Chyba warto się nad tym zastanowić. Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: 28 dzień sierpnia, piątek, świętego Augustyna, dziś biskupa i doktora Kościoła. Wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1992 roku do domu ojca odszedł ksiądz Stanisław Panek. W 2010 ksiądz Leszek Kozioł, w 2021 ksiądz Marek Łabus, a w 2024 ksiądz Bronisław Jałowiec. Przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Prędkość samochodów, pasy bezpieczeństwa, właściwe przechodzenie przez jezdnie i hulajnogi elektryczne. Na to szczególnie zwracać będą uwagę policjanci w pobliżu szkół. 1 września wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ruszy kolejna edycja akcji Zwalniam przed szkołą. W akcję zaangażują się policjanci w powiatach tarnowskim, brzeskim, bocheńskim i dąbrowskim. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie podinspektor Zofia Kukla zwraca uwagę, że takie kontrole dają szansę na dotarcie do kierowców, którzy mogą być nieświadomi wprowadzanych nowych przepisów.
2: Przed szkołami policjanci oraz współpracujące z nami służby będą pełniły patrole stacjonarne nadzorujące ruch i bezpieczeństwo w rejonach szkół. Wrzesień to taki sztandarowy miesiąc, kiedy prędkość w tych miejscach, gdzie dzieci poruszają się, będzie szczególnie nadzorowana. Kontrola policji prowadzona w rejonie przejścia dla pieszych ma też swój wymiar edukacyjny. Przepisy zmieniają się często i nie zawsze interpretacja ze strony kierowców jest właściwa. Dlatego każde ujawnienie wykroczenia jest okazją do wytłumaczenia, przypomnienia na nowo obowiązujących przepisów.
1: Stacjonarne patrole policji będą prowadzone od 1 do 4 września, natomiast funkcjonariusze zaznaczają, że akcja Bezpieczna Droga do Szkoły będzie trwała przez cały miesiąc. Od najbliższej niedzieli podróżnych z Sądecczyzny czekają zmiany na kolei. O północy zacznie obowiązywać korekta rozkładu jazdy PKP. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
3: Będą to kilkuminutowe zmiany w odjazdach i przyjazdach pociągów z Nowego Sącza. Chociaż są one kosmetyczne, to mogą znacznie wpływać na plan osób udających się od poniedziałku do piątku do pracy, szkoły czy na uczelnie. Teraz pierwszy pociąg z Nowosądeckiego Dworca Głównego do Tarnowa odjeżdża o godzinie 3.31. Po zmianie będzie to tylko o 2 minuty wcześniej. Ostatni pociąg do Tarnowa wyjeżdża natomiast o 21.20. a po korekcie będzie to 3 minuty później. W stronę Muszyny i Krynicy Zdroju teraz wyjeżdżamy porannym składem o 6.28, a po zmianie będzie to o 4 minuty wcześniej. Ostatni pociąg w tamtym kierunku rusza teraz o 20.08, a w nowym rozkładzie będzie to o 19.54. Zmiany dotyczą też nowego połączenia do Marcinkowic. Teraz pierwszy pociąg z Nowego Sącza jedzie w tamtą stronę o godzinie 5.32, po zmianie będzie to 3 minuty później. Ostatni skład do Marcinkowic zabiera nas teraz 20 minut przed północą, po zmianie będzie to tylko minutę później. Podane godziny dotyczą dni roboczych, a rozkłady mogą się różnić w soboty i niedzielę. Wprowadzona korekta rozkładu jazdy PKP będzie obowiązywać do 24 października.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Centrum Tarnowa niedługo zamieni się w plan filmowy. Rusza nabór statystów do serialu historycznego, którego zdjęcia będą realizowane już na jesieni. Nieoficjalnie mówi się, że produkcja ma być nową ekranizacją Nocy i Dni Marii Dąbrowskiej. Większość tarnowian, z którymi rozmawiała reporterka RDN Małopolska, uważa, że miasto dobrze sprawdzi się w roli scenerii tej opowieści.
4: Ja w ogóle lubię tą książkę, ten styl pisania i serial też bardzo mi się podobał. Bardzo. I cieszę się, że będzie tutaj kręcony.
5: Raczej tak, będzie sławniejszy, tak, bo tak mi się wydaje.
6: Wybiera się pan na casting?
5: Zastanawiam się, tak, możliwe.
6: W roli jakiej postaci pan by się widział?
5: A tym się jeszcze nie zastanawiałem.
7: Ja myślę sobie, że to, co zostało zrobione i to, co było dobre, nie ma potrzeby, żeby to poprawiać, nie? Nie wiem, chyba, że mają jakieś pomysły, że to będzie lepsze, ale nie sądzę.
1: Zdjęcia mają się rozpocząć w Tarnowie już we wrześniu i potrwają do października. Według wstępnych planów realizowane będą na Placu Kazimierza, ulicach Żydowskiej, Starej Krętej, Piekarskiej, Tarasowej i Targowej, a także na Rynku i Wielkich Schodach. Również we wrześniu odbędzie się casting, podczas którego wybierani będą statyści do serialu. Organizatorzy poszukują zarówno dzieci, jak i dorosłych w różnym wieku i o różnym wyglądzie. Doświadczenie aktorskie nie jest wymagane. Uczestnicy pojawią się na planie w kostiumach z epoki i z profesjonalną charakteryzacją. Stacjonarny casting odbędzie się 13 września. O szczegółach piszemy na rdn.pl. Na kolejne wiadomości zapraszam o 7.00.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Słońce, słońce, jeszcze raz samym słońcem, czyli nie tylko o poranku, to słońce nas budzi, ale przez cały dzień będzie nam to słońce dziś towarzyszyło i temperatury wysokie, 27 stopni w ciągu dnia, teraz o poranku mamy 13 stopni, sobota 23, niewielkie zachmurzenie, lekko może przed południem popadać, niedziela, częściowe zachmurzenie i 28 stopni.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: W ciągu dnia wiatr może dochodzić do 25 km na godzinę, tak więc troszeczkę będzie obniżał nam temperaturę odczuwalną, ciśnieniem 996 hektopaskali. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna. Jeszcze poniedziałek temperatura, bo to ostatni dzień jest sierpnia. I tu mamy już w poniedziałek 28 stopni, podobnie jak w niedzielę, czyli końcówka sierpnia. Koniec wakacji z temperaturami 28-27. No nie wiem, czemu jutro ma być 23 stopnie, ale wydaje mi się, że to tylko kwestia po prostu tutaj korekty. No mam nadzieję, że zmiany będą w tej pogodzie i będę mógł powiedzieć, że sobota też 28 stopni. Na razie przypominam 13 stopni. Taki rześki poranek, piątkowy poranek, 28 dzień sierpnia.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Ci, którzy nie mają czasu spoglądać na zegarek, to mówię 6:36, ale wydaje mi się, że o tej porze to co jakiś czas spoglądamy i sprawdzamy, czy to już ten czas, żeby wybrać się do pracy. No właśnie, a propos tej naszej pracy, to trzeba dojechać do tej pracy i jak ta droga wygląda, o tym już za chwilę na antenie radia RDN Małopolska.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
2: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w Amfiteatrze Letnim w Gromniku.
3: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
1: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
2: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
3: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może was tam zabrać.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
0: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
2: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Natalia zastępa po nocach. No tak, po nocy my, świt, poranek, no i wyjeżdżamy my w trasę, my wyjeżdżamy do pracy, zazwyczaj 12 minut mamy do godziny 7, sprawdźmy, jak wygląda ta nasza droga, spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, ale są utrudnienia, między innymi my tutaj my, ci, którzy pokonują trasę relacji Lisia Góra, Zaczarnie, Wola Rzędzińska, Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Karworża, przejazd drogą zostanie zamknięty dziś od 8 do godziny 20 na czas prowadzenia robót. Wyznaczony zostanie objazd drogami lokalnymi, tak więc proszę o tym pamiętać. Droga numer 1376K, relacji Lisia Góra, Zaczarnie, Wola Rzędzińska, Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Karworża. Przejazd, przypominam, zamknięty dziś od 8 do godziny 20. Proszę stosować się tam do znaków objazdu. Na ulicę Tarnowa jak wyglądają? Spokojnie, my płynnie, chociaż na Mickiewicza na wysokości Goldhammera możemy się na chwilę zatrzymać. A tak poza tym tutaj bez utrudnień Narutowicza, Konarskiego, Dąbrowa, Szkotnik, Klikowska, Solidarności, tak więc przed 7 przejeżdżamy, nie zatrzymujemy się, nie stoimy, jak już to tylko nas mogą światła zatrzymać i czekamy na zielone. Podobna sytuacja bez problemu w alejami Kwiatkowskiego, przejedziemy również ulicą Zbylitowską i tutaj pokonamy też skrzyżowanie Czerwona-Koszycka, chociaż na Krakowskiej dojeżdżając do tego skrzyżowania z Czerwona-Koszycka do kierunku centrum, na wysokości Barwnej już tutaj samochody nam się ustawiają, tak więc tam możemy poczekać dwie zmiany świateł.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Akcja policyjna na naszych drogach cały czas trwa. Bezpieczne wakacje, ale wakacje się powolutku kończą i zacznie się kolejna akcja. Bezpieczna droga do szkoły. I przypominamy wszystkim zmotoryzowanym, pamiętajcie o tym, żeby przed szkołą zwolnić maksymalnie, ile się da. Bądźmy tutaj czujni, ostrożni. Już teraz przypominam i apeluję i będziemy apelować i przypominać na tym, jak zachowywać się właśnie w okolicach szkoły. Będziemy tutaj szczególnie apelować i uczulać wszystkich zmotoryzowanych, żeby właśnie w tych miejscach tutaj zwracali szczególną uwagę na to, co się dzieje nie tylko na ulicy, ale również i na chodniku, bo wiemy, że ci młodzi ludzie po wakacjach, no to głowa jeszcze w chmurach, dlatego tutaj przypominamy o tym bezpieczeństwie. 9 do 7, Sugar.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji, ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze, tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia. Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
3: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Fox Vox, Parani Normalni i wideo. Do tego regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
5: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk.
1: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
7: Prezes PKOL-u usłyszał zarzuty.
8: Czuje się pan ofiarą?
9: Bardzo dużą ofiarą.
7: Sporo maszt w Pieninach. Park nie chce masztu. Operator nie widzi problemu. O szczegółach już za chwilę. Pociągi dalekobieżne wracają do Mielca. Hetman i Kasztelan znów pojadą do Krakowa. Coraz więcej stulatków, coraz więcej aktywnych seniorów. Małopolska szykuje ich święto. Wiadomości o 7:00, Anna Mleczko zapraszam. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zarzuty dotyczą przyjęcia korzyści majątkowej oraz powoływania się na wpływy. Przed wejściem na przesłuchanie Radosław Piesiewicz mówił o swoim zatrzymaniu.
10: Ja powiem tak, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
8: Czuje się pan ofiarą?
9: Bardzo dużą ofiarę.
7: Szef PKOL-u miał dostać od Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro. W zamian za to, jak twierdzą dziennikarze, miał obiecywać prezesowi giełdy kryptowalut wstawiennictwo u byłego premiera i u prezesa UOKiK. Radosław Piesiewicz powinien wyjaśnić swoje związki z firmą Zonda Krypto, uważa poseł Łukasz Kmita z Rozwoju Plus. Oczekuje m.in., że prezes PKOL wyjaśni sprawę zegarka. Zdaniem polityka Rozwoju Plus bylibyśmy w innym miejscu, gdyby ówczesny minister sportu Sławomir Nitras nie doprowadził do tego, że polskie firmy przestały wspierać finansowo komitet.
11: I pan Piesiewicz, nie broniąc go, bo wszystko na to wskazuje, że ma, no, z wielu rzeczy będzie musiał się wytłumaczyć, no, doszło do sytuacji, w której nie, tak naprawdę olimpijczycy zostali pozbawieni wsparcia. Nie tłumaczę pana Piesiewicza, jego zachowania dla mnie są karygodne, no, ale jednocześnie to pokazuje, że takie siłowe wyrwanie pieniędzy z PKOL-u doprowadziło do tej całej serii zdarzeń.
7: Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
7: W wiadomościach teraz o kontrowersjach wokół 50-metrowego masztu telefonii komórkowej, który ma powstać na wierchu skałki w Sromowcach Wyżnych i ma rozwiązać problemy z zasięgiem telefonicznym w tym regionie. Pieniński Park Narodowy obawia się negatywnego wpływu inwestycji na krajobraz. Tymczasem operator sieci komórkowej odpowiada, że wszystko jest zgodnie z prawem, ale przy zasięg to komfort zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Sprawę zna Łukasz Raczkowski.
12: Władze Pienińskiego Parku Narodowego nie zgadzają się, żeby w jego pobliżu, czyli na wzgórzu Wygon w Sromowcach Wyżnych stanął 50-metrowy maszt, będący stacją bazową operatora Play. Przedstawiciele parku uważają, że będzie szpecił krajobraz, a o całej sprawie mieli dowiedzieć się zbyt późno. W wysłanym do nas oświadczeniu park stwierdza, że z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika zakaz inwestycji, które mogłyby negatywnie wpływać na krajobraz. Spada też propozycja, aby inwestor zamienił maszt na inne urządzenia, które mogłyby zostać umieszczone na wysokich budynkach w okolicy. Władze parku zapewniają też, że nie chcą walczyć ze zwiększeniem zasięgu, bo ten jest w tym rejonie bardzo potrzebny. Z kolei Play w nadesłanej do nas odpowiedzi zastrzega, że nie ma możliwości cofnięcia inwestycji w obecnej formie, bo prawomocne pozwolenie na budowę zostało ogłoszone w maju tego roku. Operator szanuje zastrzeżenia władz Pienińskiego Parku Narodowego, ale uważa, że po analizach technicznych i zasięgowych nie widzi możliwości zmiany lokalizacji ani przyjętych rozwiązań. Jak uzasadnia Play, na maszcie skorzystają nie tylko mieszkańcy, bo lepszy zasięg to zwiększenie bezpieczeństwa turystów. Harmonogram rozpoczęcia budowy masztu nie jest jeszcze wyznaczony. Pieniński Park Narodowy chce nadal negocjować z operatorem, mając nadzieję, że decyzja jeszcze się zmieni. Na razie obie strony pozostają przy swoich jednoznacznych stanowiskach. Radio RDN będzie przyglądać się tej sprawie.
7: To dobra wiadomość dla mieszkańców Mielca i okolic. Po kilkumiesięcznej przerwie na mielecką linię kolejową wracają pociągi dalekobieżne PKP Intercity. Od niedzieli ponownie bezpośrednio z Mielca do Krakowa pojadą pociągi Hetman i Kasztelan. Powrót obu składów oznacza również zakończenie tymczasowego objazdu związanego z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na północy Podkarpacia. Hetman i Kasztelan znów pojadą trasą przez Tarnobrzeg i Mielec. Z Mielca do Krakowa pociągi będą odjeżdżać dwa razy dziennie. Hetman wyruszy o 10:41 i dotrze do Krakowa Głównego o 12:20. Kasztelan odjedzie o 18:17, a na miejscu będzie o 19:47. W przeciwnym kierunku pociągi wyjadą z Krakowa o 8:23 i 15:43. W Mielcu zatrzymają się odpowiednio o 9:50 i 17:28. Bezpośrednie połączenia oznaczają łatwiejszy dojazd nie tylko do Krakowa, ale również do miejscowości znajdujących się na trasie, m.in. Tarnobrzega, a także dalej w kierunku Zamościa i Chrubieszowa.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: To nie jest czas na emeryturę od życia. Coraz więcej osób w podeszłym wieku jest aktywnych i na jesieni życia przeżywają drugą młodość. O seniorach, którzy nie chcą być na marginesie, potrzebują wsparcia i chcą jak najdłużej żyć samodzielnie, mówiła w programie Słowo za Słowo Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego. 17 września odbędzie się pierwszy Małopolski Dzień Seniora. Wydarzenie zaplanowano w Krakowie, a jego organizatorzy chcą nie tylko zaprosić seniorów do wspólnego świętowania, ale przede wszystkim pokazać ich aktywność i potrzeby. Zainteresowanie jest bardzo duże. W wydarzeniu weźmie udział 500 seniorów z całej Małopolski.
13: Na pewno to jest takie wyjście naprzeciw naszym wspaniałym małopolskim seniorom, którzy są aktywni, którzy też mocno działają na różnym polu i też pokazują, że tak naprawdę wiek w dowodzie to tylko liczba i chcemy ich w jakiś sposób docenić. Przygotowaliśmy szereg atrakcji. Będą strefy edukacyjne, zdrowotne, profilaktyczne. Również będzie dobra zabawa. Seniorzy przejdą krótki kurs tańca. Myślę, że wszyscy będą się na tym wydarzeniu dobrze bawić.
7: Bo jak podkreślała Marta Malec-Lech, współczesny senior coraz częściej daleki jest od stereotypu osoby wycofanej i potrzebującej wyłącznie opieki. Dobrym przykładem jest organizowany już po raz 20 plebiscyt Seniorka i Senior Roku poza stereotypem. W konkursie wyróżniane są osoby, które działają społecznie, angażują innych i zmieniają swoje najbliższe otoczenie. W ubiegłym roku tytuł seniora roku otrzymał Józef Babiarz ze Smykowa w gminie Radgoszcz. To właśnie takich historii szuka ten plebiscyt. Pan Józef w 1974 roku założył miejscową ochotniczą straż pożarną. Przez 30 lat był jej prezesem, a z jego inicjatywy w czynie społecznym powstała remiza, która służy mieszkańcom do dziś. Przez lata był również sołtysem, radnym i ławnikiem. Zgłoszenia kandydatów do tegorocznej edycji można przesyłać do 11 września.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ostatni weekend wakacji, czas rozpocząć. Powolutku ten weekend rozpoczynamy, bo to dopiero 7.07, piątek słoneczny, piątek ciepły, 27 stopni. Również i nocy przed nami bardzo ciepła, bo 18 stopni zapowiadają nam synoptycy i wygląda na to, że to taka ostatnia ciepła noc. Jutro 23, ale niedziela znów 27 i podobnie
0: sponsor
1: poniedziałek.
0: Pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W przyszłym tygodniu noce to już 12-13 stopni, tak więc dziś ta noc będzie wyjątkowo ciepła. No i pogoda, sobota, niedziela, sobota z niewielkim zachmurzeniem, lekkie opady deszczu mogą w godzinach porannych jeszcze nam występować. Niedziela częściowe zachmurzenie, poniedziałek również częściowe zachmurzenie. Natomiast wtorek, pierwszy dzień września, oj moi kochani uczniowie, w drodze do szkoły będzie wam świeciło słońce, temperatura 25, no idealnie będzie, idealnie na rozpoczęcie roku szkolnego. A propos tego słońca, to nam dzisiaj wstało o 5.40, zajdzie o 19.33, a dzisiejszy dzień trwa 13 godzin 51 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin i 8 minut. No i jeszcze warto sprawdzić, bo ten dzień robi nam się już coraz krótszy. No ile jest krótszy od najdłuższego dnia w roku? Prawie o 3 godziny, a dokładnie 2 godziny 55 minut.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Spoglądam na niebo, możemy powiedzieć waniliowe? A czemu nie? Możemy powiedzieć. Waniliowe, Landberry po 7, 8 po 7.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę, 30 sierpnia, na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druhami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
0: Po reklamie.

0: 16 minut mamy po godzinie 7, czas zaglądać do kalendarza. 28 dzień sierpnia. Dwie ważne daty dla nas. Pierwsza ważna data, 28 właśnie sierpnia 1939 roku. Niemiecki agent i członek mniejszości niemieckiej z Bielska, Antoni Guzy, dokonał zamachu bombowego na dworcu kolejowym w Tarnowie, w wyniku którego zginęło 20 osób, a 35 zostało rannych. Przypomnę, to się wszystko wydarzyło w 1939 roku, w przededniu II wojny światowej, 28 sierpnia. I jeszcze jedna data, to a propos właśnie 28 sierpnia, dziś mamy Święto Lotnictwa Polskiego, obchodzone właśnie z 28 sierpnia. Upamiętniam zwycięstwo Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge w Berlinie, i to był rok 1932. Zdobyli pierwsze miejsce na polskim samolocie RWD-6, którego współkonstruktorem był też inżynier Stanisław Wigura. Na lotnisku w Berlinie zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego, a na marszie załopotała biało-czerwona flaga. Franciszek Żwirko zaraz po powrocie ze zwycięskich zawodów, to był rok 1932, udzielił wywiadu rozgłośni Wileńskiej Polskiego Radia. Nagranie to zachowało się w radiowych archiwach. Proszę posłuchać, co powiedział.
1: Przypadł nam w oddziale zaszczyt wykazania, że jeśli Polska, wczorajsza, lotnictwo tylko kochała, to dzisiejsza już owocnie nad jego rozwojem pracuje, a Polska jutrzejsza będzie silna i nie tylko na lądzie, ale w powietrzu.
0: Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura tworzyli taki wyjątkowy duet lotniczy, który latał na polskich maszynach pod znakiem RWD, nazwanych tak od nazwisk trzech konstruktorów, czyli Rogalskiego, Wigury i Drzewieckiego. Zajmowali pierwsze miejsca w wielu sportowych konkursach lotniczych, w których byli niepokonani. Zginęli 11 września 1932 roku podczas lotu do Pragi, gdy ich samolot w gwałtownej burzy rozbił się pod Cierlickim Górnym koło Cieszyna. Podczas uroczystości rok 2007 syn Franciszka Żwirki, Henryk, tak wspominał wiktorię Polaków z 1932 roku. Mówił, że jest dumny, iż Święto Lotnictwa powiązano właśnie z sukcesem jego ojca Stanisława Wigury.
2: To był wielki triumf polskiego pilota na polskim samolocie w największej światowej imprezie lotniczej, jakim był Challenge. Zwycięstwo odbiło się w sferach lotniczych na całym świecie, no a w Polsce to był szał.
0: Dziś Dzień Lotnictwa Polskiego, tak więc pozdrawiamy wszystkich pilotów, a początki polskiego lotnictwa związane są przede wszystkim z wojskiem. Przypadły na pierwsze lata po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, to był rok 1918. Później polscy lotnicy i II wojna światowa. W obronie obronnej 1939 roku nasze niezbyt liczne lotnictwo wykazało się wysoką skutecznością, szczególnie brygada pościgowa przydzielona do obrony Warszawy, która latała na samolotach rodzimej produkcji PSL-P11. Następnie tutaj trzeba wspomnieć rok 1944. Nasi lotnicy nieśli pomoc powstańcom w Warszawie. No i również tutaj angielskie dywizjony, szczególnie dywizjon 303, który słynął właśnie tutaj z tej odwagi pilotów, którzy bronili angielskiego nieba. Dziś przypominam Święto Lotnictwa Polskiego, tak więc pozdrawiamy wszystkich pilotów, wszystkich lotników, no i życzymy im błękitnego nieba.

0: Colonel Rogers in Danger Zone, czyli słynny motyw z filmu Top Gun, to rok 1986, czyli uczniowie elitarnej jednostki lotniczej Maverick i Kazański rywalizują o tytuł najlepszego pilota. No właśnie, to a propos też dnia dzisiejszego, przypominam, Dzień Lotnictwa Polskiego, to film, ten wyjątkowy film, można sobie, nawet należy sobie obejrzeć, bo tutaj mamy Top Gun Maverick i kto wie, być może jeszcze jedna kolejna część nam się już za niedługo pojawia, a propos tych asów lotnictwa przestrzeni. 28 minut mamy po 7, no to czas już za chwilę zaglądać i sprawdzić jeszcze raz prognozę pogody na weekend.
1: Reklama.
2: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
3: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
7: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
9: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
10: Po reklamie.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
12: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Najwięcej słońca w ciągu dnia na południu w Małopolsce. No i oczywiście biegun ciepła, czyli Tarnów, a u nas dziś to 27 w regionie tarnowskim. Taka temperatura w ciągu dnia. O poranku 13-14 stopni. Jutro przed południem może nam delikatnie popadać, ale po południu snoptycy zapowiadają słońce. Temperatura 23. Niedziela znów 27. Poniedziałek również.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Tak, weekend zajmujemy się tym słońcem, ale tak naprawdę to powinniśmy się zająć księżycem teraz o tej porze. No i pytanie, kto spoglądał na ten księżyc we wczesnych godzinach porannych? Czy byli tacy, czy jednak przytulali się do poduszki? No mam nadzieję, że ktoś zobaczył to zaćmienie, częściowe zaćmienie księżyca, bo dzisiaj mogliśmy podziwiać to niezwykłe wydarzenie. Ja tylko przypomnę, że naukowcy wyróżniają trzy rodzaje zaćmień księżyca. Jest całkowite, częściowe i półcieniowe. A dziś mogliśmy zaobserwować to częściowe zaćmienie księżyca, które rozpoczęło się oj wcześniej, bo to była godzina 4:30, ale około godziny 5, czyli wydaje mi się, że tutaj już niektórzy mogli zaobserwować, bo to już ten czas, gdzie budzimy się i do pracy, jak ktoś ma na 6, to prawie połowa, o 5 rano, prawie połowa srebrnego globu była przysłonięta ciemną naszej planety. No i to maksimum tego zjawiska przypadło w okolicach godziny 6:12, 6:15. Tak więc no, można było to zaobserwować. Wtedy już po wschodzie słońca księżyc znika za zachodnim horyzontem, ale ze względu na fakt, że księżyc w trakcie zaćmienia będzie blisko widnokręgu, no to tutaj no, ciężko było zaobserwować, ale jeżeli ktoś ma wprawne oko i tutaj dobre miejsce, to wydaje mi się była ta możliwość, żeby zobaczyć to częściowe zaćmienie księżyca, o ile, no właśnie, o ile wstał tak wcześnie rano i miał czas przy porannej kawie na przykład spoglądać na ten księżyc, a mam nadzieję, że znaleźliście trochę czasu. Jeżeli nie, no to proszę się nie martwić. Media społecznościowe po to są, żeby dostarczać właśnie zdjęcia. No i można sobie poszukać, jak to częściowe zaćmienie księżyca u nas wyglądało. To jest dobre, że można sobie zobaczyć na ten księżyc gołym okiem, bez żadnych filtrów. No po prostu tylko trzeba pamiętać. Ale my jesteśmy po to, żeby wam co jakiś czas przypominać. Wczoraj o poranku przypominałem, mówiłem. Kto zapomniał? No trudno. Będziemy musieli poczekać na kolejne. 26 minut do 8:00.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
4: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w amfiteatrze letnim w Gromniku.
5: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
6: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
4: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
5: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może was tam zabraknąć.
7: Te oczy zielone.
8: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia. Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
9: Radiowe kino plenerowe.
10: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę 30 sierpnia na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druhami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
1: Po reklamie.

0: No, wakacje może się kończą, ale w muzyce wakacje trwają przez cały rok i również na antenie Radia RDN Małopolska muzycznie możemy wakacyjnie grać nawet i w zimie dzięki takim piosenkom. Afryk Simone i Rama Ja, 14 minut nam zostało do godziny 8, czyli my jedziemy, wyjeżdżamy jeszcze raz na ulicę.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: A ten weekend może być tłocznym na naszych drogach, bo to ostatni weekend wakacji. Będziemy chcieli ten weekend wykorzystać, tym bardziej, że pogoda powinna nam dopisywać. Mówię powinna, ponieważ jutro synoptycy nam zapowiadają lekkie opady deszczu przed południem, ale po południu już powinno być przejaśnienie słonecznie. Dziś słońcem, niedziela słońcem i temperatury 27 stopni, tak więc no czas wyjazdów. A propos tych wyjazdów, przypominam o tym bezpieczeństwie. My policjanci pilnują tego bezpieczeństwa, czyli bezpieczne wakacje na drodze cały czas trwają. A propos drogi, no to tutaj przypomnienie, relacja droga 1376K, relacje Lisia Góra, Zaczarnie, Wola Rzędzińska, Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Karwodża od godziny 8, czyli za 13 minut do godziny 20. Przejazd zostanie zamknięty. Na czas prowadzenia robót wyznaczone zostały objazdy drogami lokalnymi, tak więc przypominam, relacje Lisia Góra, Zaczarnie, Wola Rzędzińska, Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Karwodża, ta droga będzie nieczynna. I a propos dróg, no to dobrze my wiemy, że zgodnie z polskimi przepisami każdy fotoradar stacjonarny i zestaw no, odcinkowego pomiaru prędkości musi zostać poprzedzony znakiem. Wiele wskazuje na to, że oznakowania związane z automatyczną kontrolą kierowców czeka wielka zmiana i na drogach mogą pojawić się nowe systemy wyłapujące częste przewinienia na autostradach i drogach ekspresowych, ale też pojawią się nowe znaki. Eksperci proponują znaki D124A dla systemów Red Light, D124 dla bus

0: odcinkowych pomiarach prędkości. Dlatego te znaki właśnie mają być wprowadzone, żeby informować kierowców też, z jaką prędkością mogą poruszać się, bo często one zapominają. Dlatego warto o tym przypominać, pamiętać, no i zaznajomić się właśnie z tymi znakami, które będą wprowadzone na naszych drogach. Tak więc na ten temat też na antenie Radia RDM Małopolska będziemy mówić, przypominać, między innymi w audycji Pomagamy i Chronimy. Już w poniedziałek po wakacjach zapraszam 20 minut przed godziną 10:00, rozmowa z policjantami na temat bezpieczeństwa. Ulicę jeszcze szybko zobaczmy, sprawdźmy, jak wygląda. Postójmy na Szujskiego, dojeżdżając do Szkotni, jadąc w kierunku Mościc. Zmożony ruch Dąbrowskiego, Tuchowska, Konarskiego bez postoju. Zmożony ruch na Klikowskiej, tutaj od Ronda Słowackiego, Szkotnik do Alei Solidarności, praktycznie na całym odcinku. Również tych samochodów więcej mamy na Romanowicza, od Brasztetera do Klikowskiej. Postój na Klikowskiej od Miętowej Ziołowej do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Tutaj wygląda na to, że no 5 nawet do 10 minut możemy tam postać. Wzmożony ruch na Czerwonych Klonów do Alei Kwiatkowskiego. Z Bylitowska bez utrudnień i Koszycka, Czerwona Krakowska też bez utrudnień przejedziemy.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Wygląda na to, że piątkowy poranek tłoczny na naszych ulicach, dlatego przypominam, wyjeżdżamy wcześniej, spoglądamy na zegarek. 9 minut do godziny 8, no to co, nie czekamy, tylko jedziemy. Męskie granie teraz, nareszcie, a za chwilę zespół Mysłowic.

0: Twarzą Marilyn Monroe i zespół Myslowic. Wielkie hity tego zespołu przed samą godziną 8. Już za chwilę wiadomości punktualnie o 8. Dokładnie za 4 minuty. A po wiadomościach zapraszamy na naszą poranną rozmowę z cyklu Słowo za Słowem. Dziś gościem radia o 8.10 wójt gminy Lisia Magura, Arkadiusz Mikuła.
1: Reklama.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Radiowe kino plenerowe.
3: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód Wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Wakacje powoli dobiegają końca, więc zanim szkolny dzwonek zabrzmi na dobre, spotkajmy się jeszcze przed wielkim ekranem. Już w piątek 28 sierpnia radiowe kino plenerowe zaprasza na parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Na ekranie Mia i Biały Lew. Wzruszająca i pełna przygód historia niezwykłej przyjaźni dziewczynki i białego lwa. Idealna propozycja na rodzinne zakończenie wakacji. Początek seansu o 19. Parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek przy ulicy Rudnickiego 23. Zapraszają burmistrz Szczucina, Stowarzyszenie Pomoc oraz Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Zakończmy wakacje razem, pod gwiazdami i z dobrym filmem.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
6: RDN Małopolska.

0: Zabójstwa drogowego po tragicznym wypadku, w którym zginęli rodzice kilkumiesięcznego dziecka. W Ostrówkach na Ukrainie trwają przygotowania do pochówków Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. Od najbliższej niedzieli podróżnych z Sądecczyzny czekają zmiany na kolei, o szczegółach już za chwilę. Tarnów filmową scenerią dla nowej ekranizacji Nocy i dni tarnowianie mogą zagrać w serialu. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Krakowscy radni mają dość piratów drogowych. Chcą surowszego karania kierowców, którzy powodują śmiertelne wypadki przez skrajnie niebezpieczną jazdę. Po tragedii na ulicy Solnej, gdzie zginęło młode małżeństwo, przyjęli rezolucję skierowaną do Sejmu, Senatu, premiera i prezydenta. Domagają się m.in. wpisania do kodeksu karnego osobnego przestępstwa zabójstwa drogowego. Mateusz Czmiel.
1: Radni chcą też więcej policjantów drogówki i inspektorów transportu oraz przepisów pozwalających fotoradary akustyczne. Takie urządzenia automatycznie wykrywałyby pojazdy przekraczające dopuszczalne normy hałasu. W apelu znalazł się także postulat lepszego przygotowania młodych kierowców. Bezpośrednim powodem rezolucji jest sobotni wypadek w Krakowie. 26-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem i wjechał na chodnik, potrącając małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem. 26-latek usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i został tymczasowo aresztowany.
0: W Ostrówkach na Ukrainie trwają przygotowania do pochówków Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. Ceremonia została zaplanowana na 30 sierpnia. W lipcu i sierpniu archeolodzy IPN-u wydobyli szczątki 55 osób. Łącznie na terenie nieistniejących wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 1050 Polaków. Wciąż nie odnaleziono szczątków prawie 300 osób. Maciej Jastrzębski.
2: Polscy archeolodzy prowadzili poszukiwania, opierając się m.in. na opisach przekazywanych przez krewnych ofiar. Korzystaliśmy również z informacji przekazywanych przez miejscową ludność, powiedział historyk Instytutu Pamięci Narodowej dr Leon Popek.
3: 48 osób na Woli Ostrowieckiej, jedna osoba naprzeciwko cmentarza. Można być przez przypadek w czasie sadzenia lasu pługi wyorały kości ludzkie. Leśniczy pokazał nam to miejsce. W sumie mamy ekshumowane 55 osób. Gdzieś pokazują tam, ktoś widział szczątki leżące w rozkładzie. Taka wiedza się przechowała w zbiorowej pamięci mieszkańców.
2: Według ustaleń IPN w rzezi wołyńskiej życie straciło około 100 tysięcy Polaków.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Jak odpowiedzieć na coraz wyraźniejsze ograniczanie obecności religii w szkole? To pytanie wybrzmiało podczas odprawy katechetycznej w Nowym Sączu, gdzie księża z części dekanatów regionu przygotowywali się do nowego roku szkolnego. Spotkanie w parafii świętej Małgorzaty było okazją nie tylko do rozmowy o pracy katechetów, ale przede wszystkim o wyzwaniach, jakie stawia przed nimi obecna sytuacja w szkołach. Zmniejszenie liczby godzin religii do jednej tygodniowo, niewliczanie oceny z tego przedmiotu do średniej, czy umieszczanie lekcji na pierwszej albo ostatniej godzinie, to jak podkreślają duchowni, kolejne decyzje, które ich zdaniem marginalizują religię w polskiej szkole. Problem ten wraz z początkiem nowego roku szkolnego ponownie znalazł się w centrum dyskusji. Jak mówił biskup tarnowski Andrzej Jerzy, działania te wpisują się w szerszy proces kształtowania określonego modelu człowieka.
5: Usiłuje się stworzyć nowego człowieka w oparciu o ten model liberalny, który nie uwzględnia antropologii chrześcijańskiej, nie uwzględnia tego, że człowiek jednak potrzebuje pracy nad sobą, że potrzebuje wspólnoty, że musi pokonywać lenistwo, swoje problemy, trudności, że powinien się rozwijać. No idzie w kierunku takiego modelu, powiedzmy, nieuwzględniającego realizm natury ludzkiej, która wymaga cały czas pracy, korekty i pomocy Boga i pomocy drugiego człowieka.
0: Dziś i jutro odprawy odbędą się w Tarnowie dla kolejnej grupy katechetów. Od najbliższej niedzieli podróżnych z Sądecczyzny czekają zmiany na kolei. O północy zacznie obowiązywać korekta rozkładu jazdy PKP. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
6: Będą to kilkuminutowe zmiany w odjazdach i przyjazdach pociągów z Nowego Sącza. Chociaż są one kosmetyczne, to mogą znacznie wpływać na plan osób udających się od poniedziałku do piątku do pracy, szkoły czy na uczelnię. Teraz pierwszy pociąg z Nowosądeckiego Dworca Głównego do Tarnowa odjeżdża o godzinie 3:31. Po zmianie będzie to tylko o 2 minuty wcześniej. Ostatni pociąg do Tarnowa wyjeżdża natomiast o 21:20, a po korekcie będzie to 3 minuty później. W stronę Muszyny i Krynicy Zdroju teraz wyjeżdżamy porannym składem o 6:20. 20:28, a po zmianie będzie to o 4 minuty wcześniej. Ostatni pociąg w tamtym kierunku rusza teraz o 20:08, a w nowym rozkładzie będzie to o 19:54. Zmiany dotyczą też nowego połączenia do Marcinkowic. Teraz pierwszy pociąg z Nowego Sącza jedzie w tamtą stronę o godzinie 5:32. Po zmianie będzie to 3 minuty później. Ostatni skład do Marcinkowic zabiera nas teraz 20 minut przed północą. Po zmianie będzie to tylko minutę później. Podane godziny dotyczą dni roboczych, a rozkłady mogą się różnić w soboty i niedzielę. Wprowadzona korekta rozkładu jazdy PKP będzie obowiązywać do 24 października.
0: Centrum Tarnowa niedługo zmieni się w plan filmowy. Rusza nabór statystów do serialu historycznego, którego zdjęcia będą realizowane jesienią w mieście. Nieoficjalnie mówi się, że produkcja ma być nową ekranizacją Nocy i Dni Marii Dąbrowskiej. Większość tarnowian, z którymi rozmawiała reporterka RDN, uważa, że miasto dobrze sprawdzi się w roli scenarii tej opowieści.
7: Ja w ogóle lubię tą książkę, ten styl pisania i serial też bardzo mi się podobał. Bardzo. I cieszę się, że będzie tutaj kręcony.
8: Raczej tak, będzie sławniejszy Tarnów, tak mi się wydaje.
9: Wybiera się pan na casting?
8: Zastanawiam się, tak, możliwe.
9: W roli jakiej postaci pan by się widział?
8: Ty się jeszcze nie zastanawiałem.
10: Ja myślę sobie, że to, co zostało zrobione i to, co było dobre, nie ma potrzeby, żeby to poprawiać, nie? Nie wiem, chyba, że mają jakieś pomysły, że to będzie lepsze, ale nie sądzę.
0: Zdjęcia mają rozpocząć się w Tarnowie już we wrześniu i potrwają do października. Według wstępnych planów realizowane będą na Placu Kazimierza, ulicach Żydowskiej, Starej, Krętej, Piekarskiej, Tarasowej i Targowej, a także na Rynku i Wielkich Schodach. Również we wrześniu odbędzie się casting, podczas którego wybierani będą statyści do serialu. Więcej o tym piszemy na rdn.pl. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę Słowo za Słowo. Gościem RDN Małopolska będzie wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słonecznie, ciepło, ale jeszcze nie o poranku. O poranku to takim rześkie powietrze mamy 14 stopni, maksymalnie w ciągu dnia 27 stopni, jutro 23, ale znów niedziela i poniedziałek 27 stopni. Ciepła noc przed nami, 18, co najważniejsze o poranku, sytuacja biometeorologiczna korzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 200 80 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
3: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: 10 minut już po godzinie 8 w studiu naszym zapowiadanym goście, czyli przechodzimy do naszej porannej rozmowy, bo słowo za słowo, a dzisiejszą rozmowę prowadzi Tomasz Graczewski.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Moimi Państwa gościem jest dzisiaj pan Arkadiusz Mikuła, wójt gminy Lisia Góra. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Panie wójcie, wczoraj ważna sesja w gminie. Przyjęty został plan ogólny. To ważne choćby z względu tego, że dużo uwag do urzędu wpłynęło, prawie 1800. Prosiłbym o wyjaśnienie mieszkańcom, w jakim kształcie ten plan został przyjęty, jaka część uwag została uwzględniona co do tego planu.
4: Tak, bardzo się cieszę, że tych uwag wpłynęło bardzo dużo. To dowód na to, że cała procedura przebiegała transparentnie, że mieszkańcy wiedzieli, kiedy mogą składać uwagi, w jaki sposób, i znaczna część tych uwag, wniosków została zaakceptowana. Oczywiście nie wszystkie były możliwe do zaakceptowania, natomiast duża część uwag dotyczyła wykreślenia z planu ogólnego możliwości realizacji na terenie gminy Lisia Góra inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii, i to zostało wykreślone z planu ogólnego. Pewnie to jest taka najważniejsza informacja, jeżeli chodzi o plan ogólny. Tutaj sprawa jest jasna, czysta na terenie całej gminy, zgodnie z zapisami planu ogólnego. Takich dużych inwestycji w odnawialne źródła energii nie będzie można realizować. To plan ogólny to jest kolejny dokument planistyczny, który jest przyjmowany dla gminy Lisia Góra, bo to tak naprawdę to jest cały cykl, cały pakiet planów, bo to plan ogólny to jest jeden dokument, natomiast plany miejscowe, przypomnę, że od lat plan miejscowy miała miejscowość Brzozówka. Kilka tygodni temu przyjęliśmy plan miejscowy, czyli ten szczegółowy, dużo bardziej ważny, istotny niż plan ogólny. Przyjęliśmy go dla miejscowości Śmigno i dla miejscowości Pawęzów i jesteśmy w trakcie procedowania planów miejscowych, tych samych ogólnych, dla pozostałych 8 miejscowości, i w ten sposób planujemy do końca roku, żeby w każdej miejscowości gminy Lisia Góra obowiązywał plan miejscowy, który jest nadrzędny i ważniejszy od planu ogólnego, i dlatego też zapisaliśmy w uchwale dotyczącej planu ogólnego, że wejdzie on w życie 31 grudnia 2026 roku, po to, żebyśmy mogli zrealizować i przyjąć te pozostałe plany miejscowe. Dzięki temu uratujemy mnóstwo terenów mieszkaniowych dla mieszkańców, ponieważ w planie ogólnym są odpowiednie wzory, logarytmy, z których wynika, że tych terenów byłoby dużo, dużo mniej, dlatego podjęliśmy się takiego trudnego zadania, jak przyjęcie planów miejscowych dla wszystkich miejscowości. Jesteśmy na ostatniej prostej.
3: Plany ogólne to wciąż nowość w samorządach, bo w wielu gminach one są jeszcze opracowywane albo dopiero są przyjmowane, czy w części już weszły w życie, zostały przyjęte, a zaczną obowiązywać na przykład, jak w Tarnowie, od początku września. Jak ten dokument planistyczny wpłynie na cały proces ubiegania się o wydanie warunków zabudowy dla mieszkańców, którzy będą chcieli postawić dom, powinni patrzeć na plan ogólny, na miejscowy plan? Jak to będzie rozwiązane?
4: W momencie, kiedy nie byłoby planów miejscowych, mieszkańcy musieliby patrzeć na plan ogólny i składać do gminy wniosek o decyzję o warunkach zabudowy, co wiąże się z przynajmniej kilkumiesięczną procedurą, bo te postępowania trwają długo, zwłaszcza, że tych wniosków wpłynęło w ostatnim roku ogromna ilość. Natomiast dzięki temu, że wprowadzamy i wprowadzimy do końca roku w pozostałych miejscowościach plany miejscowe, mieszkaniec przyjdzie do urzędu gminy, złoży wniosek o wypis i wyrys z planu miejscowego i w ciągu kilku dni otrzyma gotowy dokument, na podstawie którego będzie mógł uzyskać w starostwie powiatowym pozwolenie na budowę. To w sposób znaczący skraca proces inwestycyjny, proces projektowania, uzyskiwania pozwolenia na budowę. Jest jasne, czyste i klarowne, każdy będzie mógł zobaczyć chociażby na SIP-ie, wejdzie na stronę internetową, gdzie obowiązuje plan miejscowy i czy jego działka jest w terenach budowlanych, czy nie jest w terenach budowlanych, więc to jest znaczące uproszczenie i przyspieszenie procesu uzyskania pozwolenia na budowę dla naszych mieszkańców.
3: W tym miejscu wtrącę pytanie od jednej ze słuchaczek, a pytań napłynęło bardzo dużo, więc mam nadzieję, że jak najwięcej z nich uda nam się zmieścić. Natomiast to pytanie akurat dotyczy planowanych czy procedowanych dużych inwestycji na terenie gminy, przemysłowych, energetycznych lub infrastrukturalnych, o których mieszkańcy jeszcze nie wiedzą, a które mogą istotnie wpłynąć na ich otoczenie i życie. Czy są takie inwestycje planowane lub procedowane? Jeśli tak, to jakie, gdzie, na jakim są etapie? To trochę ogólne pytanie.
4: No bardzo ogólne, trudno się do niego odnieść. Natomiast samorząd nie planuje tego typu inwestycji na ten moment. O wszystkich inwestycjach mieszkańcy wiedzą. Natomiast, panie redaktorze, wniosków o decyzję o warunkach zabudowy w 2025 roku wydaliśmy ponad, znaczy decyzję o warunkach zabudowy wydaliśmy ponad 500. W 2026 roku do tej pory wydaliśmy ponad 300, a wniosków o decyzję o warunkach zabudowy w kolejce czeka prawie 1000. Jest olbrzymia liczba wniosków o decyzję o warunkach zabudowy, która została złożona. Część z tych wniosków będzie bezzasadna, bo po prostu plany miejscowe, które przyjmiemy, w ogóle wykluczą to postępowanie i nie będzie potrzeba, żeby mieszkaniec czekał na tą decyzję o warunkach zabudowy, bo z tytułu planu miejscowego będzie jasne i czytelne, co może na danej działce budować. Więc no, gmina się rozwija, powstają nowe obiekty, nowe hale, nowe budynki, nowe miejsca pracy. To jest proces, który trwa cały czas.
3: Natomiast, no właśnie, może żeby uzupełnić te wnioski, które były złożone przed przyjęciem planu ogólnego, one będą rozpatrywane według starych ustaleń czy dokumentów planistycznych, czy już po nowemu?
4: Wszystkie wnioski, które zostały złożone do tej pory, a tak naprawdę do ostatniego dnia sierpnia, będą rozpatrywane na podstawie starych przepisów, a nie planu ogólnego.
3: Panie wójcie, to teraz przejdźmy do kwestii karty seniora, która została wprowadzona w gminie. Na jakiej zasadzie ona ma działać? Kto się może o nią ubiegać i w jaki sposób skorzystać z tego dokumentu?
4: Karta seniora to jest karta, którą mogą posiadać i złożyć o nią wniosek i otrzymać osoby seniorzy w wieku 60+, tak samo mężczyźni, jak i kobiety. I rzeczywiście jest to typowa taka fizyczna karta, z jakimi mamy do czynienia przy różnego rodzaju okazjach, chociażby jak karta płatnicza. Natomiast oczywiście jest możliwość też posiadania takiej karty w stosownej aplikacji w smartfonie. Takie czasy, że seniorzy bardzo często w sposób biegły i płynny posługują się smartfonami, więc tutaj jest jakby dowolność. Ta karta upoważnia do różnego rodzaju zniżek w firmach, w podmiotach gospodarczych, które przystąpiły do tego programu. Na terenie gminy Lisia Góra na ten moment, na samym początku programu mamy 4 firmy, które przystąpiły do tego programu, natomiast wiem, że jest zainteresowanie innych firm i na pewno będą do tego programu dołączać. Natomiast tą kartą można posługiwać się na terenie całego kraju i tak seniorzy w momencie, kiedy podróżują, czy to do swoich rodzin, czy to chociażby do sanatorium, czy w jakichś celach turystycznych, mogą korzystać z ulg w różnego rodzaju firmach, sklepach, przy zakupach różnego rodzaju usług. Firmy, sklepy, które biorą udział w tym programie, są oznaczone stosowną naklejką. Zresztą w tej aplikacji również widać cała mapa Polski, na której są zaznaczone punkty, które biorą udział. I rzeczywiście, no, senior może pójść do kwiaciarni i zakupić chociażby kwiaty w kwiaciarni, która bierze udział w programie i mieć 15% na przykład zniżki, zamiast kupować w kwiaciarni, która nie bierze udziału w programie. Jest to bardzo, bardzo dobre narzędzie dla seniorów. Zresztą było to widać po pełnej sali w Centrum Kultury w czasie spotkania inauguracyjnego tej karty seniora w Lisiej Górze, jak wielkim zainteresowaniem cieszy się ta karta i seniorzy bardzo licznie od razu składali wnioski i już od razu pierwszego dnia tą kartę od nas otrzymywali.
3: To teraz zmienię trochę temat i też wtrącę jedno z pytań od słuchaczy, mianowicie o drogę krajową numer 73, miejscowość Brzozówkę dokładnie. Mieszkańcy pytają, czy doczekają się zmian, aby w końcu dało się tam normalnie włączać do ruchu. Myślę, że wszyscy wiemy, o które skrzyżowanie do Brzozówki.
4: No tak, oczywiście, jak wspominałem na ostatnim spotkaniu z ministrem Bukowcem, ten temat był bardzo szeroko omawiany. Rozmawialiśmy o różnych rozwiązaniach tego skrzyżowania, czy jego przebudowy, czy też budowy w ogóle alternatywnej drogi, co odciążyłoby to skrzyżowanie. Pan minister zadeklarował, że takie analizy będą przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych wykonane. Jestem z panem ministrem w stałym kontakcie, nie dalej jak wczoraj rozmawialiśmy telefonicznie. Również w tym temacie przypominałem się panu ministrowi. Czekamy na jakieś analizy. Jest ten temat po prostu na warsztacie w Generalnej Dyrekcji. Czekamy na wyniki tych analiz.
3: Widziałby pan tam rondo, jakiś pas do łatwiejszego skrętu, światła? Jakie rozwiązanie tam mogłoby się pańskim zdaniem sprawdzić?
4: Rondo byłoby tam bardzo dobrym rozwiązaniem. Natomiast jest to miejsce bardzo nietypowe, chociażby jeżeli chodzi o kwestię ewidencyjną i własnościową. Proszę sobie wyobrazić, że to skrzyżowanie jest, znajduje się w miejscu, gdzie połowa jezdni jest na terenie gminy Lisia Góra, połowa jezdni jest na terenie miasta Tarnowa i jeszcze z trzeciej strony dochodzi droga krajowa w zarządzie Generalnej Dyrekcji. Tak naprawdę jest dwóch zarządców drogi, trzech właścicieli w jednym miejscu, więc chociażby sama kwestia formalna jest tutaj bardzo skomplikowana. Natomiast myślę, że przy przebudowie tego skrzyżowania również będzie mogła pomóc ustawa, która jest procedowana, jeśli chodzi o przebudowy dróg krajowych na terenie miast na prawach powiatu, jakim jest miasto Tarnów. I myślę, że ta ustawa mająca de facto tak naprawdę zupełnie inny cel, ale może ułatwić ewentualną przebudowę tego skrzyżowania w przyszłości.
3: To teraz przejdźmy do kwestii trudnej. Rok szkolny za pasem, za kilka dni pierwsze dzwonki. Rodzice uczniów, którzy uczęszczają do szkoły w Powęzowie, zostali postawieni w trochę trudnej sytuacji, bo na początku sierpnia dowiedzieli się, że ich pociechy będą musiały uczęszczać do innych szkół. Jak do tego doszło? Bo wcześniej były zapowiedzi, że raczej nauka będzie kontynuowana w tej placówce bez większych przeszkód mimo trwającego remontu.
4: No i wydarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze, roboty odkrywkowe wewnątrz szkoły. Okazało się, że fundamenty również wewnętrzne muszą być poszerzone w całym budynku, nie tylko zewnętrzne, tak jak pierwotnie na to wskazywała dokumentacja. Wobec tego trzeba rozbić, rozkuć wszystkie posadzki, wylewki wewnątrz również szkoły w tej starej części. I to jest główny zasadnicza część i zasadniczy powód. Natomiast dochodziły również głosy ze strony rodziców, że pomimo wszystko nauka w budynku, w którym za ścianą jest poważny remont, rozbudowa, może być dyskomfortem dla uczniów, może być hałas, może być po prostu niekomfortowo. Wobec tego takie sygnały też były i podjęliśmy decyzję, że zrealizujemy zajęcia w dwóch innych szkołach. Klasy 1-3 będą uczyć się w szkole Włókowej, klasy 4-8 w szkole w Lisiej Górze. Zapewniliśmy dla uczniów dowóz i odwóz z powrotem do szkoły w Powęzowie. Jest miejsce zbiórki na sali gimnastycznej w jednej sali obok sali gimnastycznej w Powęzowie. Tam są zajęcia świetlicowe, tam się będą dzieciaki zbierać pod opieką, ponieważ bezpieczeństwo dzieci jest dla nas tutaj najważniejsze, pod opieką nauczyciela i osoby do tego uprawnionej. Dzieci będą bezpłatnym transportem, autobusem przewożone do szkół. Po zajęciach w tych szkołach będą z powrotem przywożone i będą mogły korzystać ze świetlicy, czy to w szkole tej, w której będą się uczyć, czy to tutaj właśnie w Powęzowie, w tej części, w której remontu nie ma. Zrobiliśmy zebranie z rodzicami, była dyskusja, rodzice zrozumieli sytuację i wszyscy wiedzą, że trzeba w jakiś sposób ten rok przetrwać po to, żeby była piękna, nowa, nowoczesna szkoła na miarę XXI wieku. Ja przypomnę, że za kwotę około 9 milionów prowadzimy rozbudowę szkoły podstawowej z dofinansowaniem z budżetu państwa w wysokości 50%. W momencie, kiedy inne szkoły się zamykają, kiedy inne samorządy mają problem, jak rozwiązać sprawę szkoły, w której jest kilkunastu uczniów. My rozbudowujemy szkołę, to jest też dowód na to, że gmina się rozwija, że to jest dobre miejsce do życia, przybywa nam mieszkańców i stąd zderzamy się z takimi tematami jak rozbudowa szkoły. Dowóz dzieci, zajęcia w tych dwóch szkołach zorganizowane jest w taki sposób, żeby zapewnić bezpieczeństwo i komfort dla uczniów szkoły w Pawęzowie. Rodzicom wyjaśniliśmy wszystko, odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. I 1 września, tak jak wszyscy rozpoczynają dzieciaki z Pawęzowa, nowy rok szkolny.
3: Według wcześniejszych zapowiedzi te prace remontowe mają potrwać do wakacji 2027, a te przeniesienie do szkół w Łukowej i w Lisiej Górze też potrwa cały rok szkolny?
4: Tak, to już nie będziemy zmieniać organizacji roku szkolnego w trakcie. Ten rok szkolny będzie na tej zasadzie zorganizowany.
3: Panie wójcie, to już domykając naszą rozmowę, bo czas antenowy niestety mamy ograniczony, no i tak jak uprzedzałem, pewnie nie wszystkie tematy uda nam się zmieścić. Gminne dożynki to też ważny temat dla rolników, przede wszystkim z gminy Lisia Góra. Czas dziękczynienia za plony, no i czas zabawy. To wydarzenie już jutro w Lisiej Górze. Jak ono będzie wyglądało?
4: Tak, zgadza się. Zdecydowaliśmy w tym roku, że te dożynki odbędą się w sobotę. Jest to przede wszystkim święto plonów, święto rolników, dlatego zaczynamy oczywiście jak zawsze mszą świętą o godzinie 15 w kościele w Lisiej Górze, a później przejdziemy na centrum rekreacyjne i tam już cały obrzęd dożynkowy. Jest to czas, kiedy należy zastanowić się, pochylić się nad ciężką pracą rolników, podziękować im za ten trud, bo pewnie na co dzień o tym nie myślimy, kupując chociażby bochenek chleba, biorąc go z półki w sklepie, w jaki sposób ten chleb powstaje, jak ciężką, trudną pracą jest to okraszone. Wobec tego to jest najważniejszy element całego wydarzenia, żeby podziękować rolnikom, podziękować Panu Bogu za te plony, ale oczywiście jest to też taki dzień, kiedy mieszkańcy mogą się bawić, mogą się cieszyć, dlatego też staramy się przygotować jak zwykle dużo atrakcji. Oprócz tych obrzędów tradycyjnych, bo my chociażby mamy w tym roku grupę świerczkowiaków, którzy będą prezentować taki tradycyjny obrzęd dożynkowy, to oczywiście trochę nowoczesności, wobec tego występ chóru Fox Vox, to występ kabaretu Para Nienormalni, później Gwiazda Wieczoru, zespół Wideo, w międzyczasie mnóstwo atrakcji na całym centrum rekreacyjnym dla dzieciaków, dla młodzieży, również dla starszych, chociażby możliwość skorzystania z lotów widokowych helikopterem. No mnóstwo atrakcji, całe popołudnie do późnych godzin nocnych, bo przypomnę, że po występie gwiazdy jeszcze taka mała niespodzianka, o której nie chciałbym mówić na scenie, a później zespół, który będzie do późnych godzin nocnych grał i bawił publiczność, zachęcając do tańca.
3: To jak to godzinowo będzie wyglądało? O której rozpoczęcie?
4: O 15 msza święta, o 16 przechodzimy na centrum rekreacyjne w granicach godziny 9, w granicach godziny 18 chór, w granicach godziny 19 kabaret, o 20 gwiazda wieczoru i do późnych godzin nocnych zabawa taneczna.
3: A to wydarzenie w Lisiej Górze 29 sierpnia, czyli już jutro w sobotę. Wójt gminy Lisia Góra, pan Arkadiusz Mikuła, gościł dzisiaj w naszym studiu. Ja dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo i zapraszam jutro do Lisiej Góry.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. Radio RDN Małopolska.
0: Reklama.
5: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
6: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w amfiteatrze letnim w Gromniku.
7: Na 25.
0: dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają.
7: Starosta tarnowski Jacek Chudyma.
8: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
0: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może was tam zabrać.

0: AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Przeżyj wyjątkowy czas łaski i modlitwy na szlaku polskich sanktuariów z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER w terminie od 2 do 4 października. Odkryj tajemnicę objawień w Giedrzwałdzie. Zachwyć się perłą baroku w Świętej Lipce. Dotknij historii w Stoczku Klasztornym, miejscu więzienia prymasa tysiąclecia i poczuj pokój franciszkański w Niepokalanowie.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nowojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Coraz cieplej nam się robi, 18 stopni, maksymalnie to dziś 27 stopni, 18 również w nocy. Jutro, no troszeczkę temperatura spadnie nam do 23, ale niedziela znów 27, poniedziałek 27. Co najważniejsze, region tarnowski słoneczny, ale na północy naszego kraju, a dokładnie północny zachód, oj tam chmury dominują dziś.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Ostatni weekend wakacji, gdzie spędzić? No tylko w regionie tarnowskim, w ogóle w Małopolsce spędzić, bo w Małopolsce będzie najwięcej słońca. Nad polskim morzem, jak nad polskim morzem? No to trzeba mieć szczęście, żeby trafić w pogodę i ten, kto dzisiaj wypoczywa nad polskim morzem, to chyba z zazdrością spogląda na to, co się dzieje tutaj u nas. Zakopane słoneczne, Krynica, również Tarnów słońcem, tak więc jednym słowem tylko wypoczywać. A nad polskim morzem chmury, no i wygląda na to, że nawet oprócz tych chmur to jeszcze delikatnie popada, tak więc no, na pewno nie są zadowoleni ci, którzy tam wypoczywają, a jak widzę i spoglądam, bo jest taka możliwość, że można sobie otworzyć tutaj kamery internetowe i zobaczyć, jak wygląda wypoczynek polskich turystów nad polskim morzem, to nie dość, że pochmurno, to jeszcze chłodno, wszyscy ubrani w jakieś kurtki, bluzy, a to przecież dopiero 28 dzień sierpnia. No nie mówię, że połowa lata, ale lato cały czas trwa i lato jeszcze będzie trwało. W kalendarzu przez 26 dni jeszcze będziemy mieli lato.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
7: 27 minut nam zostało do godziny 9. Teraz Arizona, a za chwilę jeszcze raz spoglądniemy i sprawdzimy sytuację na tarnowskich ulicach.

0: Reklama.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy DeWalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Kwadrans nam został do godziny 9. Ważna informacja dla wszystkich zmotoryzowanych, którzy by chcą przejechać ulicą Wyszyńskiego. Doszło na skrzyżowaniu ulicy Hodowlanej z ulicą Wyszyńskiego do potrącenia rowerzystki. Rowerzystka z obrażeniami została przewieziona do szpitala. W tym momencie tam cały czas pracują policjanci. Droga zablokowana od ulicy Klikowskiej. Droga zablokowana, a od ronda to tylko dojazd do hurtowni. Tutaj chodzimy o rondo. A propos tutaj tego rondo żołnierzy wyklętych, czyli Mościckiego 300, od tego ronda do hurtowni drogą można dojechać czystą, natomiast tutaj od ulicy Klikowskiej skręcając z ulicy Wyszyńskiego droga jest zablokowana na wysokości, przypominam, skrzyżowanie tutaj ulica Hodowlana z kardynałem Wyszyńskiego. Na tym skrzyżowaniu doszło do potrącenia rowerzystki i tutaj jadąc od ulicy Klikowskiej Wyszyńskiego nie dojedziecie do ulicy Hodowlanej. Tak więc tam kierowców przypominam o to, żeby ostrożnie, powoli i przede wszystkim nie kierowali się z ulicy Klikowskiej w Prymasa Wyszyńskiego i również tutaj ci, którzy jadą ulicą Czystą, to tylko do tych hurtowni tam na wysokości ulicy Giełdowej dojadą. Teraz inne ulice Tarnowa, jak one wyglądają o poranku? No, zmożony ruch już mamy na tych naszych ulicach. Zablokowana ulica Tuchowska, dokładnie korek na ulicy Tuchowskiej od Dżymały Przedszkolaków. Tutaj już powolutku podobna sytuacja Dąbrowskiego od Nadbrzeżnej. Tutaj jadąc ulicą Dąbrowskiego od skrzyżowania Gumniska Dąbrowskiego, Konarskiego do Nadbrzeżnej my praktycznie stoimy. Również wzmożony ruch teraz na Szujskiego, szczególnie odcinek między tutaj skrzyżowaniem Solidarności Klikowska a Szkotnik Szujskiego jadąc w kierunku Mościc i podobna sytuacja od Parkowej na Słowackiego do ronda Klikowska-Szkotnik też z postojem zmotoryzowani tutaj muszą doliczyć sobie 5 minut na pewno, przynajmniej 5 minut zanim dojadą do tego ronda. Również a propos tego ronda na Klikowskiej od Paderewskiego, Winiarskiego powolutku jadąc w kierunku Alei Solidarności, tak więc zanim do tego ronda dojedziemy, no to może w Romanowicza, wydaje mi się, chyba to będzie prostsze rozwiązanie. No i a propos Klikowskiej, no to tutaj też korkuje nam się troszeczkę to rondo elektryczne Wyszyńskiego w związku z tym zablokowaniem ulicy Wyszyńskiego. Tam policjanci powinni być, kierować ruchem. Przypomnę, Klikowska od Rzeźniczej, tutaj za Gumnie też postój i również Klikowska jadąc w kierunku centrum na wysokości Romanowicza możemy się zatrzymać. Mościca Aleja Kwiatkowskiego, spokojnie tutaj bez utrudnień, tak więc kierowcy nie powinni narzekać, na Zblitowskiej podobnie i również tutaj Koszycka, Krakowska, Czerwona bez utrudnień do tego skrzyżowania dojeżdżamy. A propos utrudnień to jeszcze przypomnienie, droga powiatowa numer 1376K, relacji Lisia Góra, Zaczarnie, Wola Żenińska, Ładna, Skrzyszów, Łękawica i Karwodrza. Ta droga do godziny 20 będzie zamknięta na czas prowadzenia robót. Tam wyznaczone zostały objazdy drogami lokalnymi. Przypominamy, droga 1376K, relacji Lisia Góra, Zaczarnie, Wola Żenińska, Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Karwodrza. Dziś zamknięta do godziny 20.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Przypominam o tym naszym bezpieczeństwie i przypominam też o tym, żeby tutaj co jakiś czas spoglądać i sprawdzać wszystkie nowości, które wiążą się właśnie z bezpieczeństwem na naszych drogach. Ja przed godziną mówiłem o tych nowych znakach, które będą wprowadzone od D124 a do D120.

I ten okres próbny mamy od 4 września, czyli nowe przepisy w okresie próbnym dla kierowców, przypominam, z prawem jazdy kategorii B, ale na ten temat będziemy więcej mówić w audycji. Pomagamy i chronimy, przypominam, startujemy już w poniedziałek, 20 minut przed godziną 10, z tarnowskimi policjantami na temat tego bezpieczeństwa będziemy mówić, no i będziemy też wyjaśniać przepisy, no i przypominać my cały czas zmotoryzowanym, przypominać, jak powinniśmy bezpiecznie my poruszać się po tych naszych drogach. 9 minut do godziny 9, to tyle z dróg. Drogi jeszcze na antenie Radia Dymapolska, ale to już w paśmie popołudniowym na antenie naszego radia, czyli po godzinie 12 jeszcze raz będziemy sprawdzać, jak wygląda sytuacja w regionie tarnowskim.

0: Zrobiło się bardzo słodko, bo to marcepan i Sanach. A marcepan to wiemy, że to słodka i plastyczna masa cukiernicza, którą robi się głównie z zielonych, ze zmielonych, nie zielonych, ale ze zmielonych migdałów oraz cukru. No ale te migdały wcześniej pewnie były zielone, ale tak naprawdę to zmielone migdały i cukier, czyli słodka masa cukiernicza. Tego cukru na pewno nam się przyda, tych słodkości, tym bardziej, że to ostatni weekend wakacji, tak więc tego cukru mam nadzieję, że wam nie zabraknie. Zbliża się nam godzina 9:00. Już za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Vox Vox, Parani Normalni i Wideo. Regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
8: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
11: Wypadek i utrudnienia w Tarnowie, o szczegółach już za chwilę. Prezes PKOL-u usłyszał zarzuty.
12: Czuje się pan ofiarą?
13: Bardzo dużą ofiarą.
11: Spór o maszt w Pieninach. Park nie chce masztu. Operator nie widzi problemu. O szczegółach w tych wiadomościach. Przed wieloma szkołami pojawią się policjanci. Zapowiadają kontrolę pieszych, rowerzystów i kierowców. Jest 9:00, Aneta Mleczko, zapraszam na wiadomości.
14: Ważna informacja.
11: Jedna osoba została poszkodowana w wypadku, do którego doszło w Tarnowie w rejonie skrzyżowania ulic Hodowlanej i Wyszyńskiego. Potrącona została rowerzystka. Do zdarzenia doszło na tak zwanym sugerowanym przejściu dla pieszych. Po obu stronach jezdni jest chodnik, jednak na drodze nie są wyrysowane pasy ani przejazd dla rowerów. Poszkodowana kobieta została zabrana do szpitala. Na miejscu pracują służby. Przejazd został częściowo udrożniony. Ruch odbywa się wahadłowo. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zarzuty dotyczą przyjęcia korzyści majątkowej oraz powoływania się na wpływy. Przed wejściem na przesłuchanie Radosław P. mówił o swoim zatrzymaniu.
15: Ja powiem tak, polityka. Zobaczymy, co z tego wejdzie.
12: Czuje się pan winny, czuje się pan ofiarą?
15: Bardzo dużą ofiarą.
11: Szef PKOL-u miał dostać od Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro. W zamian za to, jak twierdzą dziennikarze, miał obiecywać prezesowi giełdy kryptowalut wstawiennictwo u byłego premiera i u prezesa UOKiK-u. Radosław Piesiewicz powinien wyjaśnić swoje związki z firmą Zonda Krypto, uważa poseł Łukasz Kmita z Rozwoju Plus. Oczekuje m.in., że prezes PKOL wyjaśni sprawę zegarka. Zdaniem polityka Rozwoju Plus bylibyśmy w innym miejscu, gdyby ówczesny minister sportu Sławomir Nitras nie doprowadził do tego, że polskie firmy przestały wspierać finansowo komitet.
1: I pan Piesiewicz, nie broniąc go, bo wszystko na to wskazuje, że ma, no, z wielu rzeczy będzie musiał się wytłumaczyć, no, doszło do sytuacji, w której nie, tak naprawdę olimpijczycy zostali pozbawieni wsparcia. Nie tłumaczę pana Piesiewicza, jego zachowania dla mnie są karygodne, no, ale jednocześnie to pokazuje, że takie siłowe wyrwanie pieniędzy z PKOL-u doprowadziło do tej całej serii zdarzeń.
11: Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
11: W wiadomościach teraz o kontrowersjach wokół 50-metrowego masztu telefonii komórkowej, który ma powstać na wierchu skałki w Sromowcach Wyżnych i ma rozwiązać problemy z zasięgiem telefonicznym w tym regionie. Pienieński Park Narodowy obawia się negatywnego wpływu inwestycji na krajobraz. Tymczasem operator sieci komórkowej odpowiada, że wszystko jest zgodne z prawem, ma lepszy zasięg. To komfort dla turystów i mieszkańców. Sprawę zna Łukasz Raczkowski.
9: Władze Pienińskiego Parku Narodowego nie zgadzają się, żeby w jego pobliżu, czyli na wzgórzu Wygon, w Sromowcach Wyżnych stanął 50-metrowy maszt, będący stacją bazową operatora Play. Przedstawiciele parku uważają, że będzie szpecił krajobraz, a o całej sprawie mieli dowiedzieć się zbyt późno. W wysłanym do nas oświadczeniu park stwierdza, że z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika zakaz inwestycji, które mogłyby negatywnie wpływać na krajobraz. Spada też propozycja, aby inwestor zamienił maszt na inne urządzenia, które mogłyby zostać umieszczone na wysokich budynkach w okolicy. Władze parku zapewniają też, że nie chcą walczyć ze zwiększeniem zasięgu, bo ten jest w tym rejonie bardzo potrzebny. Z kolei Play w nadesłanej do nas odpowiedzi zastrzega, że nie ma możliwości cofnięcia inwestycji w obecnej formie, bo prawomocne pozwolenie na budowę zostało ogłoszone w maju tego roku. Operator szanuje zastrzeżenia władz Pienińskiego Parku Narodowego, ale uważa, że po analizach technicznych i zasięgowych nie widzi możliwości zmiany lokalizacji ani przyjętych rozwiązań. Jak uzasadnia Play, na maszcie skorzystają nie tylko mieszkańcy, bo lepszy zasięg to zwiększenie bezpieczeństwa turystów. Harmonogram rozpoczęcia budowy masztu nie jest jeszcze wyznaczony. Pieniński Park Narodowy chce nadal negocjować z operatorem, mając nadzieję, że decyzja jeszcze się zmieni. Na razie obie strony pozostają przy swoich jednoznacznych stanowiskach. Radio RDN będzie przyglądać się tej sprawie.
11: Policjanci przypominają kierowcom, że kończą się wakacje i trzeba zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w rejonie szkół. 1 września ruszy kolejna akcja Zwalniam przed szkołą. W akcję zaangażują się funkcjonariusze z powiatów Tarnowskiego, Brzeskiego, Bocheńskiego i Dąbrowskiego. Naczelnik Dąbrowskiej Drogówki podinspektor Jacek Wójcik zaznacza, że w Dąbrowie Tarnowskiej od czasu oddania do użytku obwodnicy ruch jest znacznie mniejszy, ale to nie zwalnia kierowców z czujności, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie poruszają się dzieci i młodzież.
12: Ze względu na obwodnicę ruch się zmniejszył, ale w centrum miasta wokół szkół jest sporo placówek handlowych, więc tam jak co dzień jest wzmożony ruch pieszych i pojazdów. My też będziemy sprawdzać stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia dzieci, foteliki. Szczególną uwagę będziemy zwracać na popularne hulajnogi.
11: Stacjonarne patrole policji będą prowadzone od 1 do 4 września, natomiast funkcjonariusze zaznaczają, że akcja Bezpieczna Droga do Szkoły będzie trwać przez cały miesiąc. W tym czasie policjanci będą zwracać szczególną uwagę na naruszenia przepisów w okolicach szkół.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Szkoła od 1 września, jeszcze mamy wakacje. Przypominam, ostatnim weekendem wakacji, słonecznym, ciepły. Ostatni weekend wakacji, dziś 27 stopni, przewaga słońca. Jutro słonecznie, ale dopiero po południu 23. Niedziela też ze słońcem i temperatura 27. Podobnie poniedziałek, też 27 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Na północnym zachodzie i na zachodzie naszego kraju chmury dominują i mam nadzieję, że tutaj Małopolskę, region Tarnowski, te chmury ominą, ale z tego, co podają nam synoptycy, dziś niebo błękitne i przewaga słońca, teraz już mamy prawie 21 stopni.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama. Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
1: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
0: Po reklamie.

A dziś my spoglądamy w niebo, przypominamy Dzień Lotnictwa Polskiego, a wiemy, że w tym czasie, w czasie wakacyjnym, oj, to piloci mają naprawdę sporo pracy. No to więc jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich lotników. A data upamiętnia, przypominam też zwycięstwo Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w zawodach w Challenge. To był rok 1932. Ale nie tylko spoglądamy w niebo, ale też i spoglądamy do komiksów, bo dziś również 28 sierpnia mamy Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Tak więc publicznie my czytamy, bo często jest tak, że gdzieś tam się zamykamy, zaszywamy w swoim pokoju i czytamy my te komiksy, a dziś ten komiks bierzemy do rączki, siadamy na ławeczce, na przykład w parku, no i czytamy, ale to nie musi być w parku, może być w galerii handlowej, możemy w autobusie ten komiks czytać, pociągu, w kawiarence, no gdzie chcemy, ale najważniejsze, żebyśmy czytali publicznie. No i pytanie, jaki ten komiks wybrać dziś do tego publicznego czytania, no to polecam dwa komiksy, czyli nasz komiks tutaj uważany za klasykę polskich serii komiksowych, jeden chyba z najpopularniejszych komiksów, który już w 1979 roku został zaliczony do najwybitniejszych osiągnięć polskiego komiksu, czyli Tytus, Romek i Atomek. To seria komiksów i tutaj możemy sobie wybrać, jaki chcemy do wyboru, bym powiedział, a nawet i do koloru przy komiksach, to odpowiednie słowo. A drugi komiks, który też polecam, to Kajko i Kokosz, czyli też seria komiksów, która stała się bardzo popularna, a bohaterami my tutaj to Kajko, Kokosz, dwa słowiańscy wojowie, którzy mieszkają w grodzie kasztelana Mirmiła, no i tutaj wrogowie, z którymi cały czas się borykają, czyli zbójcerze pod komendą hegemona i jego zastępcy kaprala, tak więc no, dwa komiksy do czytania, ale nie tylko te dwa, to wszystko po prostu zależy od nas, jaki sobie dzisiaj komiks wybierzemy. Proszę pamiętać, Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Tak więc nie chowamy się, tylko wyciągamy te komiksy na światło dzienne i wspólnie czytamy, przeglądamy, no i zachęcamy innych do czytania komiksów.

No i tak, kilka nocy w Bangkoku, a dokładnie jedną noc w Bangkoku spędziliśmy teraz. Wracamy do regionu tarnowskiego. A propos tego czytania, dzisiaj my komiksów, bo mamy dzień publicznego czytania komiksów, to żeby być eleganckim, zakładamy przy czytaniu komiksów muszkę obowiązkowo. Bo dzisiaj też w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzień muszki. Dawniej ten dodatek był bardzo elegancki, dodatek był zakładany przez mężczyzn znacznie częściej niż teraz, dlatego w kalendarzu ma swój dzień muszki, mamy 28 sierpnia właśnie i czytając między innymi te komiksy, proszę bardzo, wyglądamy bardzo elegancko. Muszka z komiksem komponuje się dziś idealnie, 28 sierpnia. 22 minuty mamy po 9, za chwilę wiadomości ekonomiczne.

0: Radiowe kino plenerowe.
1: Wakacje powoli dobiegają końca, więc zanim szkolny dzwonek zabrzmi na dobre, spotkajmy się jeszcze przed wielkim ekranem. Już w piątek 28 sierpnia radiowe kino plenerowe zaprasza na parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Na ekranie Mija i Biały Lew. Wzruszająca i pełna przygód historia niezwykłej przyjaźni dziewczynki i białego lwa. Idealna propozycja na rodzinne zakończenie wakacji. Początek seansu o 19:00. Parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek przy ulicy Rutnickiego 23. Zapraszają burmistrz Szczucina, Stowarzyszenie Pomoc oraz Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Zakończmy wakacje razem, pod gwiazdami i z dobrym filmem.
2: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości ekonomiczne.
5: Aneta Mleczko, zapraszam. Komisja Europejska otrzymała list od Polski i zapewniła, że weźmie pod uwagę zarzuty wobec platformy internetowej Meta. Wczoraj wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że zwrócił się do Brukseli o nałożenie na Metę kary w wysokości 250 milionów euro. Zarzucił jej bezczynność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści. Beata Płomecka.
6: Deepfake'i wprowadzające w błąd reklamy to duży problem i Komisja Europejska traktuje go bardzo poważnie, skomentował rzecz. Rzecznik Komisji Thomas Renier poinformował, że Bruksela już prowadzi dochodzenie przeciwko Mecie w związku z pojawiającymi się na niej zmanipulowanymi i wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję materiałami. Podkreślił, że nielegalne reklamy muszą być usunięte, gdy zostaną zgłoszone przez użytkowników. Zapowiedział, że komisja przyjrzy się dowodom, które przysłała Polska i weźmie je pod uwagę w dochodzeniu. Wytknął jednak Polsce, że sama nie wdrożyła unijnego prawa o usługach cyfrowych, za co została pozwana do Trybunału Sprawiedliwości. Przepisy wdrażające te regulacje zawetował prezydent Karol Nawrocki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: Ugrupowanie Rozwój Plus uruchomiło stronę internetową dla poszkodowanych klientów Zonda Krypto, poszkodowani Zonda. Na stronie zamieszczono prosty wniosek do prokuratury o przyznanie statusu pokrzywdzonego przez upadłą giełdę kryptowalut, której klienci stracili w sumie co najmniej 350 milionów złotych. Chcemy sprawdzić gwarancję prezesa kryptogiełdy Przemysława Krala i jego obrońcy Romana Giertycha dotyczące odszkodowań dla klientów Zonda Krypto, deklaruje europoseł Rozwoju Plus Waldemar Buda.
7: Nie możemy być obojętni wobec sytuacji, w której to ludzie, którzy stracili pieniądze, nie są w centrum uwagi tej sprawy. I na tym nam najbardziej zależy. Prosimy o zgłaszanie się do prokuratury. Chcemy, żeby każdy z tych 30 tysięcy osób, które są pokrzywdzonymi, zgłosił się do prokuratury, a my będziemy pilnowali, żeby Giertych z Kralem oddali te pieniądze.
5: Prokuratura zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na poczet roszczeń poszkodowanych klientów Zonda Krypto. W związku z aferą Zonda Krypto prokuratura zamierza postawić zarzuty prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. miał otrzymać od Przemysława Krala luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro. Będą zmiany na bezpłatnych listach leków. Dziś wchodzi w życie zarządzenie, które daje Ministerstwu Zdrowia możliwość negocjowania cen medykamentów z firmami farmaceutycznymi. Chodzi o drogie leki oryginalne, które mają już swoje tańsze odpowiedniki. Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia Mateusz Oszkowski wyjaśnia, że pacjent w aptece otrzyma informację, że można zamienić lek, który był na liście bezpłatnej, na inny lek darmowy z tą samą substancją.
8: Będzie zagwarantowany przynajmniej jeden lek z daną substancją czynną, darmowy dla pacjenta. To się nie zmieni, tylko rzeczywiście jeśli przyjdzie taka sytuacja, że dany produkt handlowy, którego do tej pory używał, nie będzie go na tej liście, to ma prawo otrzymać go za darmo jako odpowiednik, nie musi iść do lekarza z powrotem, nie musi otrzymywać ponownej recepty i tak naprawdę bezpiecznie tak może mieć kontynuowaną tą terapię tym produktem handlowym.
5: Główny inspektor farmaceutyczny Łukasz Pietrzak wyjaśnia, że lek generyczny zawiera tę samą substancję czynną i ma takie samo działanie jak oryginalny.
9: Jest przede wszystkim lekiem równorzędnym, jest lekiem, który ma ten sam profil bezpieczeństwa, efektywności i zapewnia pacjentowi jak najbardziej ten sam standard farmakoterapii, ale co ważne, bardzo często znacznie taniej.
5: W praktyce może to oznaczać, że senior nadal będzie miał darmowe leki, ale jeśli będzie chciał preparat konkretnego producenta, może okazać się, że będzie musiał dopłacić. Zmiany na liście leków bezpłatnych i skutki zarządzenia będą widoczne przy najbliższej publikacji listy refundacyjnej, która będzie obowiązywała od 1 października.
4: To były wiadomości ekonomiczne.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Piątek słoneczny, idealny na wypoczynek. Ciepły piątek, 27 stopni maksymalnie w ciągu dnia. Mamy 22 stopnie, taka komfortowa teraz temperatura, ale troszeczkę może w ciągu dnia wiać się mocniejszy wiatr w porywach do 25 km na godzinę i będzie nam tą temperaturę troszeczkę odczuwalną zmieniał. W nocy 18 stopni, jutro 23, ale w niedzielę znów 27.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji, ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze, tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia. Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę 30 sierpnia na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druhami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
7: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nowojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Fox Vox, Parani Normalni i wideo. Regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
0: Po reklamie.

Is this love? Czy to jest miłość? No powiem tak, to jest miłość, a szczególnie o tej miłości dużo mogą powiedzieć fani piłki nożnej, bo wiemy, że są zakochani, a praktycznie na całym świecie to każdy fan piłki nożnej powie, że chciałby mieć jakiś gadżet związany z tą dyscypliną sportu. No właśnie, tylko pytanie, ile jesteśmy w stanie za taki gadżet dać pieniędzy. I okazuje się, że są takie gadżety, które naprawdę, naprawdę drenują nasze portfele. No i nie każdy może sobie pozwolić. No i tak się zastanawiam, czy bylibyście w stanie dać za piłkę 10 milionów dolarów. Tyle okazało się, no nie dano za piłkę, wyjątkowo piłkę, no, prognozowano, że tyle może ta piłka za tyle może być wylicytowana, ale nie, niestety nie została za tyle wylicytowana, chociaż to wyjątkowa piłka, bo piłka z 1986 roku, piłka, którą Diego Maradona strzelił swojego słynnego gola podczas Mistrzostw Świata właśnie w 1986, została wylicytowana na aukcji w Dallas za $3,350,000, tak więc mimo wszystko, wydaje mi się, to też ogromna kwota, $3,350,000. To prawdziwy unikat i można śmiało powiedzieć, że to najważniejszy przedmiot piłkarski, jaki istnieje. Tak właśnie powiedział agencji Reutera specjalista do spraw aukcji. Tak więc no, nie jedna osoba by pewnie chciała mieć w posiadaniu taką wyjątkową piłkę, a tą piłkę miał w posiadaniu sędzia, którym sędziował mecz właśnie w 1986 roku. To był Tunezyjczyk, który zachował piłkę przez ponad 3 dekady. Podpisał list potwierdzający, że była to jedyna piłka użyta podczas właśnie tego spotkania, co również zostało potwierdzone przez kolejne niezależne źródła. No i tak oto ta piłka trafiła na licytację, no i znalazła swojego właściciela, który by wydał na tą właśnie piłkę, przypomnę, $3,350,000. Co ciekawe, z tego samego spotkania koszulka, którą Maradona miał na sobie podczas tego meczu, podczas turnieju Argentyna, gdzie zdobyła Mistrzostwa Świata, została wylicytowana, została sprzedana na aukcji za $9,300,000, ale to było w roku 2022. Tak więc ogromną popularnością cieszą się właśnie takie wyjątkowe sportowe gadżety. W tym wypadku okazuje się, że jednak koszulka bardziej wartościowa niż piłka. 13 minut nam zostało do godziny 10, ale bez względu na to, czy koszulka, czy piłka, to najważniejsze było spotkanie. No i też ten wynik tego spotkania, wyjątkowego meczu. Anglia i tutaj Maradona, czyli Argentyna. Ćwierćfinał meczu Mundialu z Anglią wygrany 2-1.

Zbieramy różnego rodzaju magazynetyczne sportowe, ale też zbieramy magazynetyczne filmowe. No i a propos tego filmu, no właśnie, potrzebny nam jeszcze jeden bohater. No to takim bohaterzem filmowym, który okazuje się, że już chyba został wybrany ten bohater filmowy. Na to wskazują wszystkie doniesienia prasowe, tak? Przynajmniej no te doniesienia prasowe nam mówią, ale czy w 100% już to jest jasne? No trudno powiedzieć, bo wstępnie mówiono, że pod koniec roku zostanie podane nazwisko nowego Jamesa Bonda, bo właśnie o tym teraz mówię. Nowy James Bond, najprawdopodobniej już wybrany. No i też tutaj dziennikarze podają, że wielki faworyt mógł nie dostać roli, a tym faworytem był Australijczyk Jacob Elordi, a okazuje się, że całkiem ktoś inny może wcielić się w rolę Jamesa Bonda. No tak przynajmniej wskazuje na to, już te wskazują sugestie, że angaż ten już chyba, no, został podpisany. Dowiadujemy się teraz, że mógł się on już zakończyć, ten casting, na następcę Daniela Craiga. No i kto zostanie tym następcą, nowym agentem 007? Okazuje się, że ma nim zostać. Ja mówię ma, bo do końca to nie jest jeszcze podana ta informacja oficjalnie, ale nieoficjalnie już mówi się, że to 36-letni Jack Lowden, znany między innymi z filmu pod tytułem Kulawym koniem. Po drugim części światowej premiery Gwiazdozbioru udzielił takiej niezwykle enigmatycznej odpowiedzi teraz na temat właśnie plotek dotyczących agenta 007. No i tutaj dziennikarze to już podłapali i mówią, że to już musi być pewne, że to on zostanie tym agentem 007. Bo a propos zapytania wprost, czy wcieli się w rolę nowego agenta, no nie ucinał w ogóle spekulacji na tym polu, nie zaprzeczył, tak więc nieoficjalnie tutaj podłapano tą wypowiedź i stwierdzono, że to właśnie on, Jack Lowden, zostanie nowym agentem 007. No pytanie, czy faktycznie tak będzie? No czekamy na kolejne odsłony tego agenta 007. Jack Lowden, jak się sprawdzi, o ile to on będzie tym nowym agentem 007, trudno powiedzieć. Jedno jest pewne, ciężko będzie dorównać Danielowi Craigowi w tej roli. 7 minut nam zostało do godziny 10. A propos innych ról, no to przypominam, 10.30 wiadomości kulturalne. A propos wiadomości kulturalnych, to też przypominam, dzisiaj dzień czytania komiksu, ale dzień publicznego czytania komiksów, tak więc słuchajcie, bierzemy ten komiks w dłonie, no i proszę bardzo, ładna pogoda, słoneczko, gdzieś na ławeczce, zapraszamy obok siebie kogoś i wspólnie czytamy.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
9: Do tej szkoły uczniowie nie wrócą po wakacjach. W Lisiej Górze będą zmiany, o szczegółach już za chwilę. Przed nowym rokiem szkolnym trwają odprawy katechetyczne.
10: No tą godzinę też trzeba dobrze wykorzystać.
11: Trzeba po prostu z nimi być.
9: 4 dni przed wojną w Tarnowie wybuchła bomba. Mieszkańcy pamiętają o tragedii na dworcu. Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Na początek jednak
12: ważna informacja.
9: Ruch wahadłowy i duże utrudnienie na drodze krajowej 28 na rynku w Grybowie, gdzie doszło do potrącenia pieszej. Ze zgłoszenia wynika, że kobieta przechodziła przez przejście dla pieszych. Poszkodowana została zabrana do szpitala. Na miejscu okoliczności zdarzenia ustalają policjanci. W centrum Grybowa tworzą się duże korki. Uczniowie podstawówki w Lisiej Górze nowy rok szkolny rozpoczną nie w swojej szkole. Okazało się, że budowa placówki jest bardziej skomplikowana niż pierwotnie zakładano. Jak tłumaczył w audycji Słowo za Słowo wójt Arkadiusz Mikuła, wcześniejszy plan zakładał poszerzenie fundamentów zewnętrznych, natomiast po rozpoczęciu robót okazało się, że trzeba wykonać też fundamenty wewnątrz budynku.
13: Wydarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze, roboty odkrywkowe wewnątrz szkoły. Okazało się, że fundamenty również wewnętrzne muszą być poszerzone w całym budynku, nie tylko zewnętrzne, tak jak pierwotnie wskazywała dokumentacja. Wobec tego trzeba rozkuć wszystkie posadzki, wylewki wewnątrz również szkoły w tej starej części. To jest główny powód. Dochodziły również głosy ze strony rodziców, że mimo wszystko nauka budynku, w którym za ścianą jest poważny remont, rozbudowa, może być dyskomfortem dla uczniów, może być hałas.
9: Rodzice uczniów dowiedzieli się o zamknięciu szkoły na początku sierpnia. Wójt Mikuła przekazał, że w nadchodzącym roku szkolnym na sali gimnastycznej w Pawełzowie do dyspozycji dzieci będzie świetlica, a uczniowie będą mieli zapewniony bezpłatny transport na zajęcia w innych placówkach.
13: Klasy 1-3 będą uczyć się w szkole Włókowej, klasy 4-8 w szkole w Lisiej Górze. Zapewniliśmy dla uczniów dowóz i odwóz z powrotem do szkoły w Pawęzowie. Na sali gimnastycznej w Pawęzowie są zajęcia świetlicowe pod opieką, ponieważ bezpieczeństwo dzieci jest dla nas najważniejsze. Zrobiliśmy zebranie z rodzicami, była dyskusja. Rodzice zrozumieli sytuację i wszyscy wiedzą, że trzeba w jakiś sposób ten rok przetrwać po to, żeby była piękna, nowoczesna szkoła na miarę XXI wieku.
9: Z zapowiedzi wójta wynika, że zajęcia w innych placówkach oraz dowożenie dzieci na zajęcia ma potrwać przez cały nadchodzący rok szkolny. Na wakacje 2027 roku zaplanowano zakończenie prac remontowych szkoły w Pawełzowie.
12: Słuchacie wiadomości RDN.
9: Jak odpowiedzieć na coraz wyraźniejsze ograniczenie obecności religii w szkole? To pytanie wybrzmiało podczas odprawy katechetycznej w Nowym Sączu, gdzie księża z części dekanatów regionu przygotowywali się do nowego roku szkolnego. Spotkanie w parafii świętej Małgorzaty było okazją nie tylko do rozmowy o pracy katechetów, ale przede wszystkim o wyzwaniach, jakie stawia przed nimi obecna sytuacja w szkołach. Zmniejszenie liczby godzin religii do jednej tygodniowo, niewliczenie oceny z tego przedmiotu do średniej, czy umieszczanie lekcji na pierwszej albo ostatniej godzinie, to jak podkreślają duchowni, kolejne decyzje, które ich zdaniem marginalizują religię w polskiej szkole. Skutki tych działań zauważają młodzi katecheci, którzy przyznają, że młodzież coraz trudniej dzisiaj zainteresować religią.
10: Jest to pewna trudność nawet pod kątem takiego kontaktu z dziećmi, gdzie wcześniej było łatwiej o to, żeby z nimi nawet przez świadectwo życia być i zachęcać do działania przy parafii. Ale myślę, że w jakiś sposób tą godzinę też trzeba dobrze wykorzystać.
11: Trzeba po prostu z nimi być i nawet ten czas, który jest, ta godzina lekcyjna, dobrze wykorzystać, zachęcać ich też do działalności przy parafii.
0: Ja mam to szczęście, chyba opatrzność boska, że ja uczę w szkole wiejskiej, więc jednak jeszcze jest to jakoś tak, że ta religia jest traktowana porządnie. Myślę, że podstawa to jest złapać z nimi kontakt.
9: Dziś odprawy katechetyczne odbywają się w Tarnowie.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
9: Niepozorne walizki, bomba zegarowa i dworzec pełen ludzi. 28 sierpnia 1939 roku Tarnowem wstrząsnęła potężna eksplozja. Do wybuchu doszło o 23.18, zaledwie 4 dni przed niemiecką agresją na Polskę. Dziś, 87 lat później, Tarnowianie wracają pamięcią do ofiar tamtego zamachu.
7: Kojarzę te wydarzenia. To jest ważne. I to się powinno przekazywać właśnie młodym ludziom, żeby oni wiedzieli, co akurat w tym czasie tu się wydarzyło.
12: Dużo z artykułów i z książek właśnie czytałam na ten temat. Drugą wojną to się naprawdę interesuje i najbardziej tymi obozami, które były w Polsce, więc temat nie jest mi obcy i uważam, że za tych, co przelali za nas krew, niestety musimy pamiętać o nich.
9: Zamachu dokonał Antoni Guzy, 35-letni bezrobotny ślusarz z Bielska, który działał na zlecenie niemieckiego wywiadu. Walizki z bombami odebrał wcześniej w Krakowie, przywiózł do Tarnowa i zostawił w przechowalni bagażu. Chwilę po wybuchu dworzec zamienił się w miejsce tragedii. Zginęło 20 osób, a 35 zostało rannych. Eksplozja zniszczyła około 1/3 budynku. Ofiar mogło być znacznie więcej. Kilka minut wcześniej z Tarnowa odjechał wojskowy transport ze zmobilizowanymi żołnierzami, a pociąg osobowy z Krakowa przyjechał z 8-minutowym opóźnieniem. Guzy po zamachu wrócił na dworzec. Jego nerwowe zachowanie zwróciło uwagę policjantów. Został zatrzymany i przesłuchany. Tarnowski zamach przeszedł do historii jako jedno z najtragiczniejszych wydarzeń poprzedzających wybuch II wojny światowej. To właśnie dlatego o Tarnowie mówi się, że wojna rozpoczęła się tutaj jeszcze przed 1 września. Dziś pamięć o ofiarach tamtej tragedii zostanie uczczona w miejscu zamachu. Przy tablicy pamiątkowej na tarnowskim dworcu zapłoną znicze. Symboliczny moment przypadnie o 23.18, dokładnie 87 lat po eksplozji.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sierpień pogodny jest dla winogron wygodnym. To takie przysłowie na dziś. A ten sierpień, a dokładnie piątek, 28 dzień sierpnia jest dla nas naprawdę wygodnym, słonecznym, ciepły, 27 maksymalnie w ciągu dnia, niebo bezchmurne, mamy 23 stopnie, komfortowa temperatura, jutro 23.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jutro 23, ale w niedzielę 28, poniedziałek też 28, wtorek 25 stopni. No i jutro troszeczkę może nam deszczyk popadać w regionie przed południem. Po południu już powinno być słonecznie, niedziela częściowe tylko zachmurzenie, poniedziałek również częściowe tylko zachmurzenie. Natomiast wtorek, 1 września, do szkoły od wczesnych godzin porannych tutaj naszym najmłodszym będzie towarzyszyło słoneczko. 7 minut mamy po godzinie 10, a propos tego słoneczka i a propos ostatniego weekendu wakacji, to właśnie jak ten weekend wakacji, ostatni weekend wakacji spędzić, o tym już za chwilę będziemy mówić na antenie radia RDN Małopolska.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i Zespół Szkół i Przedszkola w Domu Sławicach, finansowany z funduszy europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2,899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3,499. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 Gwiazda Wieczoru, Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14:00. Na scenie pojawią się Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18:00 Uniwers. Tacy byliśmy, czy Wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze Kapela Ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goksit w Łukowicy. Partner wydarzenia Powiat Limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
6: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Audycja sponsorowana.
1: 16 minut mamy po godzinie 10. Ostatni weekend wakacji. Od tego tematu no nie uciekniemy, od tego stwierdzenia, że wakacje dobiegają końca. Ale zanim na dobre pożegnamy letni wypoczynek, warto jeszcze spotkać się razem, spędzić czas w miłej atmosferze, no i skorzystać z przygotowanych atrakcji. I taką okazję będą mieli mieszkańcy m.in. Rady Osiedla Gumniska na Zabłocie podczas pożegnania wakacji. Pikniku, który ma być przede wszystkim czasem wspólnym i zabawy, integracji mieszkańców, no i dobrego rodzinnego wypoczynku. O tym, co przygotowali właśnie organizatorzy i dlaczego warto wziąć udział w tym spotkaniu, porozmawiamy teraz z moimi państwa gośćmi w studiu. Pani Grażyna Florek, przewodnicząca zarządu Rady Osiedla Gumniska Zabłocie. Dzień dobry, witam panią.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jest pani Iwona Bryk, wiceprzewodnicząca Rady Osiedla. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pięknie.
1: Jest z nami Bartłomiej Haciś, członek Rady Osiedla. Dzień dobry, witam pana.
4: Dzień dobry.
1: Drodzy państwo, co tak naprawdę oznacza dla państwa to pożegnanie wakacji? To jest tak, zabawa, integracja, czy może symboliczne zakończenie lata po prostu?
3: Tak, ten piękny piknik, pożegnanie wakacji z Radą Osiedla Gumniska Zabłocie organizują już po raz trzeci.
1: Pani Iwonko, blisko mikrofonu, bardzo proszę.
3: Odbędzie się po raz trzeci. Odbędzie się 30 sierpnia. To jest najbliższa niedziela. Zapowiadają piękną pogodę. O godzinie 13 startujemy na lądowisku Tarnowskim przy ulicy Lotniczej. Zapraszamy serdecznie, ale to mieszkańców zapraszamy i naszego cudownego osiedla, wszystkich osiedli w Tarnowie, poza Tarnowie mieszkańców. Bo jest to po raz trzeci, więc logistycznie wiemy, że jest to duża impreza, ale bardzo się podoba mieszkańcom. W tamtym roku mieliśmy tłumy.
1: No właśnie, pani Iwono, a propos właśnie tego, że to się podoba mieszkańcom po raz trzeci, czy to sami nawet mieszkańcy mówili, sami zgłaszali potrzebę organizacji właśnie takiego spotkania?
3: Tak, tak. Przez cały rok słuchaliśmy pochwał w sprawie tego naszego pikniku, zachęty do organizacji. Wiele osób się zgłasza i pyta nawet, w czym może jeszcze nam pomóc. Wystawia się wiele stanowisk przedsiębiorców. Mamy cudowne nagrody. Główną nagrodą po raz trzeci na przykład funduje Autospektrum i to jest Renault Clio na weekend z pełnym bakiem paliwa. To znaczy ten pełen bak paliwa jest.
1: A ile ten bak paliwa ma litrów?
3: W zależności od pojemności Clio.
1: Jest no nie, to najnowsze. Bo wie pani, pytam, bo tak teraz to paliwo jest drogie, jakby ktoś chciał tak, na przykład gdzieś pojechać dalej, no to żeby miał możliwość wrócić jeszcze.
3: Tutaj Autospektrum zadba o to i chcę tutaj nadmienić, że to nie tylko na weekend przez ostatnie 2 lata. Okazuje się, że w pierwszym roku nie było na weekend, tylko było troszkę dłużej, a w tamtym roku nawet pani prawie cały tydzień była nad morzem i w pierwszym roku i w drugim pani pojechały nad morzem, także były zachwycone tą nagrodą. To jest główna nagroda. Wiele mamy jeszcze innych nagród, o których
1: dobrze, ale
3: o których
1: to może zacznijmy od samego początku i przejdźmy już do samego tego spotkania. Nie od nagród, zacznijmy tylko od tego, jak to wszystko będzie wyglądało od rozpoczęcia. Co przygotowaliście dla mieszkańców? Tutaj Gumnisk, ale i okolic, jak pani mówiła, że zapraszacie by wszystkich. Czyli całe spotkanie rozpoczyna się o której godzinie w niedzielę 30 sierpnia?
3: O godzinie 13. O godzinie startujemy o godzinie 13, będzie wszystko udostępnione o godzinie 13. O 14 będzie powitanie i tutaj kolega może powie odnośnie czasu, co się będzie przez ten czas.
1: No to dobrze, jaki mamy ten harmonogram tego spotkania?
4: Atrakcji będziemy mieli naprawdę bardzo, bardzo dużo. Będziemy mieli występy artystyczne grup tanecznych. Na przykład Emika, Dance Academy, Young Space, pokazy sportowe, karate, Dragon i wiele, wiele, wiele też innych. Będą też te konkursy, o których żeśmy wspominali, których będzie naprawdę sporo. Będzie tutaj do wygrania, będą do wygrania bilety do Term Chochołowskich, do Term Gorce, na wieżę widokową w Krynicy Zdroju. Będą też noclegi. Co prawda na weekend jedna noc, ale w naprawdę bardzo fajnych obiektach. Tutaj we wszystkich, w dowolnych hotelach grupy Arcze, jak i w Czarnej Chacie nad Klimkówką.
1: Będzie coś dobrego, bo wiemy, że dobrego dla ducha, a dla ciała będzie też coś dobrego?
4: Tak, dla ciała też będzie bardzo dobrego, ale o tym powie pani Grażyna.
2: Więc ja chciałam zaprosić wszystkich na coś słodkiego, coś ostrego, mianowicie będą ciasta, będzie bigos, będą kiełbaski, będzie woda mineralna. Oczywiście to będzie za taką drobną opłatą, ale zachęcamy bardzo, bardzo serdecznie wszystkich. Oprócz tego będą alpaki, będą pasterskie, te bardejskie psy pasterskie. Będzie dużo atrakcji dla dzieci, będzie można wśród nich pogłaskać, zapytać, jak to się zachować, czy można takiego pieska mieć, czy nie mieć. W każdym razie zapraszamy. Będzie Straż Miejska, będzie znaczyła rowery i hulajnogi. Będzie wojsko, będzie policja, będzie no dużo, bardzo dużo atrakcji, tak jak co roku. A z roku na rok staramy się, aby tych atrakcji było więcej. Zbieramy opinie, zbieramy propozycje i naprawdę, proszę wierzyć, Rada Osiedla numer 6 Gumniska Zabłocie rozwija się.
1: No i a propos tych atrakcji, no to nie możemy nie zapomnieć o atrakcji muzycznej, wyjątkowej atrakcji muzycznej, koncert godzina 17. Co to za koncert i kogo zaprosiliście my tym razem?
4: Tak, dokładnie w tym roku mamy koncert Mateusza Mijala z całym zespołem. Startujemy z koncertem o godzinie 17. Zapowiada się naprawdę bardzo dobra zabawa. Mateusz jest znany z takich przebojów jak Góraleczka lub Niech się ludzie śmieją, także zapraszamy, bo naprawdę będzie fajnie. Przedłużymy te wakacje i myślę, że będą dobre wspomnienia.
1: No to jest takie miejsce, że powiem szczerze, że to jest idealne miejsce na przedłużenie wakacji, tak więc ci, którzy tam przebędą, to na pewno te wakacje pewnie by chcieli sobie jak najdłużej, żeby te wakacje trwały. Przypomnijmy jeszcze raz dokładnie miejsce, w którym organizowane jest to pożegnanie wakacji.
3: Tak, to jest Aurora Klub Ziemi Tarnowskiej przy ulicy Lotniczej w Tarnowie. Lądowisko, popularnie mówiąc, ta niedziela, 30 sierpień, godzina 13. I taka kwestia informacyjna, organizacyjna. Rada Osiedla będzie ubrana w koszulki firmowe miasta Tarnowa. Także kwestie jakiegoś pytania, problemu, zgłoszenia jakiejś chęci czegokolwiek, to będziemy widoczni, będziemy mieć wszyscy ubrane koszulki.
1: No to dobrze, to ja podchodzę do takiej osoby ubranej w taką koszulkę, wyjątkową koszulkę i tak. Chciałem zapytać, że przyjechałem samochodem, gdzie mogę zaparkować, czy będą miejsca parkingowe wyznaczone?
3: W tym roku będziemy mieć zamkniętą ulicę Lotniczą od godziny 11 do 20 i będziemy od ulicy Alejach Tarnowskich będziemy wjeżdżać i zaraz za ulicą Picassa będzie wjazd na wyznaczone miejsce parkingowe. Będzie około 300 samochodów przewidujemy z jednej strony. W razie potrzeby będzie można jeszcze jechać od ulicy Jantona z drugiej strony i tam też będzie można wjechać na oznaczone miejsca samochodowe i też parking utworzymy dodatkowo, bo w tamtym roku była jakaś kwestia problematyczna z tym parkowaniem samochodu, więc staramy się, żeby w tym roku było wszystko na 100%.
1: Drodzy Państwo, no, tutaj trzeba zaznaczyć, że osiedle Gumniska na Zabłocie to przede wszystkim mieszkańcy. Jak ważne są właśnie dla Państwa takie okazje do takiego wspólnego spędzania czasu? Bo to jest wspólne spędzanie czasu, rodzinne wspólne spędzanie czasu.
2: Więc my zauważyliśmy, że na różnych imprezach organizowanych przez naszą Radę Osiedla, no tydzień, w poprzednią niedzielę mieliśmy na przykład bieg i Marsz Trzeźwości pod Marcinką, to zgłaszają się całe rodziny. Całe rodziny, rodzice z dziećmi, dziadkowie i jeszcze przyprowadzają swoje koleżanki i kolegów z całego Tarnowa. Jest integracja, naprawdę widać, jest śpiew, ciężko im się jest później rozstać.
1: Czyli to jest dobra okazja do tego, żeby się poznać lepiej i wspólnie spędzić ten czas.
2: Ależ oczywiście.
1: Ale czy to jest też okazja do tego, żeby porozmawiali mieszkańcy właśnie z przedstawicielami Rady Osiedla?
2: Zawsze jesteśmy chętni, rozmawiamy ze wszystkimi, odpowiadamy na pytania od razu, a jeżeli nie, no to wtedy doinformujemy się i odpowiadamy.
1: No to drugim paniem i tutaj do pana też pytanie, jakie są takie najważniejsze potrzeby mieszkańców Gumnisk, które zgłaszają? No na przykład mieszkańcy osiedla. Są takie jakieś takie palące potrzeby?
4: No na pewno infrastruktura na osiedlu, place zabaw, dodatkowe ławki, kosze. No takie podstawowe rzeczy.
1: Wakacje dobiegają końca. No wiemy, że to już jest ostatni weekend wakacji. Wy te wakacje żegnacie, hucznie żegnacie. Czy możemy powiedzieć, że takim piknikiem chcecie je pożegnać w dobrym humorze?
3: Tak, zakładamy, że na 100% będzie wspaniały humor, uśmiech, zabawa, przyjaźnie nawiązane. I jeszcze tutaj chciałam wspomnieć, że jeszcze Rada Osiedla bardzo, bardzo, bardzo chciałaby w tym roku złożyliśmy kilka wózków obywatelskich. Mamy nadzieję, że przejdziemy do głosowania. Tam są i place zabaw, i koncerty, i wiele pomysłów jeszcze dla naszych mieszkańców. Także staramy się, żeby było dla każdego, każdy by był zadowolony z naszej pracy w Radzie.
4: A ja jeszcze tylko chciałem dodać, że właśnie te nagrody, które żeśmy przewidzieli, te wyjazdy do Term Chochołowskich na wieżę widokową, to jest takie przedłużenie wakacji. Jak ktoś już w roku szkolnym zatęskni za jakimś dniem wolnym, oderwaniem się od tej rzeczywistości już jesiennej, to wsiada w samochód, może akurat ten, który wygra na weekend i udaje się na wypoczynek.
1: No to, drodzy Państwo, na koniec naszego spotkania, co powiedzielibyście tym osobom, które jeszcze się zastanawiają, czy przyjść na to pożegnanie wakacji?
2: My serdecznie zapraszamy. Przyjdźcie, przyjdźcie, zobaczcie, jak to jest. Zobaczycie, jak to jest fajnie. Pogoda zagwarantowana, więc o to się nawet nie martwimy. Naprawdę wszystkich serdecznie zapraszamy.
1: No to zapraszamy, przypominamy, piknik, pożegnanie wakacji, przypominamy jeszcze raz, niedziela 30 sierpnia, start o której godzinie?
3: 13.
1: Start o godzinie 13, wyjątkowe atrakcje przygotowane, nie tylko coś dla ducha, również coś dla ciała, konkursy, nagrody, przychodzimy z całymi rodzinami.
3: Tak, i maluszków też zapraszamy w różnym wieku. Jaszczury zadbały, będzie ponad 10 atrakcji od jaszczurów. Wszystko za darmo dla naszych dzieci.
2: Serdecznie zapraszamy.
1: A na pożegnanie wakacji Gumniska Zabłocie. Tutaj zapraszała pani Grażyna Florek, przewodnicząca zarządu Rady Osiedla Gumniska Zabłocie. I pana Bryk, wiceprzewodnicząca Rady Osiedla oraz Bartłomiej Haciaś, członek Rady Osiedla. Tak więc, drodzy Państwo, nie zapomnijcie, żegnamy wakacje. Hucznie żegnamy wakacje. Wspólnie z Radą Osiedla.
3: Zapraszamy.
2: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
2: No do zobaczenia.
1: Widzimy się wszyscy i wspólnie świętujemy.
2: Niedziela o 13.
1: Gdzie? Jeszcze
2: niedziela
1: raz?
2: O 13. Lądowisko przy ulicy Lotniczej. To jest zaraz za parkiem Sanguszki.
4: A o 17 koncert.
2: O 17 koncert.
0: To była audycja sponsorowana.

RDN Małopolska. RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
1: Aneta Mleczko, zapraszam. Przed nami kolejny filmowy weekend z kinem plenerowym radia RDN Małopolska, które tym razem odwiedzi Szczucin, Smyków i Siedliszowice. Pierwszy seans już dziś w Szczucinie, na placu przy Centrum Kultury i Bibliotek o 19:00. Wyświetlony będzie film Mija i Biały Lew. To opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki Białego Lwa, która może zachwycić zarówno młodszych, jak i starszych widzów. Jutro kino plenerowe radia RDN zawita do Smykowa. To już gmina Radgoszcz, na placu obok remizu OSP. O 19:30 będzie można obejrzeć film Wakacje Mikołajka. Na miejscu przewidziano także dodatkowe atrakcje. Od 17:00 na uczestników będą czekać kiełbaski z grilla i napoje, a dla najmłodszych dmuchany zamek. Filmowy maraton zakończy się w niedzielę w Siedliszowicach, to gmina Żabno. Na terenach koło Domu Ludowego o 19:00 zobaczyć będzie można film Mija i Biały Lew. Tutaj rodzinne popołudnie rozpocznie się o godzinie 16:00. Zaplanowano piknik z dmuchańcami, animacjami i poczęstunkiem przygotowanym przez koła gospodyń wiejskich. Wstęp na wszystkie trzy wydarzenia jest bezpłatny. Zenek Martyniuk będzie gwiazdą dożynek powiatu tarnowskiego, które jutro odbędą się w Gromniku. Koncert poprzedzą tradycyjne obrzędy dożynkowe, przegląd wieńców i atrakcje dla całych rodzin. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo starosta tarnowski Jacek Chudyma, mimo że wokalista disco polo wielokrotnie występował już w regionie, wciąż przyciąga tłumy na koncerty.
2: Życie to są chwile. Jak motyle.
3: Po raz któryś Zenek Martyniuk będzie z akcentem w naszym powiecie. Naprawdę jest bardzo pożądany. To jest dla mnie też pewien fenomen, bo przecież już w ostatnim czasie był kilka razy w naszym powiecie, a nadal mieszkańcy domagają się, aby właśnie taka muzyka lekka, wpadająca w ucho, była prezentowana.
1: Dożynki powiatowe rozpocznie o 14:00 msza święta celebrowana w amfiteatrze letnim w Gromniku. Przewidziano też koncert piosenki polskiej, występy zespołów ludowych oraz 25. powiatowy przegląd wieńca dożynkowego. Koncert Zenona Martyniuka rozpocznie się o 20:30. Nie tylko wieńce, chleb i podziękowania za tegoroczne plony gminne dożynki w Lisiej Górze będą także okazją do dużej wspólnej zabawy. Jutro mieszkańcy i goście spotkają się na terenie gminnego centrum rekreacyjnego. W programie znalazły się zarówno tradycyjne obrzędy, jak i koncerty oraz występ popularnego kabaretu. Świętowanie rozpocznie o 15:00 msza święta w kościele parafialnym w Lisiej Górze. Godzinę później uczestnicy przejdą w uroczystym korowodzie dożynkowym na gminne centrum rekreacyjne. Tam zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu Świerczkowiacy oraz występ uczniów szkoły podstawowej w Lisiej Górze. Później scenę przejmą artyści. O 17:00 wystąpią Świerczkowiacy, o 18:30 chór Fox Vox, a o 19:00 publiczność rozbawi kabaret Para Nienormalni. Największą muzyczną atrakcją wieczoru będzie koncert zespołu Wideo, zaplanowany na 20:00.

0: O 21.30 rozpocznie się natomiast zabawa taneczna z zespołem Jupiter. Nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin. Koła gospodyń wiejskich i sołectwa przygotują poczęstunek. Będą stoiska gastronomiczne oraz dmuchańce dla najmłodszych. Organizatorzy zaplanowali również widokowe przeloty helikopterem. Jednym z punktów wydarzenia będzie konkurs na najpiękniejszą zagrodę dożynkową. W niedzielę w Tarnowie będzie można posłuchać piosenek Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Jeremiego Przybory i Magdy Czapińskiej. W zakątku Specimira Leliwity odbędzie się plenerowy koncert artystów najmniejszej sceny świata. Rozpocznie się o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny. A teraz propozycje w ramach festiwalu Muzyka Zaklęta w Drewnie. Dziś o 19:00 w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu wystąpi Dia, artystka czerpiąca inspiracje z muzyki etnicznej, elektronicznej oraz tradycji Europy Środkowo-Wschodniej. Kolejny koncert odbędzie się jutro także o 19:00 przy kościele świętego Filipa i Jakuba w Synkowej. Przed publicznością wystąpi zespół Tulia, znany z połączenia muzyki folkowej z nowoczesnym popem i charakterystycznymi wielogłosowymi aranżacjami inspirowanymi tradycją słowiańską. Finał festiwalu zaplanowano na niedzielę w cerkwi świętego Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej. W zabytkowych wnętrzach świątyni wystąpi zespół Wołosi. Artyści zaprezentują autorski program łączący muzykę Karpat z nowoczesnymi aranżacjami i improwizacją, tworząc wyjątkowe doświadczenie muzyczne w zabytkowej przestrzeni świątyni. Początek o godzinie 19:00. To już ostatnie dni i szansa, by obejrzeć wystawę Małgorzaty Szpili Rozkwit, biżuteria w Koronce Klockowej. Ekspozycja prezentowana jest w Galerii Sztuki Sokół w Nowym Sączu do 30 sierpnia. To spotkanie tradycyjnego rzemiosła z nowoczesnym designem, w którym artystka przekształca misterną koronkę klockową w lekkie, organiczne formy biżuteryjne inspirowane światem natury. Rozkwit to wystawa biżuterii artystycznej wykonanej w tradycyjnej technice koronki klockowej. Każdy z eksponatów inspirowany jest światem kwiatów i natury, gdzie delikatna struktura nici łączy się z blaskiem kolorowych kamieni. Wystawa pokazuje, jak tradycyjna koronka może stać się współczesnym medium artystycznym przenoszącym emocje, światło i subtelność natury w formę biżuterii.
1: To były wiadomości kulturalne.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Słoneczne i bardzo ciepło w ciągu dnia, bo te temperatury to przecież 27 stopni w ciągu dnia, na razie 23-24 stopnie. Jutro troszeczkę spadek tych temperatur do 23 stopni, ale niedziela, poniedziałek znów 27 stopni. Dziś przewaga słońca, jutro przed południem chmury, po południu słonecznie i niedziela też zapowiada nam się słoneczna.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: A my już za chwilę wrócimy do sportowych historii, które zadziwiły świat. Mówię, że wrócimy, ponieważ o takiej jednej historii, sportowej historii już mówiłem, a dokładnie o piłce, którą Diego Maradona strzelił ze swojego słynnego gola podczas Mistrzostw Świata w 1986 roku i ta piłka została wylicytowana, przypomnę, na aukcji w Dallas za 3 350 000 dolarów, a z tego samego meczu koszulka natomiast Diego Maradony została wylicytowana za 10 milionów dolarów. Ale o innych historiach, sportowych historiach, które właśnie zadziwiły świat, już za chwilę będziemy mówić.
4: Reklama.
1: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
9: Reklama.
11: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia, Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
12: Radiowe kino plenerowe.
13: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.
14: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Vox Vox, Parani Normalni i Wideo. Regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
9: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
2: Nasz wakacyjny cykl o sportowych historiach, które zadziwiły świat, rozpoczęliśmy od akcentu piłkarskiego i na takim też kończymy. Trwają już rozgrywki nowej edycji Ligi Mistrzów. Tytułu bronić będzie francuska drużyna Paris Saint-Germain, która sięgnęła po to najważniejsze w Europie klubowe trofeum w maju bieżącego roku. Ale my cofniemy się o dwie dekady wstecz, do roku 2005. Wtedy to doszło do spektakularnego finału, określanego często jako cud w Stambule. Finału, w którym angielski Liverpool z Polakiem Jerzym Dudkiem w bramce zmierzył się z włoskim Milanem. Co istotne dla polskiego kibica, to właśnie Dudek został bohaterem tego pamiętnego meczu, a jego interwencje podczas rzutów karnych przeszły do legendy piłki nożnej jako Dudek Dance. Przenieśmy się zatem na trybuny stadionu nad Bosforem. Jest 25 maja 2005 roku, późny wieczór. Na boisko wybiegają dwa zespoły, które walczą o prestiżowy tytuł najlepszego na kontynencie. Z jednej strony Milan z takimi gwiazdami jak Maldini, Kaka, Szewczenko, Pirlo, Zidorf, Gattuso, Cafu i ze słynnym Carlo Ancelottim na trenerskiej ławce. Z drugiej Liverpool, kierowany przez Rafę Beniteza, z Gerardem, Traore, Baroszem, Alonso, Gallagherem i wspomnianym Dudkiem między słupkami bramki. Dla ekipy z Wysp już sam awans do wielkiego finału był wielkim osiągnięciem, biorąc pod uwagę spore problemy z formą na początku sezonu ligowego. W dodatku angielskich fanów elektryzował fakt domniemanych przenosin lidera zespołu, reprezentanta Anglii Gerarda do Chelsea, londyńskiego rywala kapiącego pieniędzmi rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza i prowadzonego przez charyzmatycznego Jose Mourinho. Ostatecznie Gerard pozostał w zespole z miasta Beatlesów, a popularni The Reds w półfinale Ligi Mistrzów mierzyli się właśnie z rywalem ze stolicy kraju. Na wyjeździe zremisowali 0-0, w rewanżu na Anfield wygrali 1-0. Przyszedł zatem czas na wielki finał z Milanem, który w dramatycznym półfinale okazał się lepszy od PSV Eindhoven. Tysiące kibiców angielskich, którzy zasiedli podczas finału na stadionie Ataturka, przeżyło początkowo prawdziwy szok. Po 45 minutach po golu Maldiniego i dwóch trafieniach Crespo Włosi prowadzili już bowiem 3-0 i wszystko wskazywało na to, że finał jest już rozstrzygnięty, a druga połowa jest już tylko formalnością.
3: Free kick which Andrea Pirlo will take and it's volleyed and it's in! A goal in 50 seconds from Milan! And would you believe it? Paolo Maldini, the skipper, has scored it!
2: W przerwie Gerard miał wygłosić do kolegów mowę motywacyjną, mówiąc o honorze klubu i miłości do niego. I podziałała, podobnie jak pieśń, hymn Liverpoolu Nigdy nie będziesz sam, która niosła się po trybunach zajmowanych przez fanów The Reds, gdy piłkarze wychodzili na drugą połowę. I oto stał się prawdziwy sportowy cud. Po kwadransie był już remis 3-3 po golach Gerarda, Smithera i Alonso. Ponad 70 tysięcy widzów na stadionie i miliony przed telewizorami nie mogło uwierzyć w to, co się stało. Do końca meczu wynik nie zmienił się i doszło do dogrywki. W niej dwie stuprocentowe okazje w jednej akcji miał Andrzej Szewczenko. Akrobatyczne wręcz interwencje Dudka pozwoliły Liverpoolowi pozostać w grze. A potem nastała seria rzutów karnych, która przeszła do historii jako taniec Dudka. Na portalu interia.pl Monika Wandoła tak wspominała tamto wydarzenie.
4: Dudek Dance, jak nazwano potem taniec golkipera The Reds na linii bramkowej, przyniósł oczekiwany skutek i rozproszył rywali. Najpierw Serginio posłał piłkę ponad bramką, a zaraz po nim jedenastki nie wykorzystał Andrea Pirlo. W piątej serii przystanie 3-2 do wykonania decydującego uderzenia pod Szewczenko. Wówczas ziścił się

0: pozostaje najbardziej dramatycznym i emocjonującym spektaklem w historii europejskich rozgrywek. A Jerzy Dudek stał się prawdziwą legendą klubu, rozpoznawalnego i popularnego w całym futbolowym świecie. Drodzy słuchacze, lista sportowych historii, które zadziwiły, wzruszyły, niekiedy zszokowały, o których mówiono i pisano, jest praktycznie niewyczerpana. Może więc, jeżeli będzie taka chęć i potrzeba ze strony rozgłośni, po kolejne sięgniemy na początku wakacji w przyszłym roku. Dziękuję za uwagę. Letnie spotkanie z historią sportu przy wydatnej i twórczej współpracy Krzysztofa Borowca, Mariusza Dziekana, Dariusza Jakubiaka przygotował Robert Noga. Do usłyszenia.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.

jak sobie zespół wideo idzie na plażę, idziemy sobie na piach, a my idziemy w góry. Dlaczego idziemy w góry? Otóż w górach ładnie, słonecznie, ciepło, w Zakopanem, Krynicy, słońce świeci, niebo błękitne. A nad polskim morzem? No cóż, ci, co są, to wiedzą, a ci, co spoglądają, to też już mogą obserwować, co tam się dzieje, czyli chmury, zimno, wieje. Jednym słowem, na tej plaży, no nie jest tak jak w tej piosence przed chwilą, którą usłyszeliśmy. 4 minuty nam zostało do godziny 11:00. Teraz walk of life, czyli taki spacerek.

0: Reklama. Przeżyj wyjątkowy czas łaski i modlitwy na szlaku polskich sanktuariów z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER w terminie od 2 do 4 października. Odkryj tajemnicę objawień w Getrzwałdzie. Zachwyć się perłą baroku w Świętej Lipce. Dotknij historii w Stoczku Klasztornym, miejscu więzienia prymasa tysiąclecia i poczuj pokój franciszkański w Niepokalanowie.
1: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Już za chwilę Nepal i zagrożenie kolejną powodzią. Będzie też Nowy Sącz i ekologiczna akcja na Maślanym Rynku.
5: Rozdajemy torby wielokrotnego użytku.
4: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Władze Chin i Nepalu ostrzegają przed kolejną błyskawiczną powodzią. Trwa wyścig z czasem nie tylko w ratowaniu ocalałych ze środowego kataklizmu, ale także w próbach uniknięcia kolejnej tragedii. Najnowszy bilans to prawie 500 zabitych i 1000 zaginionych po obu stronach granicy. O szczegółach Tomasz Sajewicz.
6: Chiny i Nepal ostrzegają, że w regionach, gdzie obecnie prowadzona jest dramatyczna akcja ratunkowa, ponownie może dojść do powodzi błyskawicznej. Podczas środowego kataklizmu po obu stronach granicy uformowały się tamy gruzowe. Powstały dwa zbiorniki wodne, do których cały czas napływa woda. Zapory są niestabilne i w każdej chwili grożą zawaleniem. Chińskie władze prowadzą ocenę sytuacji z powietrza. Jeden z powstałych po usunięciu zbiorników ma około 150 metrów długości i jest głęboki na około 50 metrów. Według szacunków znajduje się tam około 2 milionów metrów sześciennych wody. Jezioro zaporowe powiększa się, a na granicy Nepalu i Chin pada deszcz. Akcja ratownicza w rejonie Rasuła została dziś przerwana na 1,5 godziny, kiedy zauważono, że woda w jednym ze zbiorników wodnych w pobliżu tego terenu zaczyna przelewać się przez zapory. Tymczasem władze Nepalu ogłosiły kontrowersyjną decyzję o odmowie przyjęcia zagranicznych zespołów ratowników. Władze Korei Południowej, której obywatele zaginęli w Nepalu, twierdzą, że wciąż negocjują z nepalskimi władzami możliwość wysłania zespołów ratowniczych.
3: Wiadomości ważne dla kierowców.
4: Ulica Dunajewskiego w Nowym Sączu jest już przejezdna, poinformował prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Na razie została udostępniona część jezdni, tak by samochody mogły przejechać. Niedostępna jest jeszcze część, na której zostaną namalowane oznaczenia parkingowe, a Dunajewskiego w Nowym Sączu była nieprzejezdna od połowy lipca.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
4: 44-letni kierowca został zatrzymany do policyjnej kontroli w Mordarce po tym, jak nie korzystał z pasów bezpieczeństwa i świateł. Do tego mundurowi wyczuli od niego woń alkoholu. Funkcjonariusze podjęli decyzję o przeprowadzeniu badania trzeźwości kierującego, które wykazało 0,31 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Według przepisów jest to wykroczenie. Grozi za to grzywna od 2,5 tysiąca do 30 tysięcy złotych, a także zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat i 15 punktów karnych, a jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa i włączonych świateł jest karana mandatem.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Jedna osoba trafiła do szpitala po wypadku, do którego doszło dzisiaj rano w Tarnowie. W rejonie skrzyżowania ulic Hodowlanej i Wyszyńskiego została potrącona piesza. Do zdarzenia doszło na tak zwanym tym sugerowanym przejściu dla pieszych. Po obu stronach jezdni jest chodnik, a także obniżone krawężniki. Jednak na drodze nie są wyrysowane pasy ani przejazd dla rowerów. Jak przekazała Joanna Dychtoń z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, kobieta przeprowadzała rower przez jezdnię. Poszkodowana została zabrana do szpitala.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Zabierz worek, zostaw foliówkę. Pod takim hasłem na sądeckim rynku Maślanym Urząd Miasta Nowego Sącza prowadził dziś akcję ekologiczną. Celem jest ograniczenie zużycia jednorazowych foliowych reklamówek podczas zakupów. W miejsce foliowej reklamówki zarówno sprzedawcy, jak i kupujący dostali wielorazowe worki na warzywa i owoce, mówi wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Borkowska.
5: Dbamy o swoje środowisko w Małopolsce i w Nowym Sączu. Rozdajemy torby wielokrotnego użytku.
8: Taka akcja też jest bardzo fajna. Można tutaj warzywa kłaść, bo jest przewiewna i wszystkie zakupy. Ja ostatnio robię w takich torbach zakupy.
9: Zawsze przydatne, potrzebne są. Praktyczniejsze, bo można kilka używać często.
10: Bo my tylko ekologicznie żyjemy.
11: Podoba jeszcze jest z napisem Nowy Sącz, więc w ogóle super.
12: Plastik jest na razie do kosza, a taka torba to może funkcjonować Bóg wie ile. Nawet jak się zbrudzi, to się ją wrzuci do pralki. Torby do zakupów z materiałów ekologicznych. To jest len, to jest bawełna. Taka siatka, ona fajnie oddycha. Wymarzona, żeby naładować do nich pysznych jabłuszek, śliwek, pomidorów, czego Państwo zapewniecie.
4: Dodał Grzegorz Tabasz, dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza. Worki były rozdawane bezpłatnie, a akcję prowadzili sądeccy urzędnicy wraz z ekodoradcą. To były wiadomości, kolejne w samopołudnie. Zapraszam.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Prawie w środku lata poczujemy my zimę, dokładnie 8 września. Jak to jest możliwe? Otóż proszę bardzo, w telewizji zobaczymy film Kevin sam w domu. A wiemy, że ten film to głównie w okresie grudniowym jest prezentowany. A tu troszeczkę wcześniej wygląda na to, że święta przyjdą wcześniej. Ale my nie, to tylko film. Prognoza pogody, dziś jest słonecznie, 27 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama. 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę 30 sierpnia na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druchami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
4: Po reklamie.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Wakacje powoli dobiegają końca, więc zanim szkolny dzwonek zabrzmi na dobre, spotkajmy się jeszcze przed wielkim ekranem. Już w piątek 28 sierpnia radiowe kino plenerowe zaprasza na parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Na ekranie Mia i Biały Lew. Wzruszająca i pełna przygód historia niezwykłej przyjaźni dziewczynki i białego lwa. Idealna propozycja na rodzinne zakończenie wakacji. Początek seansu o 19:00. Parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek przy ulicy Rutnickiego 23. Zapraszają burmistrz Szczucina, Stowarzyszenie Pomoc oraz Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Zakończmy wakacje razem, pod gwiazdami i z dobrym filmem.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Fox Vox, Barani Normalni i wideo. Regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
6: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607-394-524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji, ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze, tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia. Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
4: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września. Od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
3: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18:00 Universe. Tacy byliśmy, czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze kapela ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goksit w Łukowicy. Partner wydarzenia Powiat Limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
4: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Po reklamie.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
5: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Rząd obraduje nad budżetem państwa na 2027 rok. Nie będzie farm fotowoltaicznych w całej gminie Lisia Góra, a budowa domów ma być łatwiejsza. Radni podjęli decyzję.
1: Znaczna część tych uwag została zaakceptowana.
0: Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Wysokie wydatki na obronność i ochronę zdrowia oraz wysoki deficyt budżetowy. Rząd przyjmie projekt budżetu państwa na przyszły rok. Premier Donald Tusk, rozpoczynając posiedzenie Rady Ministrów, zapowiedział, że w kontekście napiętej sytuacji międzynarodowej, również konfliktu między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, budżet będzie napięty, ale odpowiedzialny. O szczegółach Michał Makowski.
2: Rząd zamierza zabezpieczyć fundusze na inwestycje w energetykę jądrową, obronność czy modernizację polskiej kolei. Wydatki na ochronę zdrowia w przyszłym roku będą wyższe o 26 miliardów złotych.
3: Pracujemy nad tym, żeby te wyraźnie większe pieniądze na zdrowie nie zostały zmarnowane w żaden sposób, tylko żeby służyły rzeczywiście pacjentowi.
2: Dodatkowy miliard, a więc łącznie 7 miliardów złotych, trafi na program Aktywny Rodzic, czyli tak zwane babciowe. Według ustaleń Money.pl deficyt budżetowy będzie o 11 miliardów złotych wyższy niż w tym roku, do czego nawiązał premier Donald Tusk.
3: Chcielibyśmy, żeby te wskaźniki były niższe, ale równocześnie nie chcemy i nie pozwolimy na to, żeby polska gospodarka stanęła, albo żeby zatrzymać jakiekolwiek pieniądze, które mają trafić do ludzi na poprawę jakości życia w Polsce.
2: Dziesiątki miliardów złotych mają trafić na transformację energetyczną. W przyszłym roku rząd wybierze partnera do budowy kolei dużych prędkości.
0: W gminie Lisia Góra nie będzie można realizować wielkoskalowych inwestycji w odnawialne źródła energii. Taka możliwość została wykreślona z planu ogólnego gminy. Nową wersję uwzględniającą uwagi mieszkańców radni podjęli na wczorajszej sesji. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo wójt Arkadiusz Mikuła, do urzędu wpłynęło prawie 1800 uwag od mieszkańców. Wielu z nich domagało się usunięcia zapisów dopuszczających budowę elektrowni słonecznych.
1: Znaczna część tych uwag została zaakceptowana. Część uwag dotyczyła wykreślenia z planu ogólnego możliwości realizacji na terenie gminy Lisia Góra inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii i to zostało wykreślone z planu ogólnego. Sprawa jest jasna, czysta na terenie całej gminy. Zgodnie z zapisami planu ogólnego takich dużych inwestycji w odnawialne źródła energii nie będzie można realizować.
0: Wójt Arkadiusz Mikuła dodał, że plan ogólny wejdzie w życie z początkiem przyszłego roku, ponieważ jeszcze w tym roku gmina chce przyjąć plany miejscowe dla każdej miejscowości.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Kolejny most na rzece Dunajec, tym razem w Dąbrowie, nie jest tematem przegranym, uważa wójt gminy Chełmiec Stanisław Kuzek. Gość programu Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz lobbuje za takim rozwiązaniem. Stanisław Kuzek przekazał, że wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podczas spotkania w Nowym Sączu dał nadzieję, że taka inwestycja mogłaby być zrealizowana.
5: Powiedział, zróbcie dobry projekt, będziemy was wspierać. Także z tego powodu się bardzo cieszę, że dostrzegli nasze staranie o ten most czwarty, który jest bardzo ważny i który by się też nawiązał z jednostką wojskową, którą mamy Wojnarowe i baza przeładunkowa, szybsza baza przeładunkowa. Przecież 500 tirów dziennie wjeżdża od pana Andrzeja Wiśniewskiego. Tiry na tory, ja uważam, i przede wszystkim było zdecydowanie bezpieczne dla tych słabszych samochodów, które się poruszają.
0: Wójt gminy Chełmiec deklaruje, że samorząd jest w stanie pokryć koszty projektu mostu w Dąbrowej. Wsparcie finansowe zadeklarowały też lokalne, duże firmy.
4: Wiadomości ważne dla kierowców.
0: Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej w Podegrodziu na wysokości Marketu i Kapliczki Przydrożnej zderzyły się dwa samochody osobowe. Strażacy informują, że z trzech osób jadących pojazdami dwie są pod opieką ratowników medycznych. W okolicy zdarzenia tworzą się korki.
4: RDN kulturalnie.
0: To będzie weekend pełen atrakcji podczas Dni Gminy Łukowica. Jutro w amfiteatrze w Łukowicy wystąpią duet Spienin i Róże Europy. Koncerty rozpoczną się o 20, natomiast w niedzielę o 14 będą kolejne wydarzenia, mówi wójt gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski.
6: Uroczyste rozpoczęcie, następnie występy, koncerty. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Universe. Także będą koła gospodyń wiejskich, koło łowieckie, stoiska przygotowane specjalnie dla was. Także serdecznie zapraszam na pierwsze dni gminy Łukowica w ostatni weekend sierpnia.
0: Dodajmy, że na scenie w Łukowicy pojawią się też m.in. orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica i Ewa Nowel. A wydarzenie zwieńczy zabawa taneczna do północy. Nie zabraknie też atrakcji dla dzieci. Radio RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Jest cieplutko, ale jednak podobno nie będzie tych 29 stopni, będzie tylko albo aż spokojnie 27. To jest tak optymalnie, ale 28 jeszcze się pokaże, na przykład w niedzielę, na przykład w poniedziałek, może i nawet więcej będzie. Będzie w sobotę taka mała przerwa od tych bardzo wysokich temperatur, będzie tylko 24.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: No dobrze, jutro 25 stopni podobno będzie, także zawsze to jeden stopień więcej. I zawsze jeden powód więcej do uśmiechu i radości. 9 minut po godzinie 12. Lucyna Ruchała, dzień dobry, witam was gorąco i serdecznie.

Do soboty mleko UHT Polmlek, 1,69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W Delikatesie

Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do duchowego ośrodka świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie.

Prawie 19 minut po godzinie 12, kiedy dzisiaj przeglądałam sobie różne różności na temat dnia dzisiejszego, no to napatoczyło się coś takiego jak Dzień Muszki. Myślę, pierwsza myśl to taka Dzień Muszki Owocówki i już niedługo te muszki zapanują w naszych kuchniach, w naszych spiżarniach i w ogóle będą się panoszyć straszliwie, ale nie o te muszki chodzi, chociaż to co powiedziałam to w sumie jest prawdą. Chodzi po prostu o muchę. Tak, dużo to tłumaczy. Muchę, muszkę, taką do noszenia przez panów. A panie lubią muszki, albo nie wiem, czy bardziej muchy, czy dżentelmenów, którzy je noszą. Niewątpliwie do najlepszego efektu potrzebne jest, wiadomo, jedno i drugie. Od wieków muszki są ważnym elementem eleganckiego ubioru mężczyzny, no i właśnie doczekały się też swojego święta. Muszka to jest taki typ krawata, będący kokardą umieszczoną przy samym kołnierzu, a jego historia sięga aż XVII wieku. Wtedy to ponoć chorwaccy żołnierze podczas wojny 30-letniej wiązali sobie chusty na szyi, żeby utrzymać rozpięcie koszuli w pożądanej pozycji. Metoda ta została przejęta przez Francuzów, a muszka stała się najmodniejszym elementem ubioru ówczesnych elegantów. Pewnie nie każdy dzisiaj będzie świętował Dzień Muszki, bo niecodziennie trafia się okazja, żeby muchę założyć, ale warto mieć jakąś w zanadrzu, warto się w nią zaopatrzyć i dowiedzieć się też więcej o zasadach jej stosowania, bo takowe istnieją. Nie można sobie na przykład do koszulki polo albo do t-shirtu zwykłego założyć muszki. To znaczy można, ale wiadomo, jakby to wyglądało. Czarna do smokingu, biała do fraka. Garnitur pozostawia więcej swobody w kwestii koloru muszki. Zdecydowanie lepiej wybrać tę ręcznie wiązaną, ponieważ gotowe są oznaką takiego gorszego stylu. Tylko komu by się w tych czasach chciało jeszcze wiązać muszkę? Już krawaty są nawet związane. Niektórzy nie umieją po prostu wiązać krawatów też. Inne dodatki powinny uzupełniać i podkreślać kolor tejże muszki, dlatego lepiej, żeby nie miały tej samej barwy albo podobnej, czy w innym odcieniu. Szerokość ozdoby powinna być dopasowana do wielkości twarzy. Zbyt mała poszerzy twarz, no i na odwrót. Jako że muszka jest takim trochę staromodnym elementem ubioru, to najlepiej unikać innych dodatków o takim samym charakterze, takim samym wydźwięku, czyli na przykład kaszkietów czy szelek. To drodzy panowie, abyście mieli jak najwięcej okazji do zakładania muszek. Drogie panie, co byśmy miały jak najmniej muszek owocowych w spiżarniach i kuchniach.

To już jedna z niewielu wakacyjnych muzycznych propozycji, które nam jeszcze pozostały, no bo wakacje, no niestety się kończą, tak, wiem, że wiecie, ale jeszcze przypomnę, żeby później w poniedziałek nie było zaskoczenia. You're

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 4 września wyjątkowy wieczór pełen wzruszeń. Ania Karwan, Sławek Uniatowski i Marcin Wyrostek wraz z orkiestrą Symfonia Carpathia. Największe przeboje w niezwykłych, symfonicznych aranżacjach. Sądecki Amfiteatr 4 września. Wieczór, który wybrzmi jeszcze długo po ostatnim bisie.
2: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia. Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
3: Radiowe kino plenerowe.
1: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.
4: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
6: W pogodzie oszukuje nam się coś nietypowego względem ostatnich dni, ostatnich nocy raczej. Dzisiejsza, nadchodząca noc będzie bardzo ciepła. Takie najchłodniejsze momenty to temperatury od 15 do 18 stopni. No i w nocy i nad ranem trochę może popadać, a później znów zrobi się pięknie, pogodnie i ciepło. No możliwe też przelotne opady deszczu.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Fox Vox, Parani Normalni i wideo. Regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
7: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy. Zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607-394-524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
0: Po reklamie.

0: Za 19 minut będzie godzina 13. Co my tutaj mamy?
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
0: Mamy o tej porze korki, ale dość umiarkowane. Zacznijmy tę podróż naszą wirtualną po drogach naszego regionu od Tarnowa i od ulicy Klikowskiej, ponieważ ona najbardziej jest zakorkowana z tych ulic, które występują w centrum. I sytuacja właśnie teraz tak wygląda, że ta ulica zatrzyma Was na dłużej przy rondzie ze Szkotnik i Słowackiego. Na Słowackiego zresztą też, na Szkotnik też jest ciaśniej, na Alei Solidarności jeszcze mamy więcej korków też na Sikorskiego. Na Krakowskiej to wiadomo, że zawsze, ale nie są teraz takie wielkie tam korki, w zasadzie tylko przy samym rondzie z Narutowicza. Na Narutowicza przy dojeździe do rondu z Krakowską właśnie. Też jest ciasno, ale w stronę Tuchowskiej jeszcze na szczęście nie. Bądrowskiego zakorkowana i to dość mocno. I ulica Narutowicza do Tuchowskiej i sama Tuchowska do Konarskiego no, także się korkuje. Zmieniają się szybciutko te utrudnienia w ruchu. Coraz więcej samochodów też mamy na Gumnińskiej i na Mostowej przy tymże skrzyżowaniu. No i wiadomo, że możemy się spodziewać też utrudnień w ruchu na ulicy Lwowskiej i takowe rzeczywiście tam występują. W Alei Jana Pawła II też jest nieco ciaśniej. Stara Dąbrowska i Słoneczna, tam przy rondzie też trochę trzeba zwolnić. Za to zwolnić trzeba i nie ma innego wyjścia, przejeżdżając przez Gorlice. Krajowa 28 tutaj zatrzyma Was na dłużej, szczególnie od strony Biecza. Na Sienkiewicza, na Mickiewicza bardzo długo trzeba poczekać, na Legionów i na Bieckiej także. Co w Limanowej słychać? Dość spokojnie, chociaż na Piłsudskiego już jest ruch większy, ale korków tam jeszcze na szczęście nie obserwujemy, za to już korek czeka Was przy wjeździe od ronda z Mikołaja Kopernika ulicą Jana Pawła II do rynku. Na Mordarskiego też przy dojeździe do tejże drogi jest ciasno. Na Matki Boskiej Bolesnej dość duży korek i to w obie strony, od rynku i do rynku. Na Marka także, no i też większy ruch, już taka mała kolejka samochodów nawet od Ogrodowej na ulicę Kościuszki się ustawia. I naszą podróż kończymy na Nowym Sączu, a w zasadzie to na wylotówkach, wylotówkach. Nie jest tak źle jak wczoraj, ale jednak jest jeszcze spory korek na Krajowej 75 w Wielogłowach i Wielopolu, a wyjeżdżając z Nowego Sącza już od Góry Zabełeckiej ten duży ruch się zaczyna. Na Pieczkowskiego już widać, że tamtędy bardzo lubią przejeżdżać samochody, albo muszą raczej. Na Lwowskiej w kilku miejscach, szczególnie na Gołąbkowicach i przy rondzie, przy galerii i też w ścisłym centrum. Na Piotra Skargi też jest dość spory ruch o tej porze. I teraz jeszcze zaglądamy na ulicę Limanowskiego i Zygmuntowską, a jakże dużo samochodów na Węgierskiej. Ruch trochę większy, ale korków tam na szczęście jeszcze nie ma.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

Uwaga, uwaga, teraz będzie muzycznie bardzo romantycznie, a to z okazji 61. urodzin pani Shania Twain. Ta artystka całkiem niedawno gościła na naszej antenie w ramach płyty tygodnia, a w zasadzie to nazywa się Eileen Regina Edwards, no ale Shania Twain przecież już istnieje od lat w świecie muzyki, więc tak ją rozpoznajemy. Kanadyjska wokalistka, nazywana też królową country pop. Jej płyta z 97 roku, zatytułowana Come On Over, została najlepiej sprzedającym się albumem country nagranym przez kobietę. Tak, na całym świecie sprzedano ponad 40 milionów egzemplarzy tejże płyty. Shania Twain zdobyła również 5 nagród Grammy i 27 nagród BMI Songwriter, a teraz zaśpiewa nam You're Still The One, wciąż jesteś tym jedynym.

0: Reklama.
1: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
2: Tragiczny finał zdarzenia, do którego doszło dzisiaj rano w Tarnowie. Młoda kobieta nie przeżyła wypadku. Prezydent podpisał 4 ustawy, 3 zawetował. Szczegóły za moment. Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. 35-letnia kobieta nie przeżyła wypadku, do którego doszło dzisiaj rano w Tarnowie. Poszkodowana zmarła w szpitalu. Tragiczne informacje przekazała Joanna Dychtoń z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
3: Około godziny 7.50 doszło do zdarzenia drogowego w Tarnowie na ulicy Wyszyńskiego. 35-letnia piesza, przechodząc przez jezdnię z rowerem, została potrącona przez samochód osobowy. Na miejscu podjęto czynności reanimacyjne, następnie 35-latka została zabrana do szpitala, gdzie nastąpił zgon.
2: Do wypadku doszło w miejscu, gdzie na jezdni nie ma wyrysowanych pasów ani przejazdu dla rowerów. Chodnik jest jednak doprowadzony do krawędzi jezdni, jest on obniżony. W takim miejscu pieszy może przekroczyć drogę, ustępując pierwszeństwa pojazdom. Szczegółowe okoliczności zdarzenia bada teraz tarnowska policja pod nadzorem prokuratury. Droga w miejscu wypadku jest przejezdna.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Prezydent podpisał ustawę o odpowiedzialności zawodowej architektów i inżynierów budownictwa, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, kolejną ustawę powodziową oraz ustawy o paliwie lotniczym. Karol Nawrocki zawetował ustawę dotyczącą programów ochrony powietrza przygotowanych przez samorządy oraz nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Odmówił też podpisania dokumentu wprowadzającego państwowy e-dziennik dla szkół. Prezydent stwierdził, że cyfryzacja szkół i korzystanie z nowoczesnych rozwiązań to dobry kierunek, ale nie rozumie podejścia resortu edukacji do sposobu ich wdrażania.
5: Państwo chce stworzyć jeden centralny system, w którym znajdą się bardzo wrażliwe dane uczniów. Numery PESEL, zdjęcia, oceny, frekwencje, a także informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
2: W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki dodał, że jego weta chronią obywateli przed wzrostem kosztów życia.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W placówkach zarządzanych przez powiat nowosądecki kończą się wakacyjne remonty. Dopinane są teraz sprawy organizacyjne, żeby ruszyć z pracą szkół od 1 września. Mówi Agnieszka Wyrazik-Tyrpak, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Jak podkreśla, oferta placówek od września znacznie się poszerzy.
7: W tym roku otworzyliśmy szkoły branżowe w Łącku, otworzyliśmy szkołę branżową w Grybowie i w Starym Sączu. Natomiast jeżeli chodzi o technika też mamy nowy kierunek w Łącku, to jest technik hotelarstwa. Zachęcam też do zapoznawania się z tą ofertą, no a głównie wychodzimy naprzeciw z ofertami, na które liczą dzieciaki właśnie, zwłaszcza klas ósmych. Najbardziej oblegana jest zdecydowanie szkoła taka wyróżniająca się, czyli leśnik w Starym Sączu, szkoły mundurowe w Marcinkowicach, no i weterynarz w Nawojowej.
2: Do klas pierwszych szkół powiatowych zrekrutowanych zostało prawie 900 uczniów, czyli podobnie jak w poprzednich latach. To pozwoli na otwarcie 34 pierwszych klas.
4: Z życia Kościoła.
2: W najbliższą niedzielę odbędą się dni parafii świętej Anny w Brzegiestowie. Uroczystości rozpoczną się o 14.30 poświęceniem polichromii w kościele parafialnym oraz koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie będą atrakcje na boisku szkoły podstawowej w Brzegiestowie. Wystąpią brzegiestowska Bukowina, kapela Folkowa Muszyniacy, a także artyści ze Słowacji. W programie jest także zabawa z DJ-em, animacje i inne atrakcje dla dzieci. Nie zabraknie także kuchni regionalnej. I na koniec jeszcze sport. Piłkarze Sandecji Nowy Sącz po raz 6 w tym sezonie wyjdą na drugoligowe boiska. Zmierzą się na wyjeździe z Resowią. Sandecja jest faworytem starcia w Rzeszowie, bo z 8 punktami zajmuje 6 miejsce w tabeli. Resowia ma tylko 2 oczka i zajmuje 17, przedostatnie miejsce w tabeli. A początek meczu o 20.30.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Co już się zmieniło? No już temperatury wzrosły. Dzisiaj maksymalnie do około 27, może i gdzieś tam więcej. Odczuwalnie na pewno więcej, szczególnie jeśli ustawimy się w słońcu i akurat w tym momencie nie będzie wiać wiatr. A dzisiaj może nam trochę powiać słabo lub umiarkowanie, czasem z lekkimi porywami. Przed nami dość ciepła noc i kolejny dość ciepły dzień do 24-25 stopni, a w niedzielę znów 28.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Prawie 6 minut po godzinie 13. Etnowakacje w Małopolsce. Odsłona ostatnia. Już za kilka minut.
3: W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
2: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Fox Vox, Parani Normalni i wideo. Do tego regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
4: Po reklamie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Górale, Lachy, Pogórzanie, a może Łemkowie? Letnie trasy Beskidów i Pogórza prowadzą nas po bogactwie lokalnych społeczności, które pomimo zmieniającego się świata wciąż żyją swoją kulturą, wiarą i tradycją. Do krainy, gdzie górskie grzbiety i nurty potoku od wieków wyznaczały subtelne różnice w ubiorze czy gwarze, zaprasza Łukasz Raczkowski. Audycja Etnowakacje w Małopolsce na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdy piątek lipca i sierpnia o godzinie 13.15.
2: Na koniec naszych wakacyjnych etnowędrówek po Małopolsce opowiem o góralach pinińskich i krakowiakach. Będziemy więc w dwóch różnych krańcach regionu, aby właśnie dwutorowo te etnowakacje zakończyć podróżą spod słowackiej granicy w doliny. Dwie różne grupy, a tworzące piękną harmonię małopolskiej ziemi. Górale pienińscy zamieszkują pasmo Pienin, tworząc osobną grupę góralską od okolicznych górali czarnych, białych, czyli sądeckich, czy też ochotnickich i górali podhalańskich. Mały, ale przepiękny skrawek pienińskiej ziemi sprawił, że mają swoją wyjątkową odrębność. Możemy zobaczyć ich gwarę i stroje na przykład podczas uroczystości kościelnych, podczas występów regionalnych zespołów, podczas redyku czy w czasie spływu popularnym przełomem Dunajca z miejscowymi flisakami. Męski strój górala pinińskiego to przede wszystkim szeroka lniana koszula z małym kołnierzykiem, zdobiona kamizelka, często z haftem szczawnickim, spodnie z białego sukna z naszyciami, cucha, filcowy kapelusz z muszelkami lub tasiemką w ząbki i oczywiście tradycyjne kierpce. Kierpce mają też kobiety, ale poza tym koszule to szerokie rękawy zakończone koronką lub haftem, kwieciste spódnice, które wyparły dawniejsze pasiaste, gorset z czarną lamówką oraz fartuch na spódnicę, różnie wyglądający w zależności od tego, czy kobieta jest mężatką czy panną. Nie może oczywiście zabraknąć kolorowych chust i korali.
3: No hopy! Nagrocie miło brytanego! Z jednej strony Lubonia, z drugiej Pieniny, a jo se z dziewczyną z groźnią.

Krakowiacy, czyli najliczniejsza grupa etnograficzna szeroko pojętej Małopolski. W naszym kontekście interesują nas Krakowiacy wschodni, zamieszkujący na linii Koszyce, Brzeskoczów, graniczący z Krakowiakami zachodnimi. Na północy sięgają po Gręboszów i Szczucin, a na wschodzie po rejon Dębicy. Na południu zaś po Ryglicę, Tuchów i Pleśną, za którą rozpoczyna się grupa etnograficzna Pogórzan. Bardzo bogata kultura krakowska to muzyka, śpiewy i stroje. Spójrzmy na tę ostatnią kwestię. Strój męski przede wszystkim charakteryzuje się czerwoną czapką rogatywką, zwaną krakuską, z czarnym barankiem, która jest ozdobiona pęczkiem pawich piór i barwnymi wstążkami, co jest najbardziej charakterystyczną częścią stroju. Następnie biała koszula z szerokimi rękawami i czerwoną wstążką pod szyją i niebiesko-granatowy kaftan z czerwonymi frędzlami. Do tego na wierzchu biała sukmana z ozdobnym kołnierzem i również bardzo charakterystyczne białe spodnie, czerwone i niebieskie paski oraz wysokie czarne buty z cholewami. Panie noszą zaś na głowie wianek z kwiatów, głównie różyczek z długimi kolorowymi wstążkami, a na szyi prawdziwe czerwone korale. U kobiet biała koszula ma szerokie, bufiaste rękawy, a na niej usztywniany ciemny, granatowy lub czarny gorset, mocno haftowany cekinami i koralikami. Spódnica jest kwiecista oraz biała, tiulowa lub koronkowa zapaska, czyli fartuch, do tego czarne wiązane trzewiki na obcasie. Główne ośrodki kultywowania krakowskiej tradycji to u Krakowiaków wschodnich Brzesko czy Tarnów oraz Bochnia czy Lipnica Murowana. Im dalej, na przykład na południe, mieszają się one z folkiem pogórzańskim czy lachowskim. Kultura ich bardzo często przedstawiana jest podczas uroczystości kościelnych czy na tradycyjnych dożynkach, których teraz pod koniec sierpnia wiele w naszym regionie. A więc zapraszamy pod koniec lata i cały rok do Etnomałopolski.

Górale, Lachy, Pogórzanie, a może Łemkowie. Letnie trasy Beskidów i Pogórza prowadzą nas po bogactwie lokalnych społeczności, które pomimo zmieniającego się świata wciąż żyją swoją kulturą, wiarą i tradycją. Do krainy, gdzie górskie grzbiety i nurty potoku od wieków wyznaczały subtelne różnice w ubiorze czy gwarze, zaprasza Łukasz Raczkowski. Audycja Etnowakacje w Małopolsce na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdy piątek lipca i sierpnia o godzinie 13:15.

0: Reklama.
1: Przed nami Dni Gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 Gwiazda Wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18:00 Uniwers. Tacy byliśmy, czy Wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze Kapela Ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goksit w Łukowicy. Partner wydarzenia Powiat Limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
2: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
4: Dziś spokojnie można zaryzykować wyjście bez parasola, bo deszcz, jeśli już wystąpi, no to będzie to porą nocną albo poranną jutro. Zresztą jutro w ciągu dnia też możliwe przelotne opady deszczu. Nie znaczy to jednak wcale, podobno przynajmniej, że cały czas będzie pochmurno i chłodno, bo słońce będzie nam towarzyszyć, a na termometrach do 25 stopni.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Wakacje powoli dobiegają końca, więc zanim szkolny dzwonek zabrzmi na dobre, spotkajmy się jeszcze przed wielkim ekranem. Już w piątek 28 sierpnia radiowe kino plenerowe zaprasza na parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Na ekranie Mia i Biały Lew. Wzruszająca i pełna przygód historia niezwykłej przyjaźni dziewczynki i białego lwa. Idealna propozycja na rodzinne zakończenie wakacji. Początek seansu o 19:00. Parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek przy ulicy Rutnickiego 23. Zapraszają burmistrz Szczucina, Stowarzyszenie Pomoc oraz Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Zakończmy wakacje razem, pod gwiazdami i z dobrym filmem.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Fox Vox, Parani Normalni i wideo. Regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
9: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy. Zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607-394-524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Wczoraj na 75 w Wielogłowach w Wielopolu na tym remontowanym kilometrowym odcinku została położona już ostatnia warstwa asfaltu, ale widać, że tam są korki jeszcze, przynajmniej w stronę Nowego Sącza. Już od Kurowa zaczyna się robić tak ciasło, no może troszeczkę bliżej Wielogłów. W każdym razie jest ciasno. Jest ciasno też na obwodnicy północnej. Kolejka samochodów czeka Was też od Zdrojowej, jadąc ulicą Witosa aż do ronda z Barską i Pieczkowskiego, na tej ostatniej też dość ciasno. Gdzie jeszcze mamy korki? Na przykład na Lwowskiej w kilku miejscach. Rynek już jest w miarę przejezdny, dlatego że na Dunajewskiego już został wpuszczony ruch. Można tamtędy się przedostać. Także śmiało sprawdzajcie, jak się tamtędy jeździ. Limanowskiego, Zygmuntowska na światłach czekamy. Czekamy też na Zielonej, na Pieramowicza, chwilę przynajmniej. I już zaczynamy czekać niestety na ulicy Węgierskiej, na odcinku Biegonickim, ale to jest, jeszcze nie jest apogeum tychże korków. Takie odpowiednie co do pory będą pewnie za jakąś godzinę, no zresztą zobaczymy. Przenosimy się teraz do Limanowej. Ruch zdecydowanie wzmożony na ulicy Piłsudskiego, okolice ronda w Sowlinach, też tam większy ruch, a korki musicie poczekać niestety na Marka jadąc w stronę rynku i też na Jana Pawła II, również jadąc w stronę rynku. Mieczysława Mordarskiego zakorkowana w obie strony, Matki Boskiej Bolesnej, tam też kolejka samochodów w obie strony, no i ruch większy na Kościuszki, także przy rynku. Gorlice, ścisłe centrum, mocno zakorkowane. Także 28 jak najbardziej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Legionów Biecka, Stawiska i Kołłątaja jeszcze dołączyła do tych ulic i Stróżowska przy skrzyżowaniu i nie tylko w zasadzie pomiędzy do ulicy Mickiewicza, no to trzeba chwilę poczekać przy rynku i przy Mickiewicza właśnie, też na Mickiewicza. Zaglądamy teraz do Tarnowa, a tam wydłużyła się jeszcze kolejka samochodów na ulicy Klikowskiej, na Słowackiego też jest bardzo duży ruch, na ulicy Szkotnik, a i owszem na Krakowskiej. Dzisiaj jakby mniejszy ruch, być może to się później zmieni, zobaczymy. Na Narutowicza już w kilku miejscach, na Bandrowskiego też trzeba poczekać, na Tuchowskiej spora kolejka samochodów się ustawia, na Gumnińskiej przy Dąbrowskiego oraz też na Mostowej. Również na ulicy Lwowskiej w kilku miejscach, no i szczególnie przy tym rondzie z Orkana. Tam też są prace drogowe, więc trzeba mieć to na uwadze, wybierając tamtą trasę.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

Do 14.09 minut nam zostało, a my zaglądamy teraz do kalendarza, bo jeszcze tego dziś nie zrobiliśmy. Przynajmniej po 12. 28 sierpnia to jest 240 dzień roku. Do końca roku nam zostaje 125 dni. Słońce wstało dość późno, bo 5.47, zajdzie o 19.29. Dzień potrwa 13 godzin i 42 minuty i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku, jeszcze o 5 godzin i 34 minuty. Jeszcze ma sporo do stracenia, że tak powiem. Aleksander, Augustyn, Felix, Julian i Patrycja to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze dla solenizantów oraz dla jubilatów dzisiejszych. Dziś w Polsce obchodzone jest Święto Lotnictwa Polskiego od 1993 roku.

Dzisiaj już do muzycznego kalendarium urodzinowe zajrzeliśmy. Shania Twain się w nim pojawiła, ale teraz jeszcze czas na nieco młodszą panią, która w 82 roku przyszła na świat. Amerykańska piosenkarka Leanne Rimes i teraz nam zaśpiewa.

burze z silnym wiatrem i deszczem mogą wystąpić w niektórych regionach kraju. Czy dotyczą też naszego? O tym powiem w wiadomościach. Za 3 minuty z małym okładem.

0: Nowa linia autobusowa połączy Radłów, Wierzchosławice i Wojnicz.
1: Od 1 września mamy linię A74, która 30 kursów tygodniowo będzie realizowała połączenia przez te trzy gminy.
0: Rozpoczynają się wakacyjne powroty. Na drogach będzie więcej policyjnych patroli.
2: Policjanci będą podejmować stanowcze interwencje wobec kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego.
0: Na zegarze 14, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Mieszkańcy Radłowa, Wierzchosławic i Wojnicza zyskają nowe połączenie autobusowe. Od 1 września zacznie kursować linia A74. To trasa, której wcześniej w tej części regionu brakowało, na co często zwracali uwagę mieszkańcy. Chodziło przede wszystkim o dzieci, które miały problem z dojazdem do szkoły w Wojniczu. Autobusy będą wykonywać łącznie 30 kursów tygodniowo.
1: Mamy codziennie 6 kursów do Wojnicza z gminy Radłów, Wierzchosławice i Wojnicz, czyli ten odcinek, na które nie mieliśmy pokrycia komunikacyjnego. Nasze dzieci nie są wykluczone komunikacyjnie. Bardzo się cieszę, że panowie burmistrzowie, pan Tadeusz Bąk, burmistrz Wojnicza, oraz pan Mateusz Borowiec z gminy Radłów przystąpili do tego projektu. Wspólnie razem podjęliśmy te działania. No i mamy teraz właśnie taki efekt, że od 1 września mamy linię A74, która 30 kursów tygodniowo będzie realizowała połączenia przez te trzy gminy.
0: Mówi Małgorzata Moskal, wójt gminy Wierzchosławice. Linia A74 rozpoczynać będzie kursy w Mościcach. Autobusy będą stąd wyjeżdżać o godzinach 6, 11.35 i 14.25. Trasa poprowadzi przez Ostrów, Wierzchosławice, Gosławice i Rudkę do Radłowa. Następnie autobus przez Niwkę wróci do Wierzchosławic i przez Bogumiłowice i Łętowice skieruje się do Wojnicza. Linia zakończy kurs na przystanku Wojnicz-Cmentarz, a autobusy kursować będą od poniedziałku do piątku.
3: Wiadomości ważne dla kierowców.
0: Na drogach przybędzie policyjnych patroli. Służby czuwać będą nad bezpieczeństwem w ostatni weekend wakacji, bo dla wielu kierowców jest to czas powrotów z letniego wypoczynku. Policjanci prowadzić będą wzmożone kontrole, także na Sądecczyźnie, mówi Justyna Basiaga, rzecznik sądeckiej policji.
2: Policjanci będą podejmować stanowcze interwencje wobec kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego, szczególnie tych, którzy nieprawidłowo wyprzedzają, przekraczają dopuszczalną prędkość, nie stosują się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, nie udzielają pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowo przejeżdżają przez przejścia dla pieszych, czy są pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
0: Policja przypomina, że droga to nie miejsce na brawurę, dlatego warto zdjąć nogę z gazu i przestrzegać przepisów. Podczas długiej podróży trzeba zrobić też regularne przerwy na odpoczynek.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Zabierz worek, zostaw foliówkę. Pod takim hasłem na sądeckim rynku maślanym Urząd Miasta Nowego Sącza prowadził dziś akcję ekologiczną. Celem było ograniczenie zużycia jednorazowych foliowych reklamówek podczas zakupów. W miejsce foliowej reklamówki zarówno sprzedawcy, jak i kupujący dostali wielorazowe worki na warzywa i owoce, mówiła wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Borkowska.
4: Dbamy o swoje środowisko, Małopolsce i w Nowym Sączu. Rozdajemy torby wielokrotnego użytku.
5: Taka akcja też jest bardzo fajna. Można tutaj warzywa kłaść, bo jest przewiewna i wszystkie zakupy. Ja ostatnio robię w takich torbach zakupy.
6: Zawsze przydatne, potrzebne są. Praktyczniejsze, bo można kilka używać często.
7: Bo my tylko ekologicznie żyjemy.
8: Podoba jeszcze jest z napisem Nowy Sącz, więc w ogóle super.
9: Plastik jest na razie do kosza, a taka torba to może funkcjonować Bóg wie ile. Nawet jak się zbrudzi, to się ją wrzuci do pralki. Torby do zakupów z materiałów ekologicznych, to jest len, to jest bawełna, taka siatka, ona fajnie oddycha, wymarzona, żeby naładować do nich pysznych jabłuszek, śliwek, pomidorów, czego Państwo zapragniecie.
0: Dodał Grzegorz Czabasz, dyrektor Wydziału Środowiska i Urzędu Miasta Nowego Sącza. Worki były rozdawane bezpłatnie, a akcję prowadzili sądeccy urzędnicy wraz z ekodoradcą.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Po południu na zachodzie upalnie, a w nocy mogą tam wystąpić burze z silnym wiatrem i deszczem. Synoptycy ostrzegają też przed mocnymi porywami wiatru na południowo-wschodnich krańcach Polski. Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że po południu i wieczorem będzie głównie słoneczne, a miejscami bardzo ciepło, nawet 30 stopni.
10: Do zachodnich granic przybliży się chłodny front atmosferyczny i tam mogą pojawić się pierwsze przelotne opady deszczu oraz burze. Noc we wschodniej części kraju będzie pogodna, a w zachodniej części pogodę będzie kształtował front atmosferyczny niosący burze oraz opady deszczu, które miejscami będą intensywne, a prognozowana ich wysokość wyniesie miejscami nawet do 50 mm. Noc z piątku na sobotę będzie wyraźnie cieplejsza w całym kraju.
0: W nocy termometry pokażą maksymalnie 18 stopni, a więcej o pogodzie już za moment.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Ciśnienie spada, ale powoli. 977 hektopaskali wynosi teraz. Biometr bez rewolucji i też bez rewelacji. Ale za to temperatury zadowalające, przynajmniej dla ciepłolubów. Dzisiaj do 28, jutro 25, w niedzielę znów 28. Początek tygodnia też zapowiada się bardzo ciepły i pogodny, przynajmniej w miarę.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Gdy żarleje się, strasznie pić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
2: Do soboty mleko UHT Polmlek. Złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach

0: 50% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia. Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
2: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nowojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Po reklamie.

0: Chyba to był język portugalski. Mamayo Quero i Trio to kolejna nasza wakacyjna propozycja, a w ciągu najbliższych kilku minut o podtrzymanie jeszcze wakacyjnego klimatu zadba Jerzy Olszówka.
1: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
2: Na zakończenie odjazdowych przebojów, w związku z tym, że pozostał już tylko koniec, przejedziemy się taksówką numer 5. Andrzej Mogielnicki popełnił taki tekst, a muzykę napisał Janusz Kruk. 2 plus 1. Zespół wykonał taksówkę numer 5 podczas konkursu premier na 17. Krajowym Festiwalu Piosenki w Opolu. Piosenka nie ukazała się na żadnej płycie długogrającej. 2 plus 1 dopiero w 1986 roku wydało ją na koncertowej kompilacji Greatest Hits. I na takiej samej składance w 1991 roku. Taksówka numer 5, 2 plus 1.

Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców. Dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.

24 minuty w godzinie 14. Do Koloseum nawet przeniesiemy się w wiadomościach, które niebawem pojawią się na naszej antenie, a konkretnie do okolic rzymskiego Koloseum. Co tam się dzieje ciekawego? Ale też będziemy na naszym bliższym podwórku, czyli konkretnie na ulicy Dunajewskiego w Nowym Sączu. A jeszcze wcześniej sen. Sen o Wiktorii i Dżemie.

0: Reklama.
1: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę, 30 sierpnia, na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druhami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
0: Po reklamie. Po wakacjach uczniowie nie mogą wrócić do podstawówki w Pawęzowie. Nowy rok szkolny rozpoczną w sąsiednich miejscowościach. Okazało się, że rozbudowa szkoły jest bardziej skomplikowana niż pierwotnie zakładano. Jak tłumaczył w audycji Słowo za Słowo wójt Arkadiusz Mikuła, wcześniejszy plan zakładał poszerzenie fundamentów zewnętrznych. Natomiast po rozpoczęciu robót okazało się, że trzeba wykonać też fundamenty wewnątrz budynku.
4: Wydarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze, roboty odkrywkowe wewnątrz szkoły. Okazało się, że fundamenty również wewnętrzne muszą być poszerzone w całym budynku, nie tylko zewnętrzne, tak jak pierwotnie wskazywała dokumentacja. Wobec tego trzeba rozkuć wszystkie posadzki, wylewki wewnątrz również szkoły w tej starej części. To jest główny powód. Dochodziły również głosy ze strony rodziców, że mimo wszystko nauka budynku, w którym za ścianą jest poważny remont, rozbudowa, może być dyskomfortem dla uczniów, może być hałas.
0: Rodzice uczniów dowiedzieli się o zamknięciu szkoły na początku sierpnia. Wójt Mikuła przekazał, że w nadchodzącym roku szkolnym na sali gimnastycznej w Pawęzowie do dyspozycji dzieci będzie świetlica, a uczniowie będą mieli zapewniony bezpłatny transport na zajęcia w innych placówkach. Z zapowiedzi wójta wynika, że zajęcia w innych placówkach i dowożenie dzieci na zajęcia ma potrwać przez cały nadchodzący rok szkolny.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Okolice rzymskiego Koloseum zostały objęte czerwoną strefą, czyli obszarem wzmożonych kontroli policji. I tak będzie do Wigilii. Dlaczego? To sprawdzała Aleksandra Nietopiel.
6: Strefa obejmuje nie tylko Koloseum, ale także Forum Romanum i okolice Kapitolu. Powodem są kradzieże, bójki, handel narkotykami oraz coraz częstsze incydenty z udziałem młodych ludzi określanych jako maranca. Na początku lipca grupa zaatakowała w rejonie Koloseum samochód policji lokalnej. Aresztowano 10 osób. Władze wskazują też na otwartą pod koniec ubiegłego roku stację metra linii C. Nowe połączenie przyciągnęło w okolice Koloseum więcej osób z peryferyjnych dzielnic, co dodatkowo zwiększyło problemy. Czerwone strefy były już wcześniej wprowadzane między innymi w Mediolanie, Neapolu, Florencji i Bolonii.
0: I jeszcze informacja dla kierowców. Ulica Dunajewskiego w Nowym Sączu jest już przejezdna, poinformował prezydent Nowego Sącza Ludomir Hanzel. Na razie została udostępniona część jezdni, tak by samochody mogły przejechać. Niedostępna jest jeszcze część, na której zostaną namalowane oznaczenia parkingowe. Przypomnijmy, że Dunajewskiego w Nowym Sączu była nieprzejezdna od połowy lipca.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
2: Przed nami bardzo ciepłe dni, a pierwszy z nich nawet już trwa, do 28 stopni w całym regionie. Jutro 25 i możliwe przelotne opady deszczu, ale głównie będą to opady w porze nocnej i porannej, chociaż w ciągu dnia gdzieś tam też może pokropić, popadać. Ciśnienie spada, biometr z nami jakoś dzisiaj nie chce współpracować, ale przecież już prawie weekend, to nie ma się nim co przejmować.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do duchowego ośrodka świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
4: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: A dzisiaj wiadomości o tej porze, wiadomości drogowe przekaże nam Maria Mułka.
3: Dzień dobry, no i niestety muszę powiedzieć, że sporo dziś dzieje się na drogach i nie chodzi tylko o ten duży ruch związany z piątkiem, dniem targowym, który zazwyczaj generuje sporo samochodów na drogach, ale też sporo wyjazdów, na przykład weekendowych. Związane jest to też z tym, że mamy sporo kolizji i wypadków. Jeden z nich mieliśmy na drodze krajowej 28, a konkretnie na rynku w Grybowie. Doszło do potrącenia kobiety na przejściu dla pieszych. Poszkodowana została zabrana do szpitala. Mieliśmy także wypadek na drodze powiatowej w Podegrodziu. Zderzyły się tutaj dwa samochody osobowe. Dwie osoby trafiły pod opiekę ratowników medycznych. No i także Góra Świętego Jana w gminie Jodłownik. Zderzenie dwóch samochodów osobowych. Są osoby poszkodowane. Konkretnie 4 osoby, w tym 3 dzieci, które również trafiły do szpitala. Jak widać, początek weekendu wcale nie rozpoczął nam się spokojnie. Zachowajcie więc pełną czujność, tym bardziej, że to będzie prawdopodobnie jeden z bardziej ruchliwych weekendów. W końcu ostatni weekend wakacji. Już policja spodziewa się większego ruchu na drogach. No i też zapowiada większe kontrole, więc tym bardziej bądźcie czujni. No ale mamy też dobre informacje. Końcówka remontów centrum Nowego Sącza, chodzi tutaj o ulicę Dunajewskiego, już jest przejezdna. Na razie został udostępniony jeden pas, a taśmy i słupki wciąż oddzielają drugi, na którym parkowały samochody, ale można przejechać, co oznacza, że także znikają te duże utrudnienia generowane przez te roboty w rynku. Niestety musieliśmy się z tym od jakiegoś czasu zmagać, ale to nie oznacza, że przejeżdżacie tylko i wyłącznie płynnie przez centrum miasta, bo na przykład ulica Piotra Skargi, Lwowska, Matejki, Kościuszki, Długosza są już mocno oblegane. Poza tym mamy też inne drogi na terenie miasta, gdzie widać korki, to między innymi Krańcowa, Barska, Kilińskiego, coraz więcej samochodów na Beliny Prażmowskiego, Nowochruślickiej, Barskiej, Pieczkowskiego, Tarnow, obwodnicy północnej Nowego Sącza. Także na Węgierskiej, na Wojowskiej mamy też utrudnienia, między innymi na objeździe dwóch zamkniętych odcinków obwodnicy zachodniej. Mam tu na myśli ulicę Papieską, a także jej przedłużenie, czyli drogę powiatową przez Świniarsko, Podrzecze i Brzezną. Sporo samochodów mamy też na Krajowej 75, Wielogłowy, Wielopole. W Limanowej korek z kolei między innymi na Witosa, przybywa Audy na Piłsudskiego, na Jana Pawła II, Kopernika, ulicy Matki Boskiej Bolesnej, Marka, czy na ulicy Zygmunta Augusta. Sporo samochodów mamy także w centrum Gorlic, to Krajowa 28, ulice Kościuszki, Parkowa, Biecka, sporo samochodów także na Legionów, Mickiewicza, Krakowskiej czy Kołłątaja. No i na koniec jeszcze zaglądamy do Tarnowa, tu też mocno oblegane centrum. Wymienię ulice takie jak Szkotnik, Narutowicza, Krakowską, Gumniską, Szujskiego, Klikowską, Lwowską czy Słoneczną. Ruch tutaj naprawdę spory.
2: A na nasze drogi zajrzymy jeszcze za około pół godziny. Maria Mułka, dziękujemy.
3: Dziękuję i do usłyszenia.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

0: Reklama.
1: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje.

0: Wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goxit w Łukowicy. Partner wydarzenia powiat limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
1: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Vox Vox, Parani Normalni i wideo. Regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
2: Po reklamie.
3: Około 6 minut zostało nam do godziny 15 i tym samym do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. Dzisiaj w Ewangelii sytuacja, przypowieść, 5 panien mądrych, 5 nierozsądnych. Jedne wzięły lampę i oliwę, drugie wzięły tylko lampę bez dodatkowej oliwy, a oblubieniec zaczął się spóźniać. No i właśnie, do której grupy my należymy? Czy pamiętamy o tej oliwie, żeby z sobą zabrać? Bo wiemy, że nie możemy skorzystać z oliwy kogoś innego. Nie możemy skorzystać z wiary kogoś innego. Nie możemy korzystać z zasług, z dobrych uczynków kogoś innego. Jak zabrać ze sobą oliwę? No po prostu miejmy zawsze na uwadze nasze życie, to po drugiej stronie, życie wieczne, podejmując decyzje. Pamiętajmy o tym, że to życie nie kończy się tutaj, że nie wystarczy dobrze się tutaj urządzić. Zawsze warto mieć na uwadze to życie, które nas czeka, każdego, żeby to było takie życie, kiedy Jezus nas pozna po tej drugiej stronie, a nie tak, że powie, nie znam was, bo my nie chcieliśmy go znać przez całe nasze życie tutaj na ziemi. Pamiętajmy też słowa, że cóż człowiek by zyskał, choćby cały świat otrzymał, zyskał, a poniósł na swojej duszy szkodę. Także planujmy dalej.

0: bądź mocny. Czasem tak bywa, że pomimo naszej wiary w Boga czujemy się tacy słabi, tacy bezsilni. Rozglądamy się wokół i wygląda na to, że wszyscy inni jakoś sobie radzą. Wyglądają na szczęśliwych i normalnych, więc i my zakładamy taką maskę, ale głęboko wewnątrz boimy się. A najgorsze jest to, że nie możemy z nikim o tym porozmawiać. Korzystając ze specjalnego oprogramowania, wyszukałem w Biblii wyrażenie „nie bój się”. Wiesz, ile wyników się wyświetliło? 65. To o czym świadczy. Czasami to, co skrywamy wewnątrz, bardzo się różni od tego, co pokazujemy światu. Bez względu na to, kim jesteśmy, jak wyglądamy, bywają dni, kiedy życie jest ciężkie. Oto, co Bóg powiedział swojemu słudze Jozuemu, który stał przed przytłaczającym zadaniem. Bądź mężny i mocny, nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Chyba warto się nad tym zastanowić.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina Miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
0: ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
8: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w Amfiteatrze Letnim w Gromniku.
9: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
10: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
8: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
9: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może Was tam zabraknąć.
11: Te oczy zielone.
12: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
13: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
14: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia. Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Tematy drogowe znów śledzi Maria Mołka.
3: Dzień dobry, no i mamy dobre informacje dla tych, którzy przyzwyczaili się do utrudnień w rynku. Już bez takich rzeczy się tutaj obędzie w rynku w Nowym Sączu, bo ulica Dunajewskiego została otwarta, jest już przejezdna, co oznacza, że kierowcy no, nie muszą liczyć się ze zwężeniem w rynku, a także nie muszą wybierać objazdów. No i widać po mapach, że to ułatwiło bardzo przejazd kierowcom, chociaż oczywiście też możecie dać nam znać, jak się wam jeździ na naszym Facebooku RDN Nowy Sącz. Publikujemy zdjęcia, no i tam masę komentarzy już się pojawia, więc też możecie dodać słowo od siebie. Ale to, że Dunajewskiego została otwarta, to nie oznacza, że w centrum nie ma ruchu, bo na przykład ulice Piotra Skargi, ulica Lwowska są już mocno oblegane, a w samym centrum mamy też ulicę Matejki, Kościuszki, Długosza, Jagiellońską, na których przybywa samochodów. Poza tym w Nowym Sączu korkuje się już bulwar Narwiku, ulica Kilińskiego, spora aut na Lwowskiej, Beliny Prażmowskiego, skrzyżowaniu Barskiej, Pieczkowskiego i Witosa. Omijać warto ulicę Tarnowską, obwodnicę Północną Nowego Sącza, no i też wjazd i wyjazd z Nowego Sącza, Krajowa 75, Wielogłowy, Wielopole. Tych samochodów jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Sporo aut mamy też na takich wylotówkach jak ulica Nawojowska i Węgierska. Sporo aut również na objeździe dla zremontowanej obwodnicy zachodniej. To droga przez Brzezną, Podrzecze, Świniarsko aż do Urzędu Gminy Chełmiec, czyli ulicę Papieską w Chełmcu. Sporo samochodów także mamy na Marcinkowickiej i Limanowskiej, no więc tutaj trzeba naprawdę też uzbroić się w cierpliwość. W Limanowej sporo samochodów na ulicy Witosa. Przybywa nam aut na Piłsudskiego, ale jeszcze w miarę płynnie powinniście tutaj jeździć. Krajowa 28 za to na odcinku ulicy Jana Pawła II może być uciążliwa. Poza tym w centrum mamy korek na ulicy Mordarskiego, na ulicy Matki Boskiej Bolesnej, ulicy Marka. No i też sporo samochodów już na Zygmunta Augusta dojazdy do Krajowej 28. W Gorlicach ulicy Parkowa, Kościuszki, Sienkiewicza, Legionu w Mickiewicza, Krakowska, Kołłątaja i Biecka. To są te, które warto ominąć. A w Tarnowie polecam nie jeździć, jeśli to niekonieczne, ulicą Słoneczną, Lwowską, Kilińskiego, Szujskiego, Gumniską, Krakowską, Narutowicza czy ulicą Szkotnik. Tu tych samochodów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
2: Te wszystkie informacje zebrała i przedstawiła Maria Mołka. Dziękujemy.
3: Dziękuję.
2: A my jeszcze po 15.30 na nasze drogi zajrzymy.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 4 września wyjątkowy wieczór pełen wzruszeń. Ania Karwan, Sławek Uniatowski i Marcin Wyrostek wraz z orkiestrą Symfonia Carpathia. Największe przeboje w niezwykłych, symfonicznych aranżacjach. Sądecki Amfiteatr 4 września. Wieczór, który wybrzmi jeszcze długo po ostatnim bisie.
2: Witaj, szkoło! Spodnie, t-shirty, buty, bluza. A ty, masz już swoją listę? Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu oficjalnie ogłasza powrót do szkoły. U nas znajdziesz wszystko, co masz zapisane na liście zakupów. No to jak? Plecak gotowy? A ty? Europa 2. Przygotuj się na rok szkolny z nami.
3: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Fox Vox, Parani Normalni i wideo. Regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę 30 sierpnia na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druchami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
0: Po reklamie.
7: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Region jest nasz.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
3: Ciepłe powietrze, też jeśli są porywy wiatru, to one również są ciepłe. No i też przed nami dość ciepła noc, bo w najchłodniejszych momentach 16-18 stopni. Będzie to o poranku. O poranku co prawda też może popadać deszcz i jutro gdzieś tam przelotny też może się pojawić, ale jednak późniejszym popołudniem temperatury mają wzrosnąć do 25. W niedzielę znów prawie 30.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: pogoni. Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.
4: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
5: Znasz się na spawaniu Migmak? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil. Producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Są miejsca, w których jest mniej korków zdecydowanie, ale są też takie, na których korki trzymają się w najlepsze, mają się całkiem dobrze. I tak jest z ulicą Krakowską w Tarnowie, też na Mościckiego jest ciasno, na Sikorskiego i Szkotnik przy tamtym skrzyżowaniu, na Szujskiego też przy ulicy Szkotnik oraz na Klikowskiej. Co prawda już mniejszy korek niż jakiś czas temu, ale jednak utrudnienia są. Słoneczna, Starodąbrowska, okolice Ronda, ciasno. Ale ja Jana Pawła II ciasno, przynajmniej przy różnych skrzyżowaniach, zbiegach ulic, to jest ciasno, szczególnie właśnie tam w rejonie pewnej pizzerii zrobiło się ciasno. Może taka pora po prostu. Na Lwowskiej w okolicach remontów, czy to okolice Osiedla Nauczycielskiego, czy to Rondo z Orkana, też jest więcej samochodów. Zerkamy jeszcze na rejon ulicy Gumnickiej, też zrobiło się znów ciasno na Mostowej i Gumnickiej w okolicach skrzyżowania. Tuchowska przykorkowana nieco przy Konarskiego, ale na szczęście na Narutowicza już nie ma korków, przynajmniej od Bandrowskiego jadąc w stronę Tuchowskiej, bo przy dojeździe do Ronda z Krakowską niestety chwilę trzeba poczekać. Zaglądamy do Gorlic, a tam korki mają się w najlepsze. Jadąc od Biecza, Krajową 28, od Zawodzia też Kościuszki zakorkowana, też część 28, na Sienkiewicza mała kolejka samochodów, zna to zdecydowanie większa, na Mickiewicza, na Legionów, na Bieckiej, na Kołłątaja też jest ciasno i jeszcze patrzymy na Stróżowską i też tam korek niestety jeszcze jest. W Limanowej już okolice Ronda w Sowlinach są spokojniejsze, trochę na Witosa jest więcej aut i na Lipowej przy dojeździe do tamtego Ronda, ale na przykład na Piłsudskiego tam już ruch całkiem płynny. Na Jana Pawła II jeszcze trzeba poczekać, na Morderskiego, również na Matki Boskiej Bolesnej już przy samym ścisłym centrum, ale największy ruch mamy na Marka i to w obie strony. I na koniec zostawiamy sobie nasz kochany Nowy Sącz, Limanowskiego, Zygmuntowska. Bywało już tam gorzej dzisiaj, ale nie na Grunwaldzkiej, tylko na Węgierskiej ruch jest bardzo duży w stronę Starego Sącza. Trzeba bardzo długo poczekać na tym biegonickim odcinku ulicy Węgierskiej. Rejon Bobrowiska też jest zakorkowany na drodze 969. I teraz na drugą stronę miasta zerkamy. Coś takiego, wielogłowy, wielopole, przejezdne w normalnym tempie. Proszę Państwa, skończyły się remonty, skończyły się korki. Oczywiście te korki jeszcze będą występować, no ale już nie w takim natężeniu, jak to było ostatnimi remontowymi czasy. Obwodnica Północna, tam jeszcze ciasno. Tarnowska przy obwodnicy też, na Zdrojowej trochę ciaśniej, na Witosa i na Pieczkowskiego oraz Barskiej z obu stron trzeba poczekać w rejonie tamtego skrzyżowania. Lwowska w kilku miejscach Was zatrzyma. To już chyba tradycja o tej porze i nie tylko o tej porze. Na Prażmowskiego, na Nowochruślickiej też jest dużo aut, na Nowojowskiej miejscami, no ale taki mamy klimat.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil. Producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

Bardzo gorące i serdeczne zaproszenie dla wszystkich mieszkańców Sądecczyzny, ale też dla tych, którym jest po drodze do Jamnicy, ponieważ w najbliższą niedzielę, 30 sierpnia, zapraszamy serdecznie na wyjątkową drogę krzyżową na Góry Jamnickie. Będzie to droga krzyżowa odprawiana w intencji trzeźwości rodzin i w intencji ojczyzny. Modlitwa i wspólna wędrówka rozpoczną się o godzinie 14 przy Szkole Podstawowej w Jamnicy. Będzie to czas refleksji, modlitwy, zawierzenia ważnych spraw Panu Bogu, a na zakończenie drogi krzyżowej przy krzyżu będzie najdoskonalsza modlitwa, czyli msza święta, a po niej organizatorzy zapraszają wszystkich na piknik rodzinny. Więc jeśli macie chociaż trochę ochoty, to po prostu się tam wybierzcie i zabierzcie ze sobą bliskich, zabierzcie ze sobą gorące serca, gotowość do wspólnej modlitwy. Powtarzam, 30 sierpnia, najbliższa niedziela, godzina 14, Szkoła Podstawowa w Jamnicy. Tam startujemy. Bardzo serdecznie organizatorzy zapraszają do tej wspólnej drogi krzyżowej.

0: Reklama.
1: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Vox Vox, Parani Normalni i wideo. Regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
0: Po reklamie. Tragiczny finał zdarzenia, do którego doszło dzisiaj rano w Tarnowie. Młoda kobieta nie przeżyła wypadku. Nie będzie farm fotowoltaicznych w całej gminie Lisia Góra, a budowa domów ma być łatwiejsza. Radni podjęli decyzję.
2: Znaczna część tych uwag została zaakceptowana.
0: Jest 16:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. 35-letnia kobieta nie przeżyła wypadku, do którego doszło dzisiaj rano w Tarnowie. Poszkodowana zmarła w szpitalu. Tragiczne informacje przekazała Joanna Dychtoń z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
3: Około godziny 7:50 doszło do zdarzenia drogowego w Tarnowie na ulicy Wyszyńskiego. 35-letnia piesza, przechodząc przez jezdnię z rowerem, została potrącona przez samochód osobowy. Na miejscu podjęto czynności reanimacyjne, następnie 35-latka została zabrana do szpitala, gdzie nastąpił zgon.
0: Do wypadku doszło w miejscu, gdzie na jezdni nie ma wyrysowanych pasów ani przejazdu dla rowerów. Chodnik jest jednak doprowadzony do krawędzi jezdni i jest też obniżony krawężnik. W takim miejscu pieszy może przekroczyć drogę, ustępując pierwszeństwa pojazdom. Szczegółowe okoliczności zdarzenia bada teraz tarnowska policja pod nadzorem prokuratury.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W gminie Lisia Góra nie będzie można realizować wielkoskalowych inwestycji w odnawialne źródła energii. Taka możliwość została wykreślona z planu ogólnego gminy. Nową wersję uwzględniającą uwagi mieszkańców radni podjęli na wczorajszej sesji. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo wójt Arkadiusz Mikuła, do urzędu wpłynęło prawie 1800 uwag od mieszkańców. Wielu z nich domagało się usunięcia zapisów dopuszczających budowę elektrowni słonecznych.
2: Znaczna część tych uwag została zaakceptowana. Duża część uwag dotyczyła wykreślenia z planu ogólnego możliwości realizacji na terenie gminy Lisia Góra inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii i to zostało wykreślone z planu ogólnego. Sprawa jest jasna, czysta na terenie całej gminy. Zgodnie z zapisami planu ogólnego takich dużych inwestycji w odnawialne źródła energii nie będzie można realizować.
0: Wójt Arkadiusz Mikuła dodaje, że plan ogólny wejdzie w życie z początkiem przyszłego roku, ponieważ jeszcze w tym roku gmina chce przyjąć plany miejscowe dla każdej miejscowości.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Kolejny most na rzece Dunajec, tym razem w Dąbrowie, nie jest tematem przegranym, uważa wójt gminy Chełmiec Stanisław Kuzek. Gość programu Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz lobbuje za takim rozwiązaniem. Stanisław Kuzek przekazał, że wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podczas spotkania w Nowym Sączu dał nadzieję, że taka inwestycja mogłaby być zrealizowana.
5: Powiedział, zróbcie dobry projekt, będziemy was wspierać. Także z tego powodu się bardzo cieszę, że dostrzegli nasze staranie o ten most czwarty, to jest bardzo ważny i który by się też nawiązał z jednostką wojskową, którą mamy, Wojnarowe i baza przeładunkowa, szybsza baza przeładunkowa. Przecież 500 tirów dziennie wjeżdża od pana Andrzeja Wiśniewskiego. Tiry na tory, ja uważam, i przede wszystkim było zdecydowanie bezpieczne dla tych słabszych samochodów, które się poruszają.
0: Wójt gminy Chełmiec deklaruje, że samorząd jest w stanie pokryć koszty projektu mostu w Dąbrowej. Wsparcie finansowe zadeklarowały też lokalne, duże firmy.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W placówkach zarządzanych przez powiat nowosądecki kończą się wakacyjne remonty. Dopinane są teraz sprawy organizacyjne, żeby ruszyć z pracą szkół od 1 września. Mówi Agnieszka Wyrasik-Tyrpak, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Jak podkreśla, oferta placówek od września znacznie się poszerzy.
6: W tym roku otworzyliśmy szkoły branżowe w Łącku, otworzyliśmy szkołę branżową w Grybowie i w Starym Sączu. Natomiast jeżeli chodzi o technika też mamy nowy kierunek w Łącku, to jest technik hotelarstwa. Zachęcam też do zapoznawania się z tą ofertą, no a głównie wychodzimy naprzeciw z ofertami, na które liczą dzieciaki właśnie z Wąsku. Zwłaszcza klas ósmych. Najbardziej oblegana jest zdecydowanie szkoła taka wyróżniająca się, czyli Leśnik w Starym Sączu, szkoły mundurowe w Marcinkowicach, no i weterynarz w Nawojowej.
0: Do pierwszych klas szkół powiatowych zrekrutowanych zostało prawie 900 uczniów, czyli podobnie jak w poprzednich latach, a to pozwoli na otwarcie aż 34 pierwszych klas.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Od tych lata dzisiaj zdecydowanie czujemy w powietrzu, także widać, pogoda potrafi robić także te miłe niespodzianki. Jutro do 25 stopni, w niedzielę i w poniedziałek prawie 30. No i okazuje się, jeśli wierzyć długoterminowym prognozom pogody, że rok szkolny rozpoczniemy również przy wysokich letnich temperaturach.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Dobrego, spokojnego weekendu. Korzystajcie z ciepełka, nie zapominajcie o naszym radiu. Do usłyszenia, Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
5: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w Amfiteatrze Letnim w Gromniku.
6: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
7: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
5: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
6: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może Was tam zabraknąć.
8: Te oczy zielone, oszalałe.
6: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18 Universe. Tacy byliśmy, czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze kapela ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goksit w Łukowicy. Partner wydarzenia powiat limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
0: Po reklamie.
9: There was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile like your smile.

0: Reklama.
1: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
2: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia. Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Wakacje powoli dobiegają końca, więc zanim szkolny dzwonek zabrzmi na dobre, spotkajmy się jeszcze przed wielkim ekranem. Już w piątek 28 sierpnia radiowe kino plenerowe zaprasza na parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Na ekranie Mija i Biały Lew. Wzruszająca i pełna przygód historia niezwykłej przyjaźni dziewczynki i białego lwa. Idealna propozycja na rodzinne zakończenie wakacji. Początek seansu o 19:00. Parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek przy ulicy Rutnickiego 23. Zapraszają burmistrz Szczucina, Stowarzyszenie Pomoc oraz Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Zakończmy wakacje razem, pod gwiazdami i z dobrym filmem.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa Stanley 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
3: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Fox Vox, Parani Normalni i wideo. Do tego regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
5: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607-394-524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
0: Po reklamie.

0: slowly. Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 11 września największe przeboje, niesamowita atmosfera i koncert pełen pozytywnej energii. Zespół Feel wystąpi na żywo podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. Przyjdź i zaśpiewaj hity, które zna cała Polska. Śpiewaj

0: Razem z tysiącami głosów.
1: Pokaż, na co cię stać, ale nie jeden raz. Słuchaj, słuchaj, jaj, jaj.
2: Witaj, szkoło. Spodnie, t-shirty, buty, bluza. A ty, masz już swoją listę? Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu oficjalnie ogłasza powrót do szkoły. U nas znajdziesz wszystko, co masz zapisane na liście zakupów. No to jak? Plecak gotowy? A ty? Europa 2. Przygotuj się na rok szkolny z nami.
3: Po reklamie.
4: Rozpoczynają się wakacyjne powroty. Na drogach będzie więcej policyjnych patroli.
5: Policjanci będą podejmować stanowcze interwencje wobec kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego.
4: Nowa linia autobusowa połączy Radłów, Wierzchosławice i Wojnicz.
6: Od 1 września mamy linię A74, która 30 kursów tygodniowo będzie realizowała połączenia przez te trzy gminy.
4: Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na drogach przybędzie policyjnych patroli. Służby czuwać będą nad bezpieczeństwem w ostatni weekend wakacji, bo dla wielu kierowców jest to czas powrotów z letniego wypoczynku. Policjanci prowadzić będą wzmożone kontrole, m.in. na Sądecczyźnie, mówi Justyna Basiaga, rzecznik sądeckiej policji.
5: Policjanci będą podejmować stanowcze interwencje wobec kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego, szczególnie tych, którzy nieprawidłowo wyprzedzają, przekraczają dopuszczalną prędkość, nie stosują się do obowiązków korzystania z pasów bezpieczeństwa, nie udzielają pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowo przejeżdżają przez przejścia dla pieszych, czy są pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
4: Policja przypomina, że droga to nie miejsce na brawurę, dlatego warto zdjąć nogę z gazu i przestrzegać przepisów. Podczas długiej podróży trzeba zrobić też regularne przerwy na odpoczynek.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Mieszkańcy Radłowa, Wierzchosławic i Wojnicza zyskają nowe połączenie autobusowe. Od 1 września zacznie kursować linia A74. To trasa, której wcześniej w tej części regionu brakowało, na co często zwracali uwagę mieszkańcy. Chodziło przede wszystkim o dzieci, które miały problem z dojazdem do szkoły w Wojniczu. Autobusy będą wykonywać łącznie 30 kursów tygodniowo.
6: Mamy codziennie 6 kursów do Wojnicza z gminy Radłów, Wierzchosławice i Wojnicz, czyli ten odcinek, na który nie mieliśmy pokrycia komunikacyjnego. Nasze dzieci nie są wykluczone komunikacyjnie. Bardzo się cieszę, że panowie burmistrzowie, pan Tadeusz Bąk, burmistrz Wojnicza, oraz pan Mateusz Borowiec z gminy Radłów przystąpili do tego projektu wspólnie razem. Podjęliśmy te działania, no i mamy teraz właśnie taki efekt, że od 1 września mamy linię A74, która 30 kursów tygodniowo będzie realizowała połączenia przez te trzy gminy.
4: Mówiła Małgorzata Moskal, wójt gminy Wierzchosławice. Linia A74 rozpoczynać będzie kursy w Mościcach. Autobusy będą stąd wyjeżdżać o godzinie 6, 11.35 i 14.25. Linia zakończy kurs na przystanku Wojnicz-Cmentarz. Autobusy kursować będą od poniedziałku do piątku.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: 4 dni przed wojną wybuchła bomba. 28 sierpnia 1939 roku Ternowem wstrząsnęła potężna eksplozja. Do wybuchu doszło o godzinie 23.18, zaledwie 4 dni przed niemiecką agresją na Polskę. Dzisiaj, 87 lat później, Tarnowianie wracają pamięcią do ofiar tamtego zamachu.
7: Kojarzę te wydarzenia. To jest ważne i to się powinno przekazywać właśnie młodym ludziom, żeby oni wiedzieli, co akurat w tym czasie tu się wydarzyło.
8: Dużo z artykułów i z książek właśnie czytałam na ten temat. Drugą wojną to się naprawdę interesuje i najbardziej tymi obozami, które były w Polsce, więc temat nie jest mi obcy i uważam, że no za tych, co przelali za nas krew, no niestety no musimy pamiętać o nich.
4: Zamachu dokonał Antoni Guzy, 35-letni bezrobotny ślusarz z Bielska, który działał na zlecenie niemieckiego wywiadu. Zginęło wówczas 20 osób, a 35 zostało rannych. Eksplozja zniszczyła około 1/3 budynku. Dziś pamięć o ofiarach tamtej tragedii zostanie uczczona w miejscu zamachu. Przy tablicy pamiątkowej na Tarnowskim Dworcu zapłoną znicze. Symboliczny moment przypadnie o 23.18, dokładnie 87 lat po eksplozji.
0: RDN Kultura. kulturalnie.
4: To będzie weekend pełen atrakcji podczas Dni Gminy Łukowica. Jutro w Amfiteatrze w Łukowicy wystąpią duet z Pianin i Róże Europy, a koncerty rozpoczną się o 20:00. Natomiast w niedzielę o 14:00 rozpoczną się kolejne wydarzenia, mówi wójt gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski.
9: Uroczyste rozpoczęcie, następnie występy, koncerty. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Universe. Także będą koła gospodyń wiejskich, koło łowieckie, stoiska przygotowane specjalnie dla Was. Także serdecznie zapraszam na pierwsze dni gminy Łukowica w ostatni weekend sierpnia.
4: Dodajmy, że na scenie w Łukowicy pojawią się też m.in. Orkiestra Dęta, Echo gminy Łukowica i Ewa Nowel. Wydarzenie zwieńczy zabawa taneczna do północy. Radio RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniu.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
5: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nowojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę, 30 sierpnia, na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druhami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
3: Są obecności, których nie widać, ale które zostają na zawsze. Po stracie dziecka rodzice często zostają sami z bólem i z pytaniami. Wiedza o swoich prawach może być pierwszym krokiem do odzyskania spokoju. Prawo do informacji, prawo do pożegnania, prawo do godności i wsparcia. Nie jesteście sami, jesteśmy tuż obok. Fundacja OPES 139.
2: Projekt realizowany ze środków finansowych województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
4: Nie jesteś sama w Małopolsce. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy: radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.
5: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura: Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk.
4: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Po reklamie.

0: A 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają.
1: Starosta tarnowski Jacek Chudyma.
2: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
0: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może was tam zabrać.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Fox Vox, Parani Normalni i wideo. Regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
3: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
2: Ewangelia pokazuje, że przyjście Pana było niespodziewane. Pan młody, jak słyszymy, przychodzi o północy, czyli w porze, w której się tego najmniej spodziewamy. Wyjdźcie na spotkanie. To wołanie, które zaprasza nas do konkretnej czynności. To wołanie, które pokazuje nam, że czuwać to znaczy działać. W tym miejscu Ewangelia wywraca nam pewien nasz stereotyp, który mówi, że czuwać to znaczy stać, być biernym, żyć w nieustannym lęku czy strachu. Czuwać to znaczy działać. Mamy myśleć o życiu, o tym, jak wypełnić je czymś konkretnym. To właśnie widzieli ojcowie Kościoła w symbolu zapalonej lampy. Mówili o wierze wzmocnionej dobrymi uczynkami lub, jak pisze święty Paweł, o wierze, która działa przez miłość. Lampy napełnione oliwą, atrybut dzisiejszych bohaterek, to nic innego jak serca napełnione dobrymi uczynkami. Tylko takie serca są gotowe na przyjście Pana. Dobrze czyni ten, kto działa zgodnie z wolą Bożą. Taki człowiek jest zawsze gotowy przyjąć zaproszenie na ucztę. Mówiąc prościej, może spokojnie umrzeć, bo wie, że pod wieczór swego życia, kiedy będziemy sądzeni z miłości, z dobrych uczynków, jego lampa będzie mocno świeciła.
3: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i

RDN Nowy Sącz. W piątek 28 sierpnia we wspomnienie świętego Augustyna, biskupa i doktora Kościoła. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, skąd będziemy transmitować dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Michał Gądek, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika w Zagórzanach.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: Dzisiejsza liturgia kieruje naszą pamięć ku świętemu Augustynowi, biskupowi Hipony i doktorowi Kościoła. Człowiekowi, którego drogę życia znaczyły poszukiwanie prawdy i trudne zmagania z samym sobą oraz łaska głębokiego nawrócenia. Prośmy dzisiaj przez jego wstawiennictwo, aby Pan Bóg obdarzył nas łaską poszukiwania Go w naszej codzienności i łaską niezachwianej wiary i miłości. Msza Święta koncelebrowana, sprawowana w następujących intencjach. Ksiądz Sylwester modli się w intencjach nowennowych, natomiast ja modlę się w intencji Panu Bogu wiadomej. Świadomi naszych grzechów i słabości, przeprośmy za nie dobrego Boga. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Wszechmogący Boże, odnów w swoim Kościele ducha, którym obdarzyłeś świętego Augustyna, biskup, abyśmy napełnieni tym duchem pragnęli i szukali Ciebie samego, bo Ty jesteś źródłem mądrości i dawcą miłości wiecznej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem, wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę. Gdzie jest mędrzec, gdzie uczony, gdzie badacz tego świata? Czyż nie uczynił Bóg mądrości świata głupstwem? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawiać wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Oto Słowo Boże.

Jezus powiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

0: Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu, zgromadzeni na tej wieczornej liturgii, radiosłuchacze Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. Tymi słowami święty Augustyn opisał najgłębszą prawdę o człowieku. Bo serce człowieka może szukać szczęścia w wielu miejscach. Może próbować napełnić się wiedzą, sukcesami, relacjami czy przyjemnościami tego świata. A jednak pozostaje w nim pewien niepokój. Zapytamy, dlaczego? Ponieważ człowiek został stworzony dla Pana Boga. Dzisiejsza Ewangelia o 10 pannach jest właśnie Ewangelią o sercu człowieka. Pan Jezus mówi: Królestwo niebieskie podobne będzie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Widzimy, że wszystkie panny wychodzą. Wszystkie mają ze sobą lampy. Wszystkie oczekują oblubieńca. I na pierwszy rzut oka trudno dostrzec między nimi różnicę. Dopiero czas oczekiwania pokazuje nam tą diametralną różnicę. Roztropne wzięły oliwę w naczyniach razem ze swoimi lampami. Nierozsądne zabrały lampy, ale nie zatroszczyły się o oliwę. I to bardzo ważny szczegół. Bo wszystkie mają lampy, ale nie wszystkie mają oliwę. I moi drodzy, lampa może być obrazem tego, co widoczne jest na zewnątrz. Czyli wiary wyznawanej ustami, religijnych praktyk, przynależności do różnych wspólnot religijnych. Bo moi drodzy, można mieć lampę i jednocześnie nie mieć w sobie wystarczającej ilości oliwy. Oliwa natomiast jest tym, czego nie widać od razu. Jest obrazem naszego wewnętrznego życia. Jest obrazem relacji z Panem Bogiem, miłości, modlitwy czy wytrwałości. I tego nie da się zdobyć w ostatniej chwili. Tego nie można pożyczyć od drugiego człowieka. Rodzice mogą przekazać dzieciom świadectwo wiary. Mogą dać piękne świadectwo swojej wiary. Ale nie mogą za nie uwierzyć. Kapłan może głosić Słowo Boże. Może głosić je najpiękniej jak potrafi. Ale nie może za drugiego człowieka nawrócić jego serca. Każdy z nas musi sam napełnić swoją lampę. I właśnie tutaj Ewangelia staje się niezwykle aktualna. Bo największym zagrożeniem dla człowieka wierzącego nie jest zawsze odrzucenie Boga. To może być czasem taka pozorna wiara, która ma lampę, ale jednocześnie nie ma oliwy. Można być blisko Kościoła, a jednocześnie być daleko od Pana Boga. Można znać wiele modlitw, można często się modlić, a jednocześnie nie rozmawiać z Panem Bogiem. Można mówić o Chrystusie, ale jednocześnie nie pozwolić Mu przemieniać własnego życia. Zwróćmy jeszcze uwagę na jedną ważną rzecz. Wszystkie owe panny zasnęły, także i te roztropne. Jezus nie mówi w tej przypowieści, że człowiek wierzący nigdy nie jest zmęczony, że nigdy nie przeżywa kryzysu. Bo każdy z nas jest tylko człowiekiem i niejednokrotnie doświadczamy naszej ludzkiej słabości. Ale problem polega na tym, czy mam w sobie oliwę, czy mam żywą relację z Chrystusem. Bo kiedy przychodzi noc, kiedy pojawia się zmęczenie, kiedy nie czujemy w naszym życiu obecności Pana Boga, kiedy modlitwa staje się trudna, kiedy życie nie układa się tak, jakbyśmy tego chcieli, wtedy okazuje się, czy wcześniej zadbaliśmy o nasze wnętrze. Ewangelia mówi: czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Czuwanie nie oznacza życia w lęku przed śmiercią, bo chrześcijańskie czuwanie oznacza życie w taki sposób, abyśmy byli gotowi na spotkanie z Chrystusem. Patron dnia dzisiejszego, święty Augustyn, przez wiele lat szukał w swoim życiu prawdy. Szukał szczęścia, mądrości, spełnienia. Podążał różnymi drogami. I jego nawrócenie nie dokonało się dlatego, że nagle dowiedział się czegoś nowego o Panu Bogu. Dokonało się wtedy, gdy pozwolił Bogu wejść w swoje życie. Można powiedzieć, idąc za obrazem z dzisiejszej Ewangelii, że święty Augustyn długo miał lampę, ale dopiero łaska Chrystusa napełniła ją oliwą. Jego historia przypomina nam dzisiaj, że nigdy nie jest za późno, aby wrócić do Pana Boga. Ale jednocześnie nie wolno odkładać nawrócenia na później. Nie wiemy, ile mamy przed sobą dni, ile rozmów, spotkań, Eucharystii, ile okazji do przebaczenia i czynienia dobra. Ale warto sobie zadać dziś pytanie, czy mam oliwę? Czy mam tą żywą relację z Chrystusem? Napełnij, drogi bracie, droga siostro, lampę już teraz. Módl się już teraz. Przebacz już teraz. Nawróć się już teraz. Kochaj już teraz. Amen. Powstańmy. Dobremu Bogu, przyzywając stawienictwa świętego Augustyna, przedstawmy nasze pokorne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby nigdy nie brakowało mu ludzi wielkiego umysłu, serca i pokory. Ciebie prosimy. Módlmy się za pełniących odpowiedzialne funkcje społeczne, aby chronili świat przed widmem wojny. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodych całego świata, aby z radością i entuzjazmem włączali się w życie grup i wspólnot duszpasterskich. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy studiują teologię, aby nie zapomnieli o potrzebie nieustannego pogłębiania wiary i życia modlitewnego. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich intencjach nowennowych. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby oczyszczeni ze swoich win na wieki zamieszkali w domu Ojca. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych i za całą naszą wspólnotę, abyśmy wpatrzeni w przykład świętych i błogosławionych naśladowali ich pobożność. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, przyjmij nasze pokorne prośby, które Tobie zanosimy przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Odnawiając pamiątkę naszego zbawienia, pokornie błagamy Cię, najłaskawszy Boże, aby ten sakrament zjednoczył nas węzłem miłości.

sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Augustynowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

0: Tajemnica wiary. Zmartwychwstał, Chrystus powróć. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Małgorzatą, świętym Augustynem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest i potęga i
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
2: Pokój z Panem.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Będzie ustawiony.

Boże nasz Ojcze, uświęć nas przez udział w uczcie Chrystusa, abyśmy będąc członkami Jego mistycznego ciała, upodobnili się do Niego.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu w piątek 28 sierpnia we wspomnienie świętego Augustyna, biskupa i doktora Kościoła. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Michał Gądek, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika w Zagórzanach.

Bęben chwali Boga, kiedy już w ciele odmienionym nic nie pozostaje z cielesnego zniszczenia ani słabości. Bębenek bowiem robi się ze skóry wysuszonej i wyprawionej. W celu zrobienia bębna rozciąga się skórę. Dźwięk wydobywa się rękami. Można więc czynność grania odnieść także do ludzkich uczynków względem bliźniego. Dlaczego psalmista bierze do ręki bęben i psałterz? Aby nie tylko głos chwalił Pana, ale również dzieła. Kiedy się bierze bęben i psałterz, ręce współgrają z głosem. Dotyczy to także Ciebie. Kiedy śpiewasz Alleluja, powinieneś dać chleb głodnemu, odziać nagiego i ugościć pielgrzyma. Jeżeli to czynisz, śpiewa nie tylko głos, ale z głosem harmonizują ręce, bo słowa zgodne są z działami.

0: Reklama.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectool 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14:00 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18:00. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska.
3: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nowojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Aneta Mleczko, zapraszam. Przed pierwszym szkolnym dzwonkiem katecheci mierzą się z pytaniem, jak prowadzić lekcje religii w rzeczywistości, w której jej miejsce w szkole jest coraz bardziej ograniczane. Tradycyjnie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w Nowym Sączu i w Tarnowie odbywają się odprawy katechetyczne. Jednym z najważniejszych tematów jest właśnie sytuacja religii w szkole. Wśród zmian wskazywano ograniczanie zajęć do 1 godziny tygodniowo, niewliczanie oceny z religii do średniej oraz możliwość organizowania lekcji na pierwszej albo ostatniej godzinie zajęć. Dla katechetów oznacza to konieczność szukania nowych sposobów dotarcia do uczniów i pokazania, że religia nie jest jedynie kolejnym przedmiotem w szkolnym planie.
3: Mamy w skali Polski naprawdę bardzo wysoką frekwencję dzieci i młodzieży uczęszczających na lekcje religii, bo to jest ponad 90%, więc nie chcemy tego zmarnować. Chcemy w tym odnaleźć dodatkowe rzeczy, ale mamy też świadomość zmian, choćby tego, że w jaki sposób nawet i ta frekwencja spada, że przy tych wszystkich założeniach i działaniach ministerstwa, które chce zniechęcić ludzi do uczestnictwa w lekcjach religii, to ta nasza misja jest cały czas aktualna i cały czas ważna.
2: Mówił ksiądz Jakub Kuchta, który wygłosił wykład katecheza w drodze ta sama misja od podsumowania do nowych inspiracji. Ważnym punktem odprawy była także troska o uczniów z różnego rodzaju dysfunkcjami. Ksiądz Łukasz Kazimirek w wykładzie Poza schematem i PET-u, duszpasterska troska o ucznia z dysfunkcjami, zwracał uwagę, że takich uczniów jest coraz więcej, a praca z nimi wymaga bardzo indywidualnego podejścia. Jednocześnie, jak zaznaczał, szkolna katecheza nie może kończyć się na przekazaniu wiedzy. Jej celem ma być prowadzenie młodego człowieka do życia sakramentalnego. Jak mówił, są 3 wyzwania w tej kwestii. Pierwsze wyzwanie to coraz więcej uczniów z tymi problemami, a drugie to mocno zindywidualizowana praca z nimi.
4: Trzecie wyzwanie to przede wszystkim katecheza sakramentalna, bo na katechezie w szkole spotykamy się prowadząc jedną część tego naszego życia wiary, natomiast ono ma przygotować nas do spotkania z Chrystusem na gruncie sakramentów i to jest najważniejsze, żeby taką ścieżkę obrać i ku temu celowi spotkania z Panem Jezusem w Eucharystii, zwłaszcza w spowiedzi świętej, w sakramencie bierzmowania i innych sakramentach, żeby ucznia naszego do tego celu prowadzić.
2: Tymczasem przed nowym rokiem szkolnym Prezydium Konferencji Episkopatu Polski opublikowało oświadczenie dotyczące wychowania młodego pokolenia. Dokument porusza m.in. kwestie lekcji religii, edukacji zdrowotnej oraz roli rodziców, szkoły, kościoła i państwa w procesie wychowania. Oświadczenie będzie odczytywane w najbliższą niedzielę w kościołach diecezji tarnowskiej. Pełna treść oświadczenia dostępna jest na stronie internetowej Radia RDN.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Caritas pomaga w Nepalu. Na miejsce kataklizmu przyjeżdżają przedstawiciele międzynarodowych organizacji humanitarnych. Caritas Nepal wysłała zespół ratunkowy i działa we współpracy z lokalnymi władzami. Gwałtowne powodzie spowodowały śmierć ponad 350 osób, a około 1000 nadal uznaje się za zaginione. Ireneusz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska, opowiedział o najpilniejszych potrzebach na miejscu.
5: Ponieważ wiele rodzin straciło cały dorobek życia, Caritas uruchomiła kuchnię społeczną i dostarczyła żywności, umożliwiając przygotowanie posiłków. Organizacja planuje w krótkim czasie rozszerzyć pomoc poprzez lokalnych partnerów, szczególnie tam, gdzie bezpośredni dostęp jest niemożliwy, a wśród najpilniejszych potrzeb wskazuje się żywność, plandeki, koce, maty do spania, wodę, artykuły higieniczne i oczywiście pomoc medyczną.
2: Środki na pomoc dla osób poszkodowanych zbiera Polski Czerwony Krzyż. Dobiega końca odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu. Sanktuarium znajdujące się na ziemi limanowskiej od 22 sierpnia przyjęło setki wiernych, w tym dużą liczbę pielgrzymów z różnych części diecezji tarnowskiej. Modliły się tu rodziny, dzieci, chorzy, służba liturgiczna czy przedstawiciele różnych grup modlitewnych. Przybywali też ludzie różnych profesji, m.in. rolnicy, strażacy czy służba medyczna. Jak mówi proboszcz i kustosz świątyni ksiądz Bogdan Stelmach, sanktuarium w Pasierbcu przyciąga też przez swoją piękną lokalizację pośrodku Beskidu Wyspowego.
6: Jest to piękne miejsce, ja to bardzo często powtarzam pielgrzymom. Piękne miejsce, które wybiera sobie Matka Najświętsza przez ten cud warsztat, który się dokonał dla Jana Matrasa, ale przez niego dla wszystkich tych, którzy tutaj są, tutaj się przychodzą, gromadzą. Te tysiące ludzi, którzy przyjeżdżają do Pasierbca, to właśnie jest to niezwykłe doświadczenie Kościoła ludzi, którzy przychodzą z wielką wiarą, zaufaniem Panu Bogu i wierzą, że Matka Najświętsza będzie ich dalej prowadzić, wspierać. Zresztą bardzo często jest wielu takich, którzy mówią, że na Pasierbcu w odpust trzeba być, po prostu trzeba być.
2: Proboszcz ksiądz Bogdan Stelmach zaprasza także na wyjątkową mszę świętą, która odprawiona zostanie o północy z soboty na niedzielę. Przewodniczyć jej będzie przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. W radiu RDN będzie transmisja. W niedzielę odbędą się dni parafii świętej Anny w Żegiestowie. Uroczystości rozpoczną się o 14:30 poświęceniem polichromii w kościele parafialnym oraz koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie będą atrakcje na boisku szkoły podstawowej w Żegiestowie. Wystąpią Żegiestowska Bukowina, kapela folkowa Muszyniacy oraz artyści ze Słowacji. W programie jest też zabawa, animacje i inne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabraknie też kuchni regionalnej. Zmarła świętej pamięci Karolina Noworolnik, mama księdza Czesława, proboszcza w Łącku. Pogrzeb odbędzie się w sobotę o 14:00 w kościele parafialnym w Tylmanowej.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
2: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego,

0: i Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Zbaw ode złego.
1: O przymnożenie cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Część bolesna, tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba

0: zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta, droga krzyżowa Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę
0: uciekamy

0: Matko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Amen.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak! Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Wakacje powoli dobiegają końca, więc zanim szkolny dzwonek zabrzmi na dobre, spotkajmy się jeszcze przed wielkim ekranem. Już w piątek 28 sierpnia radiowe kino plenerowe zaprasza na parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Na ekranie Mija i Biały Lew. Wzruszająca i pełna przygód historia niezwykłej przyjaźni dziewczyny.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś w kościele wspomnienie świętego Augustyna. Papież przypomniał jego nauczanie o pomaganiu ubogim. Leon XIV ponowił apel, by zarządzanie sztuczną inteligencją nie pozostawało w rękach ekonomicznych i technologicznych gigantów. Ojciec Święty złożył też kondolencje Norwegom po śmierci króla Haralda V. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Kościół wspomina świętego Augustyna, jednego z ojców i doktorów Kościoła, który zmarł 28 sierpnia 430 roku. O swym duchowym mistrzu mówił dziś Leon XIV podczas audiencji dla członków amerykańskiego Towarzystwa Świętego Wincentego a Paulo, prowadzącego działalność charytatywną.
2: Święty Augustyn nauczał o chrystocentrycznym charakterze troski o ubogich i był przekonany, że Bóg nie pozwoli prześcignąć się w hojności tym, którzy im służą. Wierzymy zatem, że troska o innych, jeśli jest motywowana miłością, nie tylko pomaga potrzebującym, lecz także otwiera serce tego, kto daje, na Bożą łaskę. Zachęcam was zatem, abyście zawsze dawali siebie innym. W ten sposób łaska Pana będzie nieustannie oczyszczać wasze serca i umysły, a wy będziecie coraz łatwiej rozpoznawać Chrystusa w bliźnim, zarówno w tych, którym służycie, jak i w tych, z którymi współpracujecie.
1: Ojciec Święty spotkał się dziś także z członkami Międzynarodowego Instytutu Nauk Administracyjnych, z którymi rozmawiał o potrzebie troski o to, by rozwój sztucznej inteligencji nie przekładał się na powierzanie maszynom decyzji, które powinny pozostać w gestii człowieka.
2: Ważne jest wypracowanie pewnej etyki, która towarzyszyłaby wykorzystywaniu tych ważnych narzędzi, które niestety koncentrują się w rękach wielkich podmiotów gospodarczych i technologicznych, a nad którymi państwo ma trudności z roztoczeniem kontroli. Należy zadbać o to, aby dobro ludzkiej rodziny nie zostało poświęcone w imię prywatnych interesów.
1: Leon XIV przyjął dziś na audiencji także m.in. prezydium francuskiego episkopatu, którego członkowie przyjechali do niego w związku z rozpoczynającą się za 4 tygodnie papieską wizytą we Francji. O przygotowaniach do niej i ogromnym entuzjazmie francuskiej młodzieży piszemy dziś w portalu Watykan News. Wizyta apostolska we Francji od 25 do 28 września to nie jedyne spotkanie Leona XIV z wiernymi w nadchodzących miesiącach. Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych opublikował dziś kalendarz uroczystości z udziałem Ojca Świętego we wrześniu i październiku.
3: W poniedziałek, 7 września, w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, papież odprawi mszę świętą w Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Genazzano. Z kolei 8 października w Bazylice Watykańskiej będzie przewodniczył Eucharystii na rozpoczęcie roku akademickiego na papieskim uczelniach. Zaś 14 października na placu Świętego Piotra wspólnie z przewodniczącymi episkopatów z całego świata odprawi mszę świętą w 10. rocznicę publikacji adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia.
1: Z kolei biuro prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało telegram kondolencyjny Leona XIV skierowany do nowego norweskiego monarchy Haakona VIII, który zastąpił na tronie zmarłego dziś króla Haralda V.
3: Papież przekazał nowemu władcy, rodzinie królewskiej i wszystkim Norwegom wyrazy współczucia i zapewnienia o modlitwie. Wyraził też nadzieję na dalsze dobre owoce służby, jaką wobec swego narodu pełnił Harald V.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i na mediach społecznościowych Watykan.

0: Mam pocerowane serce. Takie ono jest. I bardzo się z tego cieszę, bo jest pięknie pocerowane. Od czasu do czasu, Maryjo, staję przed Tobą ze spuszczoną głową, bo mi się na sercu zrobiło rozdarcie. Podejrzewam, że Twój syn także stawał przed Tobą od czasu do czasu, gdy był małym chłopcem, ze spuszczoną głową, bo jak to bywa z małymi chłopcami, pewnie z kolegami z Nazaretu, podejmował różnego rodzaju wyprawy, wchodził na drzewa. Przy okazji może zdarzyło mu się rozedrzeć koszulę, którą z miłości dla niego uszyłaś. Stawał wtedy przed Tobą pewnie ze spuszczoną głową, mając świadomość, ile miłości włożyłaś w szycie tej koszuli. Może przy okazji nawet były małe zadrapania. Chciałbym dodać, że chodzenie po drzewach to nie grzech, ale zabawa. Budowanie więzi, próba budowania tych więzi z innymi właśnie przez wchodzenie na drzewo. Gdy tak stoję przed Tobą, Maryjo, ze spuszczoną głową, bo mi się na sercu zrobiło rozdarcie, mam nadzieję spotkać się z Twoim pełnym miłości wejrzeniem, które powoli ceruje moje serce. Każdy z nas, stając przed Tobą od czasu do czasu, ma właśnie taką potrzebę. I za to, Maryjo, chcemy Ci dzisiaj wszyscy podziękować, że cerujesz nasze serca. Chcemy Ci także podziękować, że gdy stoimy tak przed Tobą ze spuszczoną głową, z nadzieją spotkania Twojego pełnego miłości wejrzenia, iż nie odwracasz swojego wzroku od każdego z nas. Patrzysz na nas z miłością. Z tą miłością, która jest wlana w Twoje serce przez samego Boga, gdzie to serce stało się miejscem gościnnym, otwartym na Jego obecność. Pod Twoim sercem Słowo przybierało ciało, stało się ciałem. Przychodzimy na koniec tego dnia, abyś mogła na nas wszystkich popatrzeć i sprawdzić, czy nie ma tutaj czasami takich serc, które potrzebują choćby małego pocerowania. Dziękujemy Ci za ten dzisiejszy dzień pełen łaski, za wspominanie świętego Augustyna, który mocą Boga stał się przewodnikiem dla wielu. Dziękujemy Ci za każdy szept modlitwy, za wejście w komunię z Twoim Synem, za sprawowane sakramenty, przede wszystkim za sakrament pokuty i pojednania. Polecamy Ci pielgrzymów dnia dzisiejszego z miejscowości Gomunice, z parafii Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych, z miejscowości Lipki Wielkie, z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, z Chorzowa, z diecezji katowickiej, z Kartuz, z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, z diecezji pelplińskiej, z parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny z Suchej Beskidzkiej, z parafii świętego Antoniego z Padwy w Kiełczykowie, z Brodnicy, Żmijewa, Sumową, z diecezji toruńskiej i z Dzianisza, którzy to pielgrzymi podejmą dzisiaj czuwanie nocne. Jak każdego wieczora chcemy modlić się za cały Kościół Święty, na początku odnosząc się personalnie do następcy świętego Piotra Leona XIV, polecając jego misję umacniania nas wszystkich w wierze. Prosimy za Kościół w Polsce, za wszystkich pasterzy. Polecamy naszego arcybiskupa Wacława, obecnego wśród nas. Prosimy za nasz zakon na całym świecie, szczególnie za wspólnotę ojców i braci posługujących tutaj na Jasnej Górze, na tym miejscu, które wybrałaś sobie, aby cerować nasze serca. Prosimy za wszystkich dobrodziejów, za pracowników, aby to miejsce mogło w sposób jak najbardziej harmonijny funkcjonować. Polecamy Ci sprawę powołań do kapłaństwa, życia zakonnego, do życia misyjnego, aby Ewangelia była głoszona po całym świecie, bo tak wielu ludzi żyje z poranionymi sercami, gdzie nie mogą słyszeć dobrej nowiny o Twojej miłości, a przede wszystkim o miłości Twojego Syna. Polecamy Ci parafian ze Świdnicy, z parafii Miłosierdzia Bożego, którą nawiedzasz w cudownym wizerunku nawiedzenia. Prosimy za wszystkich chorych i cierpiących, za wszystkie intencje wpisane w Wielką Księgę Modlitwy Apelowej, rozważając tajemnicę czwartą, bolesną, dźwiganie krzyża. Pod Twoją, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
0: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Chcemy oddać pod Twoją obronę w sposób szczególny wszystkie ofiary konfliktów, wojny na Ukrainie i także tego tragicznego wydarzenia, które miało miejsce w Nepalu, gdzie ludzie w sposób tragiczny stracili swoich bliskich. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o błogosławieństwo.
10: Wobec dzisiejszego cywilizacyjnego sporu o ludzką naturę i wielość płci warto przywołać dzisiaj słowa świętego Augustyna z jego wyznania. Stworzyłeś nas, Boże, i ukierunkowałeś ku sobie, i dlatego niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc, jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.